0: najbliższych dni. Rzecznik irańskiego MSZ dodał też, że reżim nie pójdzie na kompromis w sprawie czerwonych linii, czyli granic, które dla władz Iranu są nie do przekroczenia. W opiniach komentatorów chodzi przede wszystkim o przyszłość irańskiego programu nuklearnego. To, co nie jest legalne w normalnym świecie, nie może być legalne w internecie. Patostreamy muszą być bezwzględnie ścigane, mówił na naszej antenie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Ma nadzieję, że przyjętą wczoraj przez Sejm ustawę prezydent Karol Nawrocki podpisze.
1: Albo chronimy internet dzieci starszych i młodszych, albo nie chronimy i mówimy wolna Amerykanka. Ja się na to nie zgadzam. W imieniu polskich rodzin, bo to też tak to trzeba powiedzieć. Panie prezydencie, pana małżonka, pierwsza dama, w której obronie i pana dzieci występowałem osobiście, jak byli hejtowani, nieraz apelowali, czas skończyć z hejtem w internecie. Nie może być tak, że pierwsza rodzina ma zapewnioną ochronę w internecie, a reszta polskich rodzin nie. Ja się na to nie zgadzam.
0: Minister zapowiedział również kolejny krok. Chodzi o przyjęcie przez parlament przepisów, które zobowiążą platformy do błyskawicznego ściągania nielegalnych treści. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej oficjalnie rozpoczęte. Za nami mecz otwarcia. Meksyk, Republika Południowej Afryki. W tym meczu górą Meksyk zwyciężył nad rywalami 2-0. Tegoroczny mundial pod wieloma względami jest rekordowy. Nigdy tych mistrzostw nie organizowały jeszcze 3 kraje. Odległości między miastami nigdy nie były tak duże. Nigdy na mundialu nie oglądaliśmy również aż 48 drużyn. Jak zawsze za to ignorowane są głosy piłkarzy o tym, że ich kalendarz jest po prostu przeciążony. Mówił w RMF FM były reprezentant polskim Radosław Gilewicz.
2: I przeraża mnie jedna rzecz. Gianni Infantino, prezydent FIFA, myśli o tym, żeby Mistrzostwa Świata rozbudować do 60, ponad 60 drużyn. Na miłość Boska, nikt nie liczy się z piłkarzami. To jest bardzo smutne. Oni nie mają czasu oddechu. Wrócą po Mistrzostwach Świata, mają tydzień, 2 tygodnie na wolnego i już startują ligi. To jest niesamowita dawka. Z tym się na ten moment nikt nie liczy.
0: Cała rozmowa naszego dziennikarza sportowego Cezarego Dziwiszka z Radosławem Gilewiczem. Mamy na rmf24.pl. Łatwiejszą realizację recept w wybranych aptekach zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Za tydzień jedną receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Wyobraźmy sobie, że dostajemy receptę na leki, których zapas ma nam wystarczyć na pół roku. Dzisiaj wszystkie opakowania musimy odebrać w jednej aptece, a po zmianie będzie można zgłaszać się na przykład po 2 miesiącach do kolejnej, innej apteki, na przykład tam, gdzie będziemy w czasie wakacji. Wiceminister Zdrowia Katarzyna Kacperczyk tłumaczy mi, że to ma pomóc w sytuacji, gdy brakuje ważnych leków w aptekach.
4: Jeżeli danego leku brakuje w jednej aptece, a wykupiłam tu jeden lek, to będę mogła ten drugi, którego akurat nie było w tej aptece, bo nie zabezpieczyła czy nie zatowarowała, będziemy mogli kupić w innej aptece.
3: Od dzisiaj właściciele aptek mogą zgłaszać się do tego nowego, dobrowolnego programu. W resorcie zdrowia dostałem zapewnienie, że w przyszłym tygodniu gotowa ma być mapa miejsc, na której pacjenci sprawdzą, gdzie można skorzystać z tego rozwiązania. Pierwsze punkty już zadeklarowały to w Łodzi i w Kaliszu.
0: Łaziki kosmiczne, najnowsze rakiety i satelity, które niebawem polecą w kosmos. W Berlinie międzynarodowe pokazy lotnicze ILA przy lotnisku Berlin-Brandenburg. Co jeszcze można tam zobaczyć? Pokazy odwiedził nasz reporter Michał Krasoń.
5: W Berlinie można też zobaczyć niepozorną szarą skrzynkę polskiej konstrukcji, która skrywa ogromne możliwości.
6: Jest to rozwiązanie, które służy do badania obiektów w kosmosie. Służy to między innymi do tego, żeby badać, które obiekty w kosmosie zagrażają na przykład istniejącej infrastrukturze satelitów i służy to również oczywiście celom obronnym.
5: Mówiła mi Martyna Gatkowska z Polskiej Agencji Kosmicznej. Oprócz sprzętu do podboju kosmosu, aż do niedzieli można tu oglądać pokazy lotnicze. Mogliśmy zobaczyć między innymi akrobacje w wykonaniu śmigłowców bojowych Tiger.
0: A dziś przypominamy uroczyste przeloty F-35 nad Polską, nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem.
7: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Piosenki Zbigniewa Wodeckiego w interpretacji aktorów to najnowsza propozycja Teatru Polskiego we Wrocławiu. Premiera już dziś. Z Mileną Paszkowską z teatru rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Posłuchajcie.
8: Teatr Polski kończy premierą sezon letni 12 czerwca. Co to takiego?
9: Będzie to spektakl z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego. Wodecki, dobry wieczór Państwu. Będziemy grać w dawnym kasynie w budynku OWO. Jest to dla nas nowa przestrzeń, ale bardzo nas zainspirowała, ponieważ w scenariuszu pojawiają się różne hotelowe historie. Dlatego było to dla nas dużą inspiracją, bo nad kasynem jest hotel, więc wspaniale się to wszystko ułożyło. Będzie bardzo kameralnie, będzie bardzo klasycznie, naturalne brzmienia, 4 głosy wokalne, fortepian i wiolonczela.
8: Będzie główny bohater? Ktoś odegra Zbigniewa Wodeckiego?
9: Nie, nie, absolutnie nie będzie głównego bohatera. Korzystamy z piosenek Wodeckiego, natomiast nie jest to takie wydarzenie poświęcone Wodeckiemu, nie jest to taki hołd dla niego, tylko inspirowaliśmy się bardziej tym, co on tworzył też na scenie. Chodzi o tą atmosferę takiego spokoju, taki bardzo specyficzny, przyjemny klimat. Wszystko tam się działo tak bardzo powoli. Sam Zbigniew Wodecki był bardzo elegancki, zawsze pięknie się witał z publicznością i to chcemy odtworzyć i właśnie w ten klimat poszliśmy. Dlatego Wodecki jest takim patronem tego wieczoru, ale jego piosenki, ale też sam klimat będzie taki właśnie bardzo spokojny, kameralny, przytulny, ciepły, tak żeby każdy na widowni poczuł się mile widziany.
8: Wiem, że w tworzeniu tego spektaklu brała udział także Fundacja imienia Zbigniewa Wodeckiego.
9: Tak naprawdę konsultowaliśmy rzeczy z panią Katarzyną Wodecką. No też prawnie musieliśmy uzyskać po prostu licencję. Także tutaj byliśmy cały czas w kontakcie.
8: Czyli rodzina, można powiedzieć, maczała w tym palce.
9: Tak, tak, tak. Dokładnie. Rodzina też maczała w tym palce. Dokładnie. Niestety na premierze nie będzie nikogo z fundacji, bo kończy się festiwal Zbigniewa Wodeckiego, ale na pewno na przyszłe spektakle się pojawią.
8: Dlaczego akurat Zbigniew Wodecki?
9: Gdy tylko padł pomysł w teatrze zrobienia czegoś muzycznego, zaczęłam pytać ludzi, czego właściwie im brakuje, co im przeszkadza w takich wydarzeniach muzycznych, w których biorą udział. I to były zaskakujące odpowiedzi, bo odpowiadali, że jest strasznie zawsze głośno, że jest jakieś show, widowisko, a oni by chcieli po prostu sobie usiąść i posłuchać muzyki. I od razu mi się nasunął Wodecki, który po prostu wychodził na scenę, śpiewał i to wystarczyło. Tam się nic więcej nie działo. Sam głos, piękna muzyka, to wystarczy. I wychodzimy trochę naprzeciw wszystkim widowiskowym show. Na scenie nie będzie fajerwerków, nie będzie dużych ekranów, nie będą to jakieś widowiskowe światła. Będzie bardzo kameralnie, bardzo spokojnie i bardzo naturalnie i komfortowo. Trochę takie proponujemy jakiś rodzaj muzycznego spa dla duszy.
8: Brzmi to pięknie, a jakie piosenki zabrzmią ze sceny?
9: Zabrzmią zarówno najbardziej znane hity, takie jak Chałupy, Welcome to, Lubię wracać tam, gdzie byłem, ale też mniej znane piosenki, Po co ten żal, czy Seniorita. Także myślę, że jest to fajna propozycja, bo można posłuchać coś, czego już się wcześniej zna, ale też na pewno będą jakieś nowe propozycje.
8: 12 czerwca premiera, sezon powoli się kończy. Jak długo będziemy mogli oglądać ten spektakl?
9: Gramy teraz 12, 13 i 14 czerwca. Potem mamy set na początku lipca. No i czekamy na dalsze decyzje repertuarowe.
8: Powiedziała pani, że ten spektakl będzie bardzo też taki elegancki. Czy tej elegancji wymaga się też od publiczności? Czy liczycie na to, że będą eleganckie stroje?
9: Liczymy na to, żeby każdy czuł się na pewno swobodnie. Jeżeli ktoś się czuje swobodnie w eleganckich strojach, to oczywiście zapraszam. Też przestrzeń kasyna jest taka bardzo elegancka. Są na wykładziny takie czerwone kolory. Natomiast absolutnie nie jest wymagany jakiś strój konkretny. Można przyjść w czym się chce. Bardziej elegancja chodzi o zachowanie, o atmosferę, że nie będziemy raczej mówić Wrocław, zróbcie hałas, a raczej właśnie dobry wieczór Państwu. I to jest ta elegancja, o którą nam chodzi, żeby taki wzajemny szacunek i kultura po prostu.
8: Czy z tego spektaklu dowiemy się czegoś o Zbigniewie Wodeckim? To będzie opowieść przez jego życie. Wspomniała pani, że wybór sceny też nie był przypadkowy, bo wiele jego historii właśnie miało miejsce w hotelach.
9: Nie dowiemy się niczego tak naprawdę, bo Te historie, które pojawiają się w scenariuszu, są to takie rozmowy przy barze o życiu, o różnych sytuacjach, takie trochę filozoficzne, ale też druga część jest dość zabawna, muszę przyznać, że naprawdę jest świetna. Także nie ma tam elementów biograficznych, raczej opieramy to na piosenkach, a te historyjki pomiędzy są takimi wstawkami, opowieściami właśnie, co się dzieje w hotelu, hotel jako coś przejściowego, coś tymczasowego.
10: Kto chwyci za mikrofon?
9: Zobaczymy na scenie czterech aktorów. Będzie to Jakub Giel, Marika Klarman-Gisman, Klementyna Umer i Błażej Michalski. Przy fortepianie Tomasz Kaczmarek i mamy też wiolonczelę Adam Garnecki.
10: Reżyseria?
9: Ten spektakl powstawał bez reżysera. Konsultacje reżyserskie miały miejsce. Prowadziła je Agata Biziuk, która też napisała scenariusz i ułożyła dramaturgię.
10: To na koniec zapytam, czy jest pani zadowolona z efektu? Pewnie ostatnie próby już za wami. I jak?
9: Oj, bardzo jestem zadowolona z efektu. Muszę przyznać szczerze, uczciwie, że obawiałam się troszkę spektaklu muzycznego jednak w teatrze dramatycznym. A tutaj okazuje się, że mamy fantastycznych aktorów, którzy z materiałem poradzili sobie naprawdę świetnie, włożyli w duże serca, duże zaangażowania. Przygotowywała też ich fantastyczna Małgorzata Jaworska-Kaczmarek, która ma tyle energii i tak po prostu zajawiała wszystkich do śpiewania podczas prób. Nie tylko aktorów, że efekty naprawdę są fantastyczne i warto przyjść, posłuchać, zrelaksować się.
0: Utwory Zbigniewa Wodeckiego w interpretacji aktorów. To będzie nie lada wyzwanie, ale przyznacie, że zapowiada się ciekawie. A z Mileną Paszkowską z Teatru Polskiego we Wrocławiu rozmawiała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Trzymamy kciuki za premierę tego spektaklu, a tu dobra noska w RMF FM, 13 minut po drugiej. Anita Janczak, cześć, witajcie. Roxette to na początek tej godziny.

0: Wszystkie cztery pory roku mamy w tym tygodniu. Wiktor Waligura to za nami. Teraz tematy ważne, sprawdzone i te, które warto nadrobić. Piotr Salak i RMF 24.
1: Dostrzegasz ten proces radykalizacji myślenia i dostrzegasz ten proces radykalizacji wprowadzenia do debaty publicznej haseł, które były jeszcze kilkanaście lat temu zarezerwowane dla skrajnych ugrupowań.
2: No, one są nawet skrajne plus, powiedziałbym. Hasło reemigracji krąży na obrzeżach wciąż debaty publicznej i to bardzo blisko nas, czy to Austrii, czy Republiki Federalnej Niemiec, czy nawet Francji. To znaczy chodzi o ludzi, którzy mają korzenie emigracyjne nawet w drugim pokoleniu, ale na przykład ze względów czysto rasowych są przez jakąś część radykalnej, skrajnej prawicy głównie odrzucane. To jest również, chcę jedno powiedzieć trochę idąc wstecz, patrząc na to historycznie, to znaczy dlaczego na przykład spora grupa obywateli Turcji osiedliła się czy w Niemczech, czy w Austrii, czy we Francji, czy w Holandii. W połowie XX wieku kraje zachodniej Europy bardzo intensywnie się rozwijały, bardzo intensywnie, nieporównywalnie szybciej niż dzisiaj, a blok wschodni był zamknięty, prawda? No, nie wyjeżdżali obywatele Czechosłowacji, Polski, czy nawet Niemieckiej Republiki Demokratycznej masowo do pracy. Bardzo niewiele obszarów było otwartych, a potrzebne były ręce do pracy. Berlin Zachodni został odizolowany w wyniku muru. Nie tylko wschodni został zamknięty, ale to zadziałało w drugą stronę. Wyjechało 200 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, czy 300 tysięcy mieszkańców Berlina Zachodniego. Na to miejsce potrzebne było uzupełnienie demograficzne, więc obywatele byłej Jugosławii, bo Jugosławia była komunistyczna wewnątrz, ale na zewnątrz niezależna w polityce, ona eksportowała swoich obywateli, pozwalała im jechać i zarabiać pieniądze. Tak samo Turcja ówczesna, która zdążała w stronę świeckiego państwa. Dzisiaj jest inaczej. No i nie było bloku wschodniego. Czy Francja przyjęła dużą grupę imigrantów z Algierii, którzy uznali, że szansą na szybkie wzbogacenie się i integrację z Zachodem, ze społeczeństwem zachodnim jest wyjazd do Francji. To się dzisiaj oczywiście te kalkulacje zupełnie zmieniły. Dzisiaj mamy nie tylko europejski czy okołoeuropejski rynek podróżowania, informowania się, ale po prostu globalny rynek. No, widzieliśmy to na polsko-białoruskiej granicy, że samoloty przylatywały do Moskwy czy do Mińska i przywoziły imigrantów. Bardzo trudny politycznie i humanitarnie proces. I teraz dla Polski. I teraz zupełnie innych... Mamy zupełnie inne warunki. Europa nie rozwija się już tak intensywnie. Nie potrzebuje masowej imigracji, bo to jest społecznie też nieakceptowalne, ale potrzebuje, i wiemy o tym wszyscy, że potrzebuje wykwalifikowanych, zaawansowanych ekspertów po to, żeby również rywalizować z takimi obszarami jak Ameryka czy Chiny o najzdolniejszych ludzi na świecie. No więc to jest naprawdę, to wymaga niesamowitej mądrości i kalkulowania też i ważenia też racji między interesami poszczególnych państw, które też mają różne, oczywiście często interesy, różne nastroje też społeczne czasami, chociaż sprzeciw wobec nielegalnej imigracji raczej jest dzisiaj jednolity w Europie, a również potrzebami, nazwijmy to cywilizacyjnymi całej Europy, która musi też odnaleźć jakiś motor rozwojowy. Dzisiaj zupełnie inaczej rozwijają się kraje, gospodarki, technologie niż to było kiedyś, kiedy programowano ten obecny stan imigracyjny. Także przed nami bardzo, bardzo wiele myślenia, działania, natomiast dzisiaj, gdy żyjemy w tej infosferze, w jakiej żyjemy, no społeczeństwa domagają się jasnych, prostych, szybkich decyzji, uproszczona
1: taka populacja. O takie decyzje trudno.
2: O takie decyzje bardzo trudno i o tym też piszę, że Unia musi tą Unia jako całość, ale też Unia jest wciąż i będzie długo i myślę, że cały czas pozostanie jednak związkiem państw przy różnych konfiguracjach tego związku państw, muszą te decyzje zapadać. Jak mówię, one zapadają, tylko ostatnie zdanie do swojego komentarza. One, tego, którego napisałem, często te decyzje, które są wdrażane, one już w tej atmosferze dzisiaj są niedostrzegalne. bo ich rezultaty są rozłożone na najkrócej mówiąc na lata niż na szybkie tygodnie, prawda? I to jest też bardzo istotne.
1: O problemie migracji w najnowszym tygodniku powszechnym. Przypominamy, zaczyna obowiązywać unijny pakt migracyjny. Razem z nami w Radiu RMF 24 był redaktor naczelny tygodnika powszechnego Jacek Stawiski. Jacku, bardzo dziękujemy za wizytę w radiu.
2: Dziękuję.
3: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF 24.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Słuchajcie, on znowu chce to zrobić. Łatwo Gang ponownie rusza do akcji. Po wbiciu miliona obserwujących dla Mai, dziewczynki, która zmaga się z chorobą nowotworową, obiecał, że przebiegnie 24 maratony w 24 dni. No, jeńców tu nie bierze. Mamy świeżo upieczoną nawet muzyczną premierę, którą nagrał właśnie z Mają. Tak się to prezentuje. Dla Mai to coś więcej niż utwór. To jest spełnienie marzenia.

Maja chce być popularną TikTokerką. Majko przez 2 O. Tak ją znajdziecie. No, Łatwogang jest niesamowity i trzymamy mocno kciuki, żeby wszystko się udało. I oczywiście RMF zawsze z wami.

Klasyk, perfekt, RMF FM, a za 7 minut godzina trzecia i najnowsze fakty RMF FM, które rozpoczniemy od zamieszek podczas meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata w Meksyku. Bądźcie z nami. To miasto.

0: Zbliża się godzina trzecia, to czas na fakty RMF FM, a w studiu Mateusz Bożek.
1: Niespokojny początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W Meksyku podczas meczu otwarcia doszło do poważnych starć z policją. Specjalny zastrzyk gotówki dla Polski od Unii Europejskiej? Posłuchajcie ustaleń naszej korespondentki w Brukseli. Kierowcy, strefa płatnego parkowania w Warszawie będzie większa. Powiemy też o wyjątkowej wystawie w małopolskiej Trzebini. Każdy eksponat opowiada tam własną historię. Fakty o trzeciej zaczynamy od starć demonstrantów z policją podczas meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata w Meksyku. W stolicy tego kraju przed stadionem Azteka funkcjonariuszy obrzucono kamieniami, przewracano i palono samochody. Dla wielu mundial stał się okazją do nagłośnienia problemów, z jakimi zmaga się obecnie część mieszkańców. Nauczyciele domagają się podwyżek i zmian w systemie emerytalnym. Rolnicy ochrony przed konkurencją ze Stanów Zjednoczonych. Protesty dotyczyły również samej organizacji mistrzostw, podwyżek czynszów i wzrostu cen nieruchomości, a także ograniczonej dostępności biletów ze względu na ich wysokie ceny. Kierowca, który w środę śmiertelnie potrącił dwie osoby w centrum dolnośląskiego Barda, nie usłyszał jeszcze zarzutów. Prokuratura czeka na zgodę lekarzy, by przesłuchać 52-latka, który przeszedł operację. Jak ustaliła nasza reporterka Martyna Czerwińska, życie stracili 9-letni Nathan i jego 48-letni ojciec. Przyjechali z Nysy na wycieczkę do Barda.
2: Rozpędzone auto wjechało w nich, kiedy wchodzili do bazyliki. Chłopiec był uczniem szkoły muzycznej, grał na perkusji. Placówka odwołała wszystkie najbliższe koncerty. Jedna z nauczycielek napisała: Natanku, byłeś jednym z tych uczniów, którego lubiło się od chwili poznania i nie trzeba było szukać ku temu argumentów. Po prostu śpiewaj do nas z góry. Natana pożegnała też jego szkoła podstawowa. Koledzy z klasy dostali wsparcie psychologiczne. Moment wypadku został zarejestrowany przez miejski monitoring, ale śledczy czekają z postawieniem zarzutów na zeznania kierowcy.
3: Polska w centrum europejskich decyzji.
1: Specjalny zastrzyk gotówki dla Polski w nowej propozycji unijnego budżetu na lata 2028-2034. Tę propozycję przedstawił Cypr, sprawujący teraz w Unii prezydencję. Kluczowe dla nas interesy są chronione. Cięcia są w obszarach, które Polskę bezpośrednio nie dotyka. Przekazał w rozmowie z naszą dziennikarką w Brukseli Ignacy Niemczycki, minister do spraw europejskich. Jaka dodatkowa suma jest przewidziana dla Polski? O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: To będzie kwestia negocjacji. Suma ta nie może być wyższa niż 1,5 miliarda euro na kraj. Cały nowy fundusz to nieco ponad 5 miliardów euro do podziału na 15 krajów, których dochód narodowy brutto jest niższy niż 90% średniej unijnej. Jak ustaliłam, w Warszawie już trwają pilne wyliczenia, o jaką konkretnie sumę chodzi. Cypryjska prezydencja argumentuje, że komisja narzuciła kosztowne obowiązki, nie dając na nie odpowiednich środków. Propozycja Cypru już spotkała się ze sprzeciwem państw skąpców, które uważają, że zaproponowane cięcia są niewystarczające. Można spodziewać się gorącej dyskusji na ten temat już w przyszłym tygodniu na szczycie unijnych przywódców.
1: Strefa płatnego parkowania w Warszawie rozszerzy się o kolejne 4 rejony stolicy. Taką decyzję podjęli wczoraj warszawscy radni. Pierwsze zmiany wprowadzone zostaną we wrześniu, na Woli i Pradze Południe, a kolejne w dzielnicy Włochy i na Mokotowie w maju przyszłego roku. Ponad 1000 znaczków o różnej tematyce. Cenne i rzadkie eksponaty można podziwiać na wystawie zorganizowanej w małopolskiej Trzebini. Okazją jest 30-lecie działalności Koła Polskiego Związku Filatelistów w tym mieście. Każdy eksponat opowiada własną historię i pozwala odkrywać niezwykłe miejsca, podkreśla Marian Kasieczko, komisarz wystawy.
5: Kolega z Krakowa wystawia zbiór Sięgamy po skarby ziemi. Tam jest jeden z najcenniejszych znaczków generalnej guberni, które znaczki, które zostały wyprodukowane, a nie dostały się do obiegu, tak zwane górale. Tam jest szyb naftowy, ten znaczek jest bardzo rzadki, poszukiwany w eksponatach tematycznych o temacie górnictwo.
1: Marian Kasieczko popularyzuje filatelistykę nie tylko wśród mieszkańców Trzebini. Wystawa w gmachu manufaktury jest dostępna dla wszystkich. Czynna będzie jeszcze do jutra. Przekonajcie się, jak wiele znaczą znaczki pocztowe. Jeżeli Ukraina nie zmieni swojej polityki historycznej, to czy powinna w ogóle wejść do Unii Europejskiej? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłuchajcie, co o tym sądzi polityk.
6: To powinien być jeden z naszych warunków. Pierwszy, tak jak powiedziałem, rolnictwo, te agroholdingi i ziemia.
7: A z perspektywy Ukrainy to chyba też dobrze by było zmienić.
6: Drugie to oczywiście korupcja, która ogarnia całe to środowisko wokół prezydenta. zamknięta i to moim zdaniem była jedna z przyczyn, dla których Wołodymyr Zełenski, pomimo tego, że wiedział przecież, jakie reakcje wywoła to w Polsce, zdecydował się na nadanie jednostce imienia UPA, bo dla niego to było mniejsze zło, czy mówiąc inaczej, mniejsze miało znaczenie niż to, że wokół flagi mógł skoncentrować środowiska nacjonalistyczne.
7: No, skoncentrował też Ukraińców, bo jednak większość Ukraińców popiera jego decyzję, tak jak większość Polaków jej nie popiera zdecydowanie.
6: Tak, oczywiście.
7: No, można powiedzieć jeszcze jedno, że gdyby Wołodymyr Zełenski żył w tamtych czasach, to sam byłby jedną, prawdopodobną jedną z ofiar ukraińskiej powstańczej armii.
6: W tym wymiarze historycznym, o którym pan wspomniał, są trzy proste warunki. Pierwsze to jest to, że uznać, że to było ludobójstwo i że zginęło blisko 150 tysięcy naszych rodaków tylko dlatego, że byli Polakami. Drugie, wskazać na sprawców, czyli OUN UPA, prawda, że nie byli, ale także po prostu ludność ukraińska. Ja nie mówię, że cała, żeby ktoś nie powiedział, że ja tutaj... Że
7: tak, tam, bo byli Ukraińcy, którzy pomagali Polakom.
6: Byli Ukraińcy sprawiedliwi. 150 tysięcy zginęło Ukraińców, a w akcjach odwetowych, które organizowały oddziały polskie, zginęło kilkanaście tysięcy Ukraińców, to też trzeba wiedzieć, prawda? Bo to przecież...
7: 150 tysięcy Polaków i kilkanaście tysięcy Ukraińców.
6: Tak, tak, tak. Więc to jest taka proporcja. Więc tak jak powiedziałem, przyznać, że to było ludobójstwo, wskazać sprawców i zaprzestać prowokacji. Do dzisiaj na szkole świętej Marii Magdaleny wisi popiersie Szuchewycza, który w lutym 1944 roku wydał rozkaz Polaków wyciąć w pień.
7: Dobrze, panie marszałku, a co z wiceministrem nauki Andrzejem Szeptyckim? Powinien zostać odwołany?
6: Za swoją wypowiedź.
7: Ale powinien zostać za tą wypowiedź odwołany?
6: Za swoją wypowiedź powinien przede wszystkim przeprosić.
7: Bo ja przytoczę tą wypowiedź, bo ona jest fascynująca, bo ona funkcjonuje w bardzo dużym skrócie. Ona na pytanie Jacka Rzekowskiego, co takiego jest w UPA, że Ukraińcy nie mogą tego pozbyć się ze swojego imaginarium historycznego, Andrzej Szeptycki odpowiedział tak. Niezależnie od tego, co powiemy o zbrodni wołyńskiej, walczyli oni o niepodległość Ukrainy. Walczyli w ramach tego ukraińskiego imaginarium przede wszystkim z Sowietami i to była taka walka beznadziejna. To byli trochę tacy ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa, tacy ukraińscy żołnierze niezłomni. No jest pytany o imaginarium, odpowiada o imaginarium.
6: Tak,
7: to nie jest najszczęśliwsza wypowiedź.
6: To nie
7: ale...
6: jest. To jest odpowiedź, która niestety nie mieści się w kryteriach prawdy historycznej. Bo jeżeli by nie porównywał, a postawił kropkę, to byśmy obydwaj, panie redaktorze, pewnie uznali, że miał jako osoba, która ma być może inną wrażliwość, wiedzieć coś, co jest faktycznie prawdą, że UPA, dla nas organizacja zbrodnicza, ale walczyła także z Niemcami i z Sowietami, prawda? Więc
7: do lat 60. z Sowietami walczyła bardzo długo.
6: Do lat 60. Ostatnia Sotnia chyba w 60. roku. Tak. I gdyby tam postawił kropkę, moim zdaniem nie byłoby wielkiego problemu, bo pokazałby, jaka jest perspektywa ukraińska. Natomiast jeżeli porównał do żołnierzy niezłomnych, którzy nie byli zbrodniczą organizacją...
7: Znaczy tutaj natychmiast pojawiły się głosy choćby polskich Białorusinów, którzy powiedzą, byli żołnierze wyklęci, którzy popełniali przestępstwa.
6: Ale generalnie gdyby wtedy postawił...
7: Państwo polskie czy szefostwo tutaj nie wymagało od nich tego.
6: Różnica w działaniach UPA, a nawet w tych przypadkach, o których pan powiedział na Białorusi, jest zasadnicza. Dlatego, że UPA wobec Polaków zastosowała działania systemowe, bo 11 lipca zaatakowano 99 wsi. Tymczasem tutaj, jeżeli nawet mówimy o tym, co w pewnych przypadkach jeszcze nie jest rozstrzygnięte, robili żołnierze wyklęci, to było to tylko działanie jednostkowe.
7: Bez rozkazu, tak, znaczy bez rozkazu.
6: Bez rozkazu odgórnego. Powiem więcej, panie redaktorze, że w przypadkach takich, które się zdarzały także na Ukrainie, szefostwo AK mówiło, że nie ma odgórnego rozkazu, a ci, którzy postępują inaczej, muszą liczyć się z sądem.
7: Panie marszałku, dwa pytania od naszych słuchaczy, bardzo proszę wylosować z naszej kuli. Najpierw pierwsze z wierzchu, bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni, ale nie ustawiamy tego zupełnie. Bardzo proszę pierwsze.
6: Czy PSL całkowicie porzucił już swój projekt Safe 0%. Świetne pytanie. Sejf Ludowców jest już w Sejmie i prawdopodobnie pan marszałek Czarzasty jeszcze przed wakacjami może nadać...
7: Ale coś w ogóle z tego będzie? Bo to jest takie pytanie, które pojawia się, bo nagle szef NBP-u jakby stracił zainteresowanie tym projektem.
6: Ale to jest właśnie ciekawe, dlaczego stracił zainteresowanie. Moim zdaniem to jest tak ważne, sprawdzam, wobec PiS-u, wobec NBP-u, że gdybyśmy tego nie wykonali, to wie pan, co by było za półtora roku albo za rok? By powiedzieli tak, leżały na stole pieniądze od prezesa Glapińskiego. To było czyste, na przykład 100 miliardów złotych, a wzięli niemiecką pożyczkę. Tymczasem my mówimy, jest sejf ludowców 0%. Jeżeli macie dobre intencje, jeżeli te pieniądze są, to proszę bardzo.
7: Czyli pokażcie. Do końca czerwca powinno się wydarzyć.
6: Może do końca, powiedziałem, do końca tego sezonu, a jeszcze sejm będzie także w lipcu.
7: Dobrze, czyli do końca lipca coś się wydarzy w tej sprawie. Dobrze, bardzo proszę drugie pytanie walczymy. Od naszych słuchaczy. I oczywiście również z wierzchu, pan marszałek. Bardzo, tak bym powiedział, najprostsze rozwiązania są najlepsze czasem. Bardzo.
6: Czy to, że razem z Koalicją Obywatelską wystawiliście wspólną kandydatkę na prezydenta Krakowa, oznacza, że pójdziecie razem do wyborów 2027? Budujemy projekt polityczny na wybory parlamentarne, który jest projektem pod sztandarem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Natomiast tutaj kandydatkę poparliśmy dlatego, że doceniliśmy jej dobry wynik w wyborach do Senatu. Uznaliśmy, że poparcie dwóch ugrupowań politycznych osoby, która jest ze środowiska samorządowego krakowskiego, pracowała w magistracie wiele lat, prowadziła świetną kampanię do Senatu bezpośrednio z ludźmi. Bo pan redaktor się pewno ze mną zgodzi, że można używać w kampanii wszelkich możliwych dostępnych narzędzi najnowocześniejszych, ale nikt nadal nie zastąpi
7: tylko
6: tego.
7: Z drugiej strony, jak chcieliście tak docenić jej tą bliskość ludzi, to dlaczego zaprezentowano ją w Warszawie? No to jest pomysł trochę kuriozalny. Kandydatkę do Krakowa w nowej stolicy, głęboka miłość między Warszawą a Krakowem jest znana.
6: Kandydatkę na prezydenta Krakowa przedstawiono w stolicy, ponieważ liderzy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej w ten sposób jak najszybciej chcieli wskazać kandydatkę.
7: Natomiast z pewnością
6: zrobią to i w Krakowie.
7: No tak, ale to jest 2,5 godziny do Krakowa. Nie wiem, znaczy to trochę tak jakby teraz byli kandydaci na wójta w jakiejś sympatycznej bardzo miejscowości, prezentowano go w Warszawie, nie, żeby było szybciej.
6: Nie jest to jakikolwiek zarzut, który by kandydatkę w najmniejszym stopniu...
7: Panie Marszałku, ale wróćmy do tego pytania, bo oczywiście to pytanie się pojawia i cały czas słyszymy, także z Lewicy, a czasem z Koalicji Obywatelskiej, że ludowcy mówią, że pójdą samodzielnie, ale pójdą w koalicji z Koalicją Obywatelską i to będzie ten główny trzon.
6: Panie redaktorze, nie ma dzisiaj ugrupowania politycznego, które szłoby jako samo takie sote. Pan powie, jak idzie Lewica. Też było kilkadziesiąt organizacji. Platforma Obywatelska i Zieloni, Inicjatywa. Więc to, że ugrupowania na wybory parlamentarne w jaki sposób się grupują, to jest chyba normalne.
7: No dobrze, ale czy będziecie się grupować z Koalicją Obywatelską? To jest to kluczowe pytanie.
6: Nie ma takiego pomysłu, odpowiadam na pytanie pana Pawła z Łodzi.
7: Nie ma i nie będzie?
6: Nie ma i nie będzie.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Piotrem Zgorzelskim jest na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. A my wracamy do grania najlepszej muzyki. 13 minut po trzeciej, to dobra nocka w RMF FM. Anita Janczak z wami. A muzyczny scenariusz to taki, że Rag & Bone Man, Teddy Swims, dajcie głośniej RMF FM.

Jeśli słyszycie takie dźwięki, to wiecie, że to jest dobranocka w RMF FM. Takie polskie perełki wam tutaj przypominamy. 20 minut po trzeciej. Teddy Swims już wyrusza. A kto wyrusza w trasę albo na nocną zmianę, na drugą część do pracy? Jesteśmy z wami. Nie zapomnijcie o parasolu, bo deszczowo teraz w całej Polsce.

nocna zmiana się odzywa pod 3322. Kierowcy, taksówkarze. Jest piątek, 12 czerwca. Przed nami, co prawda, deszczowy weekend, ale nie przejmujemy się tym, ponieważ dotrwaliśmy do końca tygodnia. Mister Zup to już za chwilę. Będzie też fragment naszej powieści Taterniczki, więc zostawiam was w

0: Jest na szczycie. Pasjonująca opowieść Agaty Komosy Styczeń. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: I Krukowska, i Honowska od 1928 roku zdobywały więc szczyty samodzielnie i powtarzały najtrudniejsze wejścia także w męskim towarzystwie, między innymi powtórzenie południowej ściany zamarłej turni. Dwie najsamodzielniejsze do tej pory taterniczki polskie zmarły tragicznie na ścianie ostrego szczytu w sierpniu 1928 roku, kiedy próbowały ją sforsować w duecie. Czy należy zatem przyznać rację Zarębie i Roguskiej, że samodzielne wspinanie pań to prosta droga do zapełnienia tatrzańskich szlaków kapliczkami ku czci poległych i bezsensownych śmierci młodych, zdolnych kobiet? Należy pamiętać, że wspinających się dziewczyn było o wiele mniej niż mężczyzn, przez co śmiertelność była znacznie większa. Tragiczny wypadek nie zraża innych pań. W tym samym sezonie, gdy na ścianie ostrego szczytu życie tracą Jadwiga i Zofia, Zaliny łapią największe przedwojenne legendy tatrzańskiej wspinaczki. Siostry z Kotnicówny. Tatrzańskie Orlice. Marzena i Lida. Dwie siostry, które swoją krótką, choć intensywną karierą taterniczą zdążyły mocno namieszać w środowisku taterniczym, wśród artystów i emancypantek. Siostry urodziły się w Zakopanem i były wychowywane wraz z bratem przez matkę, która wcześniej owdowiała. Obydwie od dzieciństwa chodziły po górach. Ale prawdziwe wspinanie i rozwiązywanie taternickich problemów zaczęło się dla nich w 1928 roku. Dużo bardziej zawzięta była Marzena. Ona szła w góry z misją. Poza tym, że chodziła, to działała i publikowała. Nie podobała się jej dyskusja o tym, czy kobiety powinny samodzielnie się wspinać. Bezdyskusyjnie momentem, który rozpoczął tę kobiecą przygodę z taternictwem na poważnie, są lata 20., kiedy pojawiają się siostry z Kotnicówny. Oczywiście po drodze były turystki, które bardzo starały się dotrzymać kroku mężczyznom w górach. Tu warto wymienić Adę Rajnal Loriową, żonę strażnika i współzałożyciela Topru Leona Lorii. Ada dotrzymywała mu kroku na najtrudniejszych wycieczkach, zarówno letnich, jak i zimowych. Później Julia Zębatowa. To była narciarka, która też chodziła na wspinaczki. I Dłuska, która niestety miała wypadek w Dolinie Strążyskiej, bo spadła i to spowodowało kalectwo. Ale to nie zamknęło drogi kobietom. Właśnie w latach 20. trudne wspinaczki rozpoczęły siostry z Kotnicówny. W 1929 roku Bronek Czech, Wiesław Stanisławski i Lida Skotnicówna przeszli drogę skrajnie trudną, czyli wejście północną ścianą od Morskiego Oka na Żabiego Konia. Do dzisiaj jest to trudna droga. Jest ślisko, stromo, krucho. Inicjatorem był Bronek, a Wiesław wziął Lidę ze sobą na wspinaczkę, bo to była jego sympatia.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: się różniło zdobywanie Tatr przez kobiety i przez mężczyzn. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM.
1: Dzięki dziennikom wypraw obu sióstr widać, że już sezon 1928 był bardzo aktywny. Weszły między innymi z Wiesławem Stanisławskim na wschodnią granię niebieskiej Turni i zjazd na niebieską przełęcz. Następnego dnia Marzena wspięła się znowu ze Stanisławskim bardzo trudną północną ścianą Żabiej Turni Mięguszowieckiej. Przejścia kobiece Marzeny, poza tymi, które robiła z siostrą w 1928, to głównie 1929 rok. Chodziła z Lidą i inną aktywną taterniczką tamtego okresu, Zofią Galicówną. Zdobyły grań Orlej Baszty i północno-zachodnią ścianę Kozich Czub. Lida także znalazła inną partnerkę, Marię Perlberżankę, z którą zdobyła m.in. wschodnią ścianę Kościelca. Marzena w zespole mieszanym ze Stanisławskim robiła drogi, które zostały sklasyfikowane jako skrajnie trudne. Jeden z wariantów takiego wejścia zostanie nazwany jej imieniem. Dziewczyny nie próżnowały i dzień w dzień zdobywały szlaki. Były bardzo popularne. Marzena to podobno wielka miłość poety Juliana Przybosia. W domu Skotnicówien odbywały się narady, dokąd teraz iść, z jaką ścianą się mierzyć. Matka dziewczyn nie do końca wiedziała, na czym polegała aktywność jej córek. Była jednak spokojna, bo w przygotowaniach do wypraw często brali udział doświadczeni taternicy. Pod koniec sezonu 1929 Marzena napisała list do Roguskiej Cybulskiej. Chciała założyć Stowarzyszenie Kobiet Taterniczek. Marzyło jej się wzajemne wsparcie, wymiana doświadczeń międzypokoleniowych. Miała dość tego, że w związkach sportowych, w dyskusjach o wspinaczce wypowiadali się przede wszystkim mężczyźni. Tak jak to było w opisywanej już dyskusji Jana Alfreda Szczepańskiego ze Stanisławem Krystynem Zarembą. O tym, czy kobiety powinny być na szlakach i czy mają do tego wystarczające predyspozycje, rozmawiało dwóch panów. Starsza Skotnicówna nie godziła się na to. Sama nie czuła się gorsza i nie widziała powodów, żeby tak ją traktowano. Marzena uważała, że urodziła się co najmniej 100 lat za wcześnie. Ówczesny patriotyzm nazywała szowinizmem. Przyjaźniła się z Marią Wardasówną, pionierką lotnictwa kobiet, pisarką i feministką. Także podjęła próbę taterniczą, a partnerowała jej Jadwiga Pierzchalanka. Chodziła z Wardasówną do szkoły w Cieszynie. Tam została wysłana przez matkę po interwencji Józefa Oppenheima, ratownika Topru. Uważał on, że oddzielenie Marzeny od Tatr na jakiś czas dobrze jej zrobi. Wspinaczki młodych dziewcząt chodziły już w góry, gdy młodsza miała lat 14, a starsza 16. Budziły wśród starszych, prócz podziwu, wiele wątpliwości i zastrzeżeń. Oppenheim, który nigdy nie wtrącał się do takich spraw, tym razem uznał za stosowne rozmówić się z matką młodych taterniczek. Wychodził z założenia, że drobiazg może spowodować katastrofę. Czytamy w książce W stronę pysznej Stanisława Zielińskiego. Jednak Marzena zwykła mawiać: Tatry są mną, a ja jestem nimi. I nic nie wskazywało na to, że nawet najdłuższa rozłąka z ostrymi graniami zmniejszy jej uczucie do wspinaczki.

0: porywała sobą. Miała jakiś szczególny magnetyzm, który stale przybierał na sile. Jednak ten żywiołowy temperament skotnicówny nie potrafił odnaleźć się w ustabilizowanym życiu. Ją pociągał żywioł, ryzyko, niebezpieczeństwo. Dlatego planowała nowe, pionierskie przejścia w Tatrach i żyła tym na co dzień. Tak o marzenie pisała w Taterniku Mariola Bogumiła Bednarz. Lida była mniej wyrazista niż starsza siostra. Nie brylowała na salonach. Mimo że ciekawa, inteligentna, w towarzystwie była milcząca i wycofana. Jednak w górach przechodziła całkowitą metamorfozę i zmieniała się w radosną, pogodną dziewczynę. Podobno wspinała się lepiej od Marzeny, co zresztą Marzena w swoich dziennikach przyznaje. 6 października 1929 roku Marzena i Lida szły po historyczny wyczyn. Zamierzały w kobiecym składzie zdobyć południową ścianę zamarłej Turni. To miejsce owiane złą legendą, określane jako ucieleśnienie, a dokładniej uskalnienie, szatana. Wydarza się tragedia. Księga Wypraw Ratunkowych Mariusza Zaruskiego i Józefa Oppenheima tak odnotowuje ten wypadek. Lida Skotnicówna, wspinając się południową ścianą zamarłej Turni, odpadła od skały w kominie poniżej drugiego trawersu, pociągając za sobą asekurującą siostrę Marzenę. Z kolei Michał Jagiełło w Wołaniu w górach relacjonuje: stało się to na oczach kolegów, wybitnych wspinaczy, Czecha i Ustupskiego, bezsilnych świadków dramatu. Lida odpadła od ściany pierwsza. Wiadomo, że zderzyły się głowami w locie. Zginęły tragicznie. Dziewczyny uwzięły się na zamarłą Turnię. I pewnie udałoby się im, gdyby nie zawiódł karabinek. Prawidłowo założony karabinek nie powinien się rozgiąć. Ich wypadek spowodował straszną traumę w środowisku. Skotnicówny wspinały się bardzo szybko. Podobno w trakcie feralnej próby dotarły do innego wspinacza i Lida go jeszcze poczęstowała cukierkami. On wspinał się z Bronkiem Czechem. Kluczowe trudności na zamarłej są wyżej. Przynajmniej wtedy na klasycznej drodze Henryka Bednarskiego. Lida doszła do słynnego miejsca, gdzie jest lekka przewieszka i nie dała rady. Odpadła. Pociągnęła za sobą siostrę. Ta nie była tak mocna, by utrzymać takie szarpnięcie. Było ono tak potężne, że wyrwało karabinek, który się rozgiął. I dziewczyny zginęły. Józef Oppenheim, naczelnik TOPR-u, miał bardzo niewdzięczną rolę. Musiał ich matce przekazać informacje o śmierci córek. Po tym wydarzeniu ściana zamarłej obrosła w legendę jako dzika droga, która zabija. Tym bardziej, że wcześniej i później były kolejne wypadki. Zginął Szczuka, Leporowski na filarze Koziego Wierchu. W muzeum mamy straszną fotografię, jak Skotnicówny leżą na ziemi związane liną. Ktoś im wtedy zrobił zdjęcie. Obydwie były śliczne. Miały niebywały talent, opowiada Wojciech Szatkowski.
1: Już za chwilę w RMF FM. Agata Komosa, styczeń, Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie.

Śmierć Skotnicówien to woda na młyn dla publicystów. Zwłaszcza tych, którzy uważają, że samodzielne kobiece taternictwo jest bezsensowną brawurą. Siostry stają się pięknym symbolem niepowetowanej straty, przedwczesnej śmierci, która wcale nie musiała nastąpić. Młode, piękne, kruche. Powstają o nich wiersze i powieści. Z aktywnych i silnych taterniczek na powrót wróciły tam, gdzie wciąż kobieta wyglądała lepiej. Do roli kruchej i pięknej kobiety. Publicyści zaś dają ujście swoim poglądom na łamach prasy. Jadwiga Roguska-Cybulska pisze odezwę do młodych taterniczek. Roman Kordys w Taterniku z 1929 roku nie przebiera w słowach. Kobieta, która o ile nie jest weiningerowskim typem męskim czy półmęskim odzianym przez niezbadaną tajemnicę stwórcy w ciało niewieście, nie ma nic do powiedzenia w taternictwie i nigdy rasowym taternikiem nie będzie. Tak jak nie może być myślicielem, wodzem czy wynalazcą. Ale która, jak nikt inny na świecie, odczuwa i chłonie przepotężny urok męskiego czynu. Z kolei Wanda Gentil-Tippenhauer, malarka i znawczyni Tatr, w swoim niewydanym maszynopisie SOS w Tatrach formułuje bardzo mocne osądy. Śmierć młodziutkich Skotnicówien przy próbie przejścia południowej ściany zamarłej turni była tragicznym następstwem tych niewczesnych kobiecych ambicji, podsycanych przez najmłodszych taterników. Rok po wypadku odnalazły się na ścianie lina i rozgięty karabinek. Obydwie siostry zawiódł wadliwy sprzęt. Nie brak umiejętności. Skotnicówny zostawiły po sobie wyrwę, którą próbowali zapełnić pisarze i poeci. Julian Przyboś, którego uczucie do 10 lat młodszej uczennicy Marzeny Skotnicówny wywołało ogromny skandal obyczajowy, nie był w stanie napisać nic przez rok od wypadku na zamarłej turni. Opłakał swoją miłość w wierszu Tatr. Ten świat wzburzony przestraszonym spojrzeniem uciszę, lecz nie pomieszczę twojej śmierci w granitowej trumnie Tatr. To zgrzyt czekana okrzesany z echa. To tylko cały twój świat skurczony w mojej garści na obrywie głazu. To gwałtownym uderzeniem serca powalony szczyt. Na rozpacz jakże go mało, a groza wygórowana. Jak lekko turnię zawisłą na rękach utrzymać i nie paść, gdy w oczach przewraca się obnażona ziemia do góry dnem krajobrazu, niebo strącając w przepaść. Cicho, w zatrzaśniętej pięści pochować

0: zbliża się godzina czwarta. Co nowego w faktach RMF FM? O tym już teraz Mateusz Bożek.
1: A fakty zaczynamy od coraz większych napięć politycznych na Węgrzech, na linii premier-prezydent. Peter Modzior chce odwołania Tomasza Szulioka, nazywając go marionetką Orbana. W Meksyku kolejny mecz tegorocznych Mistrzostw Świata. Czechy zmierzą się z Koreą Południową. Wakacje zbliżają się z kolei wielkimi krokami. Dla uczniów to ostatnia szansa na poprawę ocen. Zaostrza się spór polityczny na Węgrzech. Przygotowujemy projekt ustawy, która umożliwi nam odwołanie prezydenta tego kraju, przyznał premier Węgier Peter Modzior. Wielokrotnie już wzywał Tomasza Szulioka do rezygnacji, nazywając go marionetką Orbana. Dał mu czas na złożenie dymisji do końca maja. Zapowiedział, że w przeciwnym razie głowa państwa zostanie usunięta z urzędu. Szuliok stwierdził, że rząd, próbujący zmienić konstytucję, by móc go legalnie usunąć, stwarza zagrożenie dla demokracji i rządów prawa na Węgrzech. Kadencja prezydenta trwa do marca 2029 roku. Za nami mecz otwarcia tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej, przed nami drugie spotkanie tego turnieju. W meksykańskiej Guadalajarze na Estadio Akron właśnie rozpoczyna się spotkanie Korei Południowej z Czechami. Czeska reprezentacja wraca na mundial po 20-letniej nieobecności. Nielegalny mini zoo z egzotycznymi zwierzętami odkryli policjanci, którzy interweniowali w sprawie 16-latka z Nowego Targu, ugryzionego przez żmiję. Lekarzom z Krakowa udało się uratować mu życie. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia człowieka na utratę życia lub zdrowia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. W domu 16-latka policjanci odkryli owady, ptaki i gady, w tym takie, których nie można hodować w Polsce.
3: Część z tych zwierząt tak została zabezpieczona. Przede wszystkim chodzi tutaj o tą żmiję lewantyńską. Jak się okazało, na miejscu były dwie takie żmije, śmiertelnie niebezpieczne, ale były też inne zwierzęta, były owady, był wąż boa, również zakazany.
2: Wymienia aspirant Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji. Nastolatek mieszka w Nowym Targu z rodzicami. Przypomnę, policję zaalarmowali lekarze z Prokocimia, którzy ratowali jego życie. Żmija ukąsiła go w czasie karmienia. By go uratować, trzeba było ściągnąć surowice aż z Monachium.
1: Protest związkowców z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Domagają się zmian w procesie przenoszenia górników z ruchu Bielszowice. Ta część kopalni od lipca będzie likwidowana.
4: Widzimy przykłady z Wujka obecnie, gdzie Wujek jest zlikwidowany i tam wynajmuje się pracowników z kopalni Staszic. A w samej centrali oddziałów likwidacji pracują pracownicy, którzy są oddelegowani zarówno ze Staszica, jak i z Synerkomu, ze spółki, powiedzmy córki Polskiej Grupy Górniczej, jak i są oddelegowani pracownicy z ruchu Bielszowice i Halęby.
5: Czyli tutaj mogliby zostać jeszcze dłużej pracownicy z Bielszowic.
4: Tak, dokładnie. I to by w jakimś stopniu nam zmniejszyło ten problem społeczny, którym dzisiaj się borykają pracownicy, no i również my jako przedstawiciele pracowników.
1: Z Arturem Braszkiewiczem, wiceprzewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Polska Grupa Górnicza podkreśla, że górnicy przenoszeni są tam, gdzie jest praca, do kopalni, które będą wędrować najdłużej. Sędzia Dariusz Zawistowski, nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa.
6: Otwiera się szansa na to, że te wszystkie nowe postępowania nominacyjne zostaną przeprowadzone w taki sposób, że nie będzie podstaw do kwestionowania prawidłowości powołania sędziów, którzy zostaną wskazani prezydentowi do powołania.
1: Zawistowski to były prezes Sądu Najwyższego, kierujący Izbą Cywilną. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości głośno sprzeciwiał się zmianom forsowanym przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę i Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwości. Krajowa Rada Sądownictwa nadzoruje środowisko sędziowskie. Do niedawna kierowała nią związana ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawełczyk-Woicka. Dziś debiut giełdowy spółki Ilona Muska, SpaceX. To może być jedno z największych wydarzeń w historii amerykańskiego rynku kapitałowego. Zainteresowanie inwestorów akcjami przerosło oczekiwania. Zamówienia przekroczyły 70 miliardów dolarów, podała agencja Bloomberga. W pierwszej ofercie publicznej SpaceX przeznaczyło na sprzedaż ponad 550 milionów akcji po 135 dolarów każda. Inwestorzy mają otrzymać co najmniej 20% akcji. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. W szkołach wystawiane są oceny. To ostatni moment dla uczniów, którzy chcą poprawić stopnie, a także czas na oddech dla tych, dla których wszystko jest już jasne. Zapytaliśmy więc uczniów, jak im poszło w tym roku szkolnym.
7: Z matmy było najtrudniej i trochę z polskiego, a najbardziej chyba jestem zadowolona z historii. Ja z angielskiego, a też dla mnie najtrudniejsza była matematyka i polski trochę.
8: Z matematyki to tak z polskiego i z angielskiego mi najgorzej idzie, ale chyba angielskiego najbardziej nie lubię.
5: A czy wy planujecie w wakacje cokolwiek się uczyć albo coś czytać?
9: Trochę, będę się uczyć, ale bardzo mało.
10: Uczyć w ogóle, ale czytać trochę.
11: Moim zdaniem nauka w wakacje to skandal.
1: Faktycznie to dopiero niedopuszczalne. A z uczniami klasy czwartej ze szkoły podspołecznej numer 1 na warszawskim Ursynowie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Czy ludowcy doszli do porozumienia z Koalicją Obywatelską w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej? Tomasz Terlikowski pytał o to Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego, w porannej rozmowie RMF FM.
12: Wszystko prawda, dogadaliście się z Koalicją Obywatelską.
13: Może nie do końca, ale faktycznie jest tak, że polityka, panie redaktorze, to jest gra długodystansowa i czasami lepiej trochę poczekać, niż zrobić skuchę, bo najłatwiej spalić projekt, a trudniej go dowieść.
12: A co, w przyszłym tygodniu będzie już coś dowiezione?
13: Mogę powiedzieć, że do wakacji chcielibyśmy, żeby ten projekt został zamknięty, bo oczywiście za długo przeciągać go też nie ma sensu, a przecież do wakacji są tylko chyba 3 czy 4 posiedzenia Sejmu. Więc dzieje się w tej sprawie, myślę, coraz lepiej i warto, aby głos Polskiego Stronnictwa Ludowego mówiący o tym, że Mateusz Szpytma jest dobrym historykiem, jest historykiem, który dba nie tylko o historię ruchu ludowego, ale także jego dzieło życia. Panie redaktorze, wie, o czym ja
12: tak,
13: mówię.
12: Się czyli umowie,
13: Muzeum Polaków ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów, których postawę rozsławił na cały świat.
12: Dobrze, bo wszystkich... To czym pan go chwali, ale krytycy jego mówią, to jest człowiek Karola Nawrockiego. To jest człowiek, który będzie realizował jego linię.
13: To tak samo można powiedzieć, że to jest człowiek Kieresa, to jest człowiek Kurtyki, to jest człowiek, który 25 lat pracuje w IPN-ie, więc kilku
12: jak
13: prezesów...
12: Jak nosił teczki za wszystkimi, to może nie być dobrym prezesem.
13: Proszę nie mówić, że nosił teczki za nimi, bo ja tego nie powiedziałem, tylko pan. To jest człowiek, który naprawdę poprzez swoją koncyliacyjną postawę, zarówno do wewnątrz instytucji, ale także na zewnątrz, gwarantuje spokój. Pamiętajmy, że na czele Instytutu Pamięci Narodowej stoi taka czapa zwana Kolegium IPN-u i tam Prawo i Sprawiedliwość wykorzystało do bólu swoje możliwości i wsadziło ludzi, którzy mają takie, a nie inne poglądy polityczne. Więc między Mateuszem Szpytmą, a innymi kandydatami będzie ta oto różnica, że prawdopodobnie będą przez kolegium zgłaszani kandydaci związani bardziej z PiS-em lub...
12: Panie Rzeko, rozumiem, że to już jest dogadane z Koalicją Obywatelską. W Senacie, czy w Sejmie, czy jeszcze nie jest dogadane?
13: Nie jest to dogadane, nie jest to także elementem targu, bo to jest zbyt poważna sprawa, żeby robić jakiekolwiek targi. Tak jak powiedział reporter, który zbierał informacje, że jesteśmy na dobrej drodze, aby ten projekt doprowadzić do szczęśliwego końca.
12: W kuluarach sejmowych mówi się, że jesteście na dobrej drodze, bo wiążecie to, nie jest zaskoczenie politycznie, z nowym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich.
13: Nie ma takich rozmów, które by wiązały wybór prezesa IPN-u z wyborem RPO.
12: A macie kandydata swojego na RPO?
13: Nie mamy.
12: No bo pan profesor Wiącek, to jakby to powiedzieć...
13: Tak, był przez nas rekomendowany, natomiast jego misja się kończy i kiedy marszałek Sejmu ogłosi nabór, to wtedy będą zgłaszać się kandydaci.
12: Ale są już jacyś kandydaci PSL-u, związani z PSL-em?
13: Nie wykluczamy, ale na razie koncentrujemy się na IPN-ie.
12: Panie marszałku, teraz wrócimy jeszcze do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale nie mogę nie zapytać o propozycję Janusza Kowalskiego, który chce sprawdzić, jakiej narodowości i jakiego obywatelstwa są pracujący w różnych ministerstwach pracownicy.
13: Dno. Brunatna Szuria spod znaku Kowalskiego i Szczarnka rozpoczyna w Polsce segregację rasową. Dno i trzeba się temu kategorycznie przeciwstawić. Nie może być tak, żeby w kraju, który słynie z tolerancji, bo przecież pan dobrze wie, że Konfederacja Warszawska 1573 rok w swoich kryteriach zawierało coś, co byśmy dzisiaj nazwali prawami człowieka. To zostało wpisane do dziedzictwa światowego UNESCO.
12: Dzisiaj
13: słyszymy, że wychodzi parlamentarzysta w polskim Sejmie i będzie szukał, kto jakich miał rodziców, dziadków. Za chwilę Kowalski przyniesie teczkę z przyrządami, będzie może mierzył nosy, uszy, bo po prostu jest to początek segregacji rasowej. Nie ma na to zgody, jestem tym oburzony, bo ci panowie po prostu przeszli na drugą stronę, brunatnej Szurii.
12: No, można powiedzieć, że i w II Rzeczpospolitej pan jako jako jeden z liderów Ruchu Ludowego na pewno pamiętam, mieliśmy takie momenty, w których szukano...
13: Zawsze to się źle kończy. Polska jest krajem, który dzisiaj dumny jest z tego, że w swojej historii mieli obywateli innych narodów, którzy Rzeczpospolitej się dobrze przysłużyli.
12: No tak, zostali nawet Polakami, czasem dobrze nie mówiąc po polsku.
13: Tak, to po prostu to jest tak coś absurdalnego i po prostu wykluczającego, co się nie mieści mi w głowie. Wiecie, no tak, pan, jak jestem poruszony.
12: Tak, Janusz Kowalski mówi tak, młodzi ludzie chcą pracy, nie znajdują dzisiaj tej pracy, kończą studia, wysyłają CV, a wy zatrudniacie Ukraińców w polskiej administracji.
13: No po prostu idiotyzm. To jest zaprzeczenie tego wszystkiego, co także robił rząd, który Janusz Kowalski popierał, bo co by nie mówić, Mateusz Morawiecki, jak był premierem, to robił to, czego oczekiwali od niego Polacy, czyli pomagał w imieniu Polski walczącej Ukrainie.
12: Dobrze, to teraz pytanie o Order Orła Białego. Pałac Prezydencki milczy od kilku dni. Wygląda na to, że zmienił zdanie, a może nie chce eskalować?
13: Wygląda na to, że prezydent Nawrocki jest człowiekiem, który także cechę roztropności w jakiś sposób wprowadza do obiegu swojej prezydentury. I to dobrze, bo oczywiście reakcja moim zdaniem była taka adekwatna, prawda? Każdego z nas zabolało to, że jednostka ukraińska dostaje imię UPA, organizacji zbrodniczej, która dokonała na Polakach ludobójstwa, a nawet ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, inaczej mówiąc genocidum atrox. I ta formacja nosi imię, po prostu jest na sztandarach wojska ukraińskiego. To zabolało nie tylko prezydenta, ale nas wszystkich. Prezydent zareagował w ten sposób. Zobaczymy, bo dzisiaj, panie redaktorze, relacje polsko-ukraińskie musimy układać w co najmniej trzech perspektywach. Historycznej, o której pewnie jeszcze będziemy mówili, w perspektywie tu i teraz. I tu i teraz linia bezpieczeństwa Polski przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim.
12: Tu i teraz większym zagrożeniem dla nas jest putinizm niż
13: oczywiście
12: narracje historyczne.
13: Pamiętajmy, rosyjskie, panie redaktorze, że ta armia ukraińska zabiła 352 tysiące ruskich żołnierzy. To jest naprawdę coś, co zużywa ruską armię i co może doprowadzić
12: do... Z pewnością ci żołnierze już nigdy nie zaatakują NATO. Ani Polski, ani państw bałtyckich.
13: Prawda? Więc to jest dla mnie oczywiste. No i oczywiście jest perspektywa przyszłości, gdzie musimy twardo stawiać warunki, jeśli chodzi o przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Piotrem Zgorzelskim na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Prezydent Karol Nawrocki, jak mówiliśmy, dostał zaproszenie na 80. urodziny Donalda Trumpa.
2: Pytanie, co na takie urodziny można kupić w prezencie?
1: No, ja mam kilka dobrych pomysłów.
2: Tylko że Donald Trump nie pije.
1: A, no to nie mam.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Artykuł w sieci. Maja Chwalińska zwróciła się do kibiców. Teraz czas na...
2: A, i tu jest zawieszony.
1: I kliknąłem, tak, żeby sprawdzić. I teraz czas na odpoczynek.
2: Nie.
1: No.
2: Ale czad, poważnie?
1: No.
2: Taki fajny ktoś jak Maja i kurde, normalnie sobie odpoczywa? Tak jak my?
1: Znaczy, nie, to my odpoczywamy tak jak Maja.
2: Ej, ludzie, jak chcecie na chwilę w ciągu dnia dzisiaj siądziecie tak, żeby tam odsapnąć, odpocząć, to sobie pomyślcie, jak Maja. Normalnie, kurczę, jak Maja.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: To nie jest Maciuba Ramen, tylko to jest Maciupa Romek.
1: Aha.
2: On mieszkał w Rzeszowie, tam na Gwardzistów, wiesz, to jest Maciupa Romek, to jest on, to jest, ale to jest
1: i on
2: fajnie.
1: Pracował na nockach.
2: On na nockach właśnie pracował.
1: A mówiliśmy, że każdy, kto już wstał, dostaje 10 punktów i słuchacz pyta, a ile punktów ma ktoś, kto jeszcze nie spał, czy przez nocną zmianę?
2: To taki ktoś, i to jest oficjalnie, to tak. My tutaj dajmy pieczątkę, taki ktoś, kto jeszcze nie spał, ma 20 punktów, bo tak. To jest 10 z dzisiaj, tak. I masz jeszcze 10 z wczoraj.
1: A dla wszystkich, którzy właśnie skończyli nocną zmianę...

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Ważna informacja, darmowa woda w restauracjach. Ministerstwo wprowadza nowe przepisy. Od 12 sierpnia 2026 w polskich restauracjach, barach i kawiarniach będzie można otrzymać do pół litra darmowej wody z kranu bez żadnej opłaty.
2: O, co ty gadasz? Woda z kranu za darmo.
3: Tak.
2: Czyż oni nie są dla nas zbyt łaskawi?
3: Słuchajcie, czyli jeżeli jedziecie na urlop, to po 12 sierpnia.
2: Tak.
3: Wcześniej nie. Po 12 sierpnia w Mielnie bierzesz sobie frytki. Nie przesadzajmy. Bierzesz sobie sam keczup.
2: Sam.
3: I do tego woda za darmo.
2: Pół litra.
3: Tak. I se siedzisz, rozumiem, król żyje.
2: Keczup i pół litra.
3: Tak.
2: Na bogato.
1: A jeszcze weźcie z domu swoją cytrynę, listek mięty. Czuj, że żyjesz.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
3: Mamy Igę Świątek, mamy Huberta Hurkacza, jest nasza cudowna, wspaniała nadzieja polskiej piłki Maja Chwalińska. A teraz jeszcze jedno nazwisko dołożymy do tego polski piłki tenisowej. Mariusz Kamaga! Polska tenisem stoi.
1: Nasz polski Ronald Gyros, chwal się.
3: Co tam?
2: Odbyły się właśnie mistrzostwa Polski artystów kabaretowych i siedzi z wami mistrz Polski w grze podwójnej, Ronald Gyros.
3: Ronald Gyros, tak, czyli jest mistrz Polski ogólnokabaretowego.
2: Tak, wygrałem turniej pocieszenia też wygrałem, więc dobrze, że odpadłem, bo bym wszystko wygrał.
3: Kurczę,
1: no powiem ci tak, no wielkie gratulacje. No teraz reszta to ci może najwyżej rakietę naciągać.
2: Tak jest.
3: Mariusz Kamaga.
2: Albo owikę zmieniać.
3: Mariusz Kamaga, pierwsza rakieta poranka.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
3: O czym mówią media w Polsce?
2: Europarlamentarzyści ujawnili swoje majątki.
3: O, proszę.
2: Pan Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej, na przykład 4,5 miliona oszczędności, nieruchomości za 3,5 miliona.
3: A popatrz, czyli można do czegoś w Polsce dojść ciężką pracą. Tylko po prostu trzeba regularnie odkładać.
1: Ale ja mam tutaj po drugiej stronie. Grzegorz Braun, zarabiając 500 000 złotych rocznie w Europarlamencie, jego oszczędności wynoszą 2286 zł.
2: Przepraszam, 2286 zł i gaśnica.
3: Gaśnica.
2: A to w przypadku pożaru, no, bezcenne.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
3: Mamy dla was... Mariusz właściwie ma historię.
2: Tą historię o tym koniu. Pamiętacie, kiedyś wam opowiadałem, że występowałem w Jabłonce?
3: Mówiłeś, tak. Jak znam, to jest taka mała gmina, to jest Orawa, Polska Południowa, Jabłonka.
2: Tak, dobrze, dokładnie. Zawsze jak gdzieś gram ze stand-upem, to sprawdzam sobie, co tam ciekawego w danej mieścinie słychać, na przykład na ich Facebooku, Instagramie.
1: I to była ta historia o tym, że znaleziono konia.
2: Znaleziono konia. No dziwne, no nie, bo mnie to rozbawiło, bo można zgubić klucze, dokumenty, a w Jabłonce ktoś zgubił konia.
3: Można zgubić klucze, można zgubić klacze, wiesz, tylko pytanie, jak trzeba mieć dużą dziurę w kieszeni i szeroką nogawkę, żeby ci koń wypadł. Stary, no, to jest...
2: To słuchajcie teraz, więc ponad pół roku napisała do mnie pani Marta z gminy Jabłonka, bo to oni zaopiekowali się srandą i uwaga, cytuję...
3: Sranda?
2: Sranda, tak. Sranda został adoptowany i wyjechał na spokojne zielone pastwiska, gdzie prowadzi życie bez polityki, bez internetu i z nieograniczonym dostępem do trawy.
3: Przecież jak profesor Czarnek usłyszy, że jest koń sranda, to rozumiesz, to zdarzy z zachwytu.
2: Ale jak wiem. On się nazywał Wanda, tylko przyjechał Czarnek.
1: Ale to się trzeba cieszyć, bo jak koń zadowolony, to i człowiek spokojny.
3: Sranda. Co to znaczy? Sranda to się skąd wziął?
2: Sranda to jest ponoć po orawsku właśnie żart. Ale ten żart zakończył się szczęśliwie.
3: Słuchajcie, i takie historie z happy endem uwielbiamy. Brawo koń, brawo gmina Jabłonka, brawo pani... Wszyscy brawo.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Dla niektórych piłkarzy będzie to trzecie lato z rzędu bez wakacji, bo ruszają mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku.
3: A nasi piłkarze rodzimi na wakacjach właśnie. Słuchajcie, zupełnie tak, jakby coś wcześniej ci nasi wiedzieli.
1: A to jest, słuchajcie, bardzo proste.
3: Jak mieć wakacje w lecie?
1: Wystarczy przegrać mecze i masz wakacje.
3: Nie załapać się na mundial i chcesz, siedzisz, drapiesz się po kokardzie.
2: Żebyśmy my, dorosłych ludzi, musieli
3: uczyć.
0: Wstawaj,

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Do tego kraju.
2: Przede wszystkim przed wyjazdem każdy obywatel Polski powinien zarejestrować się w systemie Odyseusz. Jest to system, dzięki któremu mamy dane kontaktowe turystów i w razie sytuacji kryzysowej możemy skutecznie się z taką osobą skontaktować. Drugą ważną kwestią przed wyjazdem to jest rozważenie zakupienia ubezpieczenia podróżnego, które obejmuje koszty leczenia, a także ewentualnego powrotu do Polski w sytuacji choroby i braku możliwości samodzielnej podróży.
1: Pani konsul, dużo mówi się o kwestiach bezpieczeństwa, kartelach narkotykowych, protestach tutaj także w stolicy Meksyku, ale to nie dzieje się przy samej arenie sportowej, więc chyba też nie ma co panikować.
2: Najważniejsze to jest zachować ogólne zasady bezpieczeństwa, czyli sprawdzić wcześniej wiarygodność firmy taksówkarskiej albo użyć popularnej aplikacji, jednej z popularnych aplikacji do przemieszczania się po Meksyku, sprawdzić, czy nie ma zmian w komunikacji miejskiej, dbać też o to, żeby nie podróżować zbyt dużą ilością gotówki przy sobie, bardziej postawić na karty płatnicze, a także chować zarówno portfel, jak i telefon w głębszych kieszeniach, czy też w wewnętrznych kieszeniach, albo w jakichś saszetkach, torbach, które są ukryte pod wierzchnim ubraniem. Dlatego, że zdarzają się, szczególnie w sytuacjach, kiedy jest nadmierny ruch, tłum, zdarzają się sytuacje kradzieży kieszonkowych i to na pewno bardzo ułatwi, ewentualnie jakby utrudni, ułatwi osobie, która miałaby stracić swoje dobra, utrudni ewentualnym kieszonkowcom kradzież mienia. Też bardzo zalecamy, żeby wcześniej zaplanować podróż w okolice stadionu i na stadion, albo do stref kibica. Generalnie, szczególnie w mieście Meksyk, korki są bardzo duże na co dzień, a szczególnie teraz, kiedy mamy napływ wielu turystów. Ważne jest, żeby sprawdzić, czy nie ma zmian w organizacji ruchu, czy metro, albo linie metrobusa, czy autobusy są aktualne, no i też z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować taką podróż.
1: Mecz w Meksyku to jedno, natomiast one będą odbywać się także w innych miastach. Czy te zalecenia obowiązują też w tych innych częściach Meksyku?
2: Jak najbardziej. Jak najbardziej Meksyk jest bardzo zróżnicowanym krajem, jednak kultura jazdy, charakterystyka ruchu ulicznego jest bardzo podobna. Stadiony znajdują się w przeciwieństwie do wielu miast w centrach miast, co też utrudnia trochę dotarcie do nich. A jeżeli chodzi o miasto Meksyk, to taka szczególna uwaga, jest bardzo wysoko położone nad poziomem morza i osoby nieprzyzwyczajone do takich warunków klimatycznych i wysokości mogą też się źle czuć, więc bardzo dbajmy o nawodnienie i o ochronę przed słońcem, które naprawdę potrafi pokrzyżować plany, więc zawsze butelka wody z sobą i również filtry i ochrona przed słońcem. To na pewno w Meksyku jest podstawa.
1: Wiem, że wydaliście takie specjalne zalecenia dla kibiców, także można znaleźć je na stronie internetowej.
2: Dokładnie tak. Tam są informacje o tym, jak trafić do ambasady, jakie są kontakty do nas w sytuacji utraty dokumentu paszportowego, choroby, hospitalizacji bądź zatrzymania, bo tu też chciałam zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, o kwestię prawa lokalnego i zwyczajów lokalnych. Nie wszyscy o tym wiedzą i to są częste problematyczne sytuacje, że na przykład w Meksyku nie można spożywać alkoholu na ulicach. Jest to wykroczenie karane surowym mandatem, więc bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami, a w sytuacjach wątpliwości kontakt z naszą placówką.
1: Gdzie można znaleźć takie informacje?
2: Informacje są na stronie internetowej ambasady, także na naszych mediach społecznościowych.
1: Pani konsul, trzeba też zapoznać się z informacjami, co można wnosić na stadiony, a czego nie można, bo tutaj też są bardzo duże restrykcje.
2: Tak, to są bardzo duże restrykcje i też są uzależnione od konkretnego stadionu. Proszę zwrócić uwagę na to, czy można wnosić parasole, sprzęt fotograficzny, większy sprzęt fotograficzny, czy też na przykład szklane butelki z wodą. Także każdy stadion ma pewne ograniczenia i warto zapoznać się z tym wcześniej, żeby nie stracić wartościowych rzeczy.
1: Czas mistrzostw to wielka frajda dla kibiców, ale chyba dla służby konsularnej to także czas wytężonej pracy.
2: Na pewno pracy jest wtedy więcej niż

0: na co dzień, jednak no, takie święto nie zdarza się często, więc też jest jakaś radość, że można akurat być w tym kraju w czasie tak dużego wydarzenia sportowego.
1: A z konsul Pauliną Cichomską-Szpakowską rozmawiał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Jeszcze więcej informacji dnia. Do usłyszenia.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Przybył kolejny kandydat. Oczywiście mówimy o wyborach na prezydenta Krakowa. Ciekaw jestem, aż się boję naprawdę, co to się będzie działo mniej więcej za 2 tygodnie, bo tych kandydatów przybywa każdego dnia. Dzień dobry, Kacper.
2: Dzień dobry, witam
1: Kacper
2: serdecznie.
1: Kacper razem ze mną.
2: Ciekawe, czy do 20 dojedziemy.
1: Bo w tej chwili już jesteśmy zdecydowanie powyżej 10, prawda?
2: Tak, no dwucyfrowa liczba już jest.
1: Ten nowy kandydat to jest kandydat spodziewany, tak bym powiedział, prawda?
2: Tak, o tym się mówiło od dłuższego czasu.
1: 2050.
2: Nie jest to jeszcze oficjalna informacja, bo tak jak się dowiedziałem nieoficjalnie, ta prezentacja Pawła Śliza ma się odbyć
1: na tle Pałacu Kultury, rozumiem.
2: Do tego też dojdziemy. Na początku przyszłego tygodnia, bo Paweł Śliz do końca tego tygodnia przebywa w Warszawie. Co prawda w przyszłym tygodniu też jest posiedzenie Sejmu, tak wyjątkowo tydzień po tygodniu, co się bardzo rzadko zdarza, no ale z tego co pamiętam poniedziałek i chyba wtorek, albo na pewno poniedziałek jest wolny, więc niewykluczone, że właśnie w poniedziałek gdzieś na rynku w Krakowie, bądź może w jakimś innym uroczym miejscu Polska 2050 zaprezentuje swojego kandydata. Ale wiem, do czego piłeś, mówiąc o tym Pałacu Kultury. Zapytałem Bartosza Romowicza, posła Polski 2050, który nie ukrywa, że oprócz kontaktów związanych z wykonywaniem mandatu, też przyjaźni się prywatnie z Pawłem Ślizem. Zapytałem o to, czy jeżeli doszło by do takiej prezentacji, to czy to będzie w Krakowie, czy w Warszawie. No to powiedział, że oczywiście będzie to w Krakowie i sam był zdziwiony, że taką, a nie inną formę prezentacji przyjęła Koalicja Obywatelska i PSL. Posłuchajmy Bartosza Romowicza.
3: Zaskoczona jest Koalicja Obywatelska i PSL sposobem prezentacji kandydata, kandydatką samą i w ogóle całym otoczeniem.
2: A mieliście propozycję jako Polska 2050, nie, żeby poprzeć senator Piątkowską, która była związana z waszym ugrupowaniem.
3: Ale nie tylko z naszym, bo była też związana z SLD, tak, z Koalicją Obywatelską i z PSL-em, więc można powiedzieć, że jest kandydatem, który mogłaby połączyć koalicję dzisiaj rządzącą, ale jednak tego nie zrobi. Nie było takiej rozmowy, ale też nie było pytania, może wystawiamy wspólnego, a może wasz kandydat, Paweł Śliz na przykład, byłby wspólnym kandydatem, a uważam, że byłby
2: dobry.
3: Nie mam wiedzy, aby była, więc nie sądzę, że było.
2: Pozostając jeszcze w tym temacie tej prezentacji przedwczoraj, dobrze pamiętam, przedwczoraj przed kancelarią premiera, zapytałem szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniewa Konwińskiego, czy jednak to, że kandydatka na prezydenta Krakowa pojawia się, ogłasza swoją kandydaturę w centrum stolicy, czy to nie był strzał w kolano? Posłuchajmy odpowiedzi Zbigniew Konwiński.
4: To jest senatorka. Dziś rozpoczyna się posiedzenie Senatu. Wczoraj były też posiedzenia komisji senackich. Ona przy okazji realizuje też obowiązki swoje wynikające z tego, że jest senatorem i musi to po prostu pogodzić, jeśli chodzi o kampanię wyborczą. Natomiast wydaje mi się, że każdy z kandydatów chciałby mieć taki mocny start, że premier, wicepremier jego kandydaturę popiera. To tak naprawdę to, że konkurenci polityczni, konkurenci pani Piątkowskiej to podnoszą, no to podnoszą to zazdrości, no bo nikt takiego mocnego wejścia w kampanię nie miał.
2: Tutaj zazdrości. Tutaj się zgodzę ze Zbigniewem Konwińskim, że nikt takiego mocnego wejścia w kampanię nie miał.
1: No dobrze.
2: Pewnie my inaczej to interpretujemy, ale na pewno takiego mocnego wejścia nikt.
1: Pytanie tylko, czy to będzie obciążenie dla kandydatki Koalicji Obywatelskiej i dla IPSL-u, takie poparcie, czy też to będzie atut?
2: No to tak jak się pytam niektórych polityków, to nie jest żadne odkrywanie Ameryki, mówiąc w cudzysłowie, no dla jednych to będzie ogromne wsparcie, a dla innych to będzie wiemy jakie społeczeństwo jest podzielone, ale wracając jeszcze do Pawła Śliza, bo to też jest bardzo ciekawa kwestia. Partia już od samego początku mówiła, Paweł, decyzja należy wyłącznie do ciebie, jeżeli nie ty, to my nikogo nie będziemy popierać, ty jesteś z Krakowa, znasz miasto, znasz ludzi, więc decyzja należy do ciebie. Pamiętam kilka dni temu nawet tu na antenie puszczaliśmy dźwięk związany z Szymon Hołownia, tak, odradzał Pawłowi Ślizowi start. Z tego, co rozmawiałem z Bartoszem Romowiczem, który też nie potwierdza tego, czy Paweł Śliz oficjalnie wystartuje, mówi, że też decyzja zależy wyłącznie od niego. Tutaj też się pojawia problem związany z tym, że tych kandydatów właśnie jest kilkunastu. I tu pytanie, czy na przykład 9-procentowy wynik będzie porażką, czy nawet może pozwolić wejść do drugiej tury, bo to też jest niewykluczone.
1: Kacper, dziękuję bardzo. Razem z nami, dziękuję bardzo.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: na zegarach piąta, to oznacza najnowsze wydanie faktu RMF FM. Przed mikrofonem Mateusz Bożek.
1: Irański atak na statki handlowe w cieśninie Ormus. Fakty zaczynamy od najnowszych informacji z Bliskiego Wschodu. Później Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Meksyk zwycięzcą w meczu otwarcia mundialu. Podczas meczu posypało się jednak sporo kartek. Aż trzech zawodników zobaczyło czerwony kartonik. Na koniec Fabryka Snów. Znamy laureatów tegorocznych honorowych Oscarów. Zaczynamy jednak od konfliktu na Bliskim Wschodzie. Agencja Reutera donosi o irańskim ataku na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. W kierunku okrętów Teheran miał wystrzelić kilka dronów. Według agencji zostały one zestrzelone przez amerykańską armię. 2-0 Meksyk wygrywa z Republiką Południowej Afryki w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Bramka dla gospodarzy padła już w 9 minucie spotkania. Od początku drugiej połowy Meksykanie ruszyli po kolejne gole. Drugą bramkę udało się zdobyć w 67 minucie. Co ciekawe, w tym meczu padły aż 3 czerwone kartki. Meksyk po raz 8 w historii rozgrywał mecz otwarcia i wygrał go dopiero po raz pierwszy. W tej chwili rozgrywany jest drugi mecz tegorocznych mistrzostw. W grupie A Korea Południowa walczy o 3 punkty z Czechami na Estadio Akron w meksykańskiej Guadalajarze. Po pierwszej połowie 0-0. Sejm przyjął ustawę zakazującą patostreamingu. Chodzi o publikowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne lub brutalne. O szczegółach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Czynami zabronionymi według ustawy są m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie i opiece lub popełnione z użyciem przemocy, znęcanie się nad zwierzętami lub zabicie ich, naruszenie nietykalności cielesnej w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby, a także działania dotyczące organizacji gier hazardowych. Za ustawą głosowali niemal wszyscy posłowie, przeciwko była niemal cała Konfederacja, ugrupowanie Grzegorza Brauna i były poseł PiSu Janusz Kowalski. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
1: Chciałbym, aby do Sejmu pod koniec roku trafił również projekt ustawy w sprawie podatku cyfrowego, mówił w RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak przyznał, nie ma co do tego zgody nawet w samej koalicji.
3: Dlaczego inne państwa w Europie mogą korzystać i nie wprowadzają sobie takiej inżynierii finansowej wyprowadzającej te pieniądze, a Polska na to pozwala? Czas skończyć tym. Podatek cyfrowy to podatek sprawiedliwościowy od zysku wielkich korporacji, które tutaj na naszych użytkownikach, czyli na Polkach i Polakach, zarabiają, a pieniądze za granicę wyprowadzają.
1: Minister dodał, że big techy płacą już podatek cyfrowy we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Czy prawa pasażerów linii lotniczych będą lepiej chronione? Jest propozycja unijnych przepisów w tej sprawie. Szczegóły zna korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Wypracowany kompromis utrzymuje prawo do odszkodowania po 3 godzinach opóźnienia i uznaje awarie techniczne za powód do wypłaty rekompensaty. Dodatkowo nowe przepisy gwarantują darmowy bagaż podręczny, zakazują anulowania powrotu przy niestawieniu się na lot w jedną stronę i zakazują pobierania opłat za miejsce obok opiekuna dla dziecka do 12 roku życia.
1: Propozycję Cypru wstępnie poparli europosłowie.
5: Fakty prosto z Hollywood.
1: Poznaliśmy nazwiska tegorocznych laureatów honorowych Oscarów. Ogłosiła je Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jednym z nagrodzonych jest znany reżyser Ridley Scott. Kto jeszcze został wyróżniony? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
6: To Glenn Close, słynna aktorka 8 razy nominowana do Oscara. Znacie ją pewnie z filmów Fatalne Zauroczenie, 101 Dalmatyńczyków czy Żona. Floyd Norman był przez 65 lat związany z wytwórnią Walta Disneya i był pierwszym czarnoskórym animatorem zatrudnionym przez to studio, a pracował m.in. przy Śpiącej Królewnie czy Księdze Dżungli. 88-letni wspomniany już Ridley Scott, twórca m.in. Łowcy Androidów, był nominowany do Oscara za Gladiatora, za Helikopter w ogniu i nie zwalnia tempa, ma w planach nową ekranizację Wyspy Skarbów.
1: A honorowe Oscary zostaną wręczone 15 listopada na gali w Los Angeles.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 5:30 na zegarach, a to oznacza jedno. W tym momencie w RMF FM mamy dla was kolejną porcję faktów. Tomasz Staniszewski przy mikrofonie.
1: Na miejscu, dzień dobry.
0: Dzień dobry i zapraszamy.
1: 12 dzień czerwca, piątek, kończy się drugi mecz mundialu. Zostało jeszcze 20 minut gry. Czechy remisują w tej chwili z Koreą Południową w Guadalajarze. Na pogodowej mapie Polski 12 stopni w Nowym Sączu. Tam najcieplej, ale uwaga, plus 4. Niespełna 4 kreski na plusie w Jeleniej Górze. Zatem o poranku może włóżcie na siebie coś cieplejszego. Z gorących krajowych tematów weto prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Zaczynam od meksykańskiej Guadalajary. To jest 72. minuta drugiego mundialowego starcia. Drugi mecz w grupie A. Korea Południowa kontra Czechy. No i to nasi południowi sąsiedzi jako pierwsi wyszli na prowadzenie w tym meczu. 58. minuta. W Guadalajarze do bramki trafia zawodnik Wolverhampton, Ladislav Krajcin, ale też dokładnie 5-6 minut temu, dokładnie, tak jest. Wyrównał Koreańczyk Hwang, zatem 1-1 w Guadalajarze. A w meczu otwarcia mistrzostw świata Meksyk, przypominam, pokonał Republikę Południową Afryki 2-0.
2: Mexico ganamos, perro 2-0, vamos con todo por este mundial.
1: Meksyk się cieszy, zatem o poranku w faktach. Piłkarska gorączka od samego rana. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę o kryptowalutach. Zwrócił uwagę, że kolejny raz nie uwzględniono uwag jego kancelarii.
3: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie, żeby ten problem realnie rozwiązać.
1: Prezydent zwraca uwagę, że w Sejmie znajduje się inicjatywa ustawodawcza jego kancelarii, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym. Decyzję prezydenta skomentował na platformie X Donald Tusk. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli. Tak napisał szef rządu, zatem szansa na wspólny projekt premiera i prezydenta? Chyba daleko. Piątek, 12 dzień czerwca. Piloci polskich sił powietrznych jeszcze przed południem przelecą myśliwcami F-35 nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Będzie to trasa powitalna najnowszych polskich samolotów bojowych, a my będziemy śledzić ten przelot w porannych faktach RMF FM. W naszych porannych rozmowach o 7 w internetowym radiu RMF24 Piotr Salak porozmawia z europosłanką Koalicji Obywatelskiej Kamilą Gasiuk-Pichowicz. A godzinę później, 7:30 w RMF FM i radiu informacyjnym RMF24 w porannej rozmowie Tomasz Telejkowski dziś z szefem prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Wiemy już, że wydłużono pobyt prezydenta za oceanem. Prezydent Karol Nawrocki z Waszyngtonu polecieć ma do Tampy na Florydzie. Więcej w kolejnych wydaniach faktów RMF FM. Najbliższe pełne wydanie już o 6:00. Zapraszam. W Guadalajarze bez zmian Korea Południowa Czechy 1-1. 7

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Momenty to są takie krótsze chwile. Albo odrobinę dłuższe chwile, to zależy jak masz ustawiony zegar biologiczny. To od mgnienia oka po prostu trwa. O tym śpiewała Kasia Sienkiewicz w RMF FM. Co dzisiaj dla was mamy we Wstawaj Szkoda Dnia w wydaniu piątkowym, tak, bo piątek na nas czeka za oknami. A będziemy mówili o wizycie prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie. Będziemy oczywiście opowiadali o mundialu, o tym, że myśliwce w te 35 mają latać nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Powiem też o ogólnonarodowym dramacie naszym, jakim jest spadek ilości sklepów monopolowych.
1: Ja niezmiennie myślałem, że ty będziesz mówił o naszym dramacie, że nie gramy na mundialu, ale to nie to.
0: Ale sędziowie mamy, sędziowie tam są nasi. Co za ekipa.
1: Topka, naprawdę. Topka.
0: To punia, to popululu.
1: Ale w meczu Korea-Czechy, to jesteś za Koreą czy za Czechami?
0: Ja to bracia Czesi mi się wydaje.
1: Bracia Czesi.
0: No, zdecydowanie.
1: Czesi, Czesi.
0: Czyli kibicujemy naszym, potem sąsiadom, potem całej reszcie, a na końcu Niemcom. Taka jest, pamiętajcie, stara zasada.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Poniedziałek, wtorek,
4: środa,
3: czwartek,
4: szybko zleci,
3: byle do piątku.
5: Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz? To posłuchaj.
10: Cała szczęścia nie wierzę. Wow, wygrałam w RMF FM.
11: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
12: Czeka
13: ponad milion złotych.
12: Zagrasz?
14: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
17: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
18: Po reklamie.
19: Piosenka na dzień dobry od RMF FM.

0: Babcia Madonna, tak powie złośliwa, ale przecież my wiemy, że to jest po prostu...
1: Ciocia Madonna.
0: Ciocia petarda, nie babcia.
1: Siedem minut i będzie godzina szósta. Musimy się do czegoś przyznać, tak przy robieniu kawy teraz dyskutowaliśmy jeszcze o mundialu.
0: No.
1: Bo tak patrzymy na tych Czechów. Jest 94. minuta meczu, przegrywają z Koreą 2-1.
0: Latają jak te głupie po boisku, po
1: ale,
0: prostu za tą
1: ale
0: piłką.
1: Pomyślcie o kibicach. No. Czesi nie śpią już od paru godzin, no bo trzeba pierwszy mecz obejrzeć.
0: Trzeba naszym kibicować.
1: I jeszcze będą mieli zły humor przez cały dzień, że przegrali z Koreą.
0: A nasi?
1: No.
0: Nasi se teraz wszyscy śpią.
1: Tak.
0: Zawodnicy, piłkarze, kibice sobie śpią, cała Polska wypoczywa.
1: Elegancko, wstaliście sobie jak zawsze.
0: Tak.
1: Coś wspaniałego.
0: Lewandowski Robert się wyspał.
1: Tak.
0: Reszta chłopaków też jest wyspana, świeżutka.
1: Romek Krztoń też.
0: Wszyscy są wyspani.
1: Super, logistycznie rozwaliliśmy.
0: Logistycznie Polska mistrzem świata.

0: John Bon Jovi, BRMFM, we Wstawaj Szkoda Dnia, ale muzyka niech umilknie. Niech zabrzmią fakty w RMFM.
1: A fakty mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Zaczynamy.
2: Dzień dobry.
3: Na początek najnowsze informacje o wizycie Karola Nawrockiego za oceanem.
2: Wizyta prezydenta będzie wydłużona. Jak dowiedział się nasz amerykański korespondent, prezydent odwiedzi także Tampę na Florydzie.
3: Sejm zdecydowaną większością głosów przyjął ustawę zakazującą patostreamingu,
2: czyli zamieszczania w internecie relacji prezentujących dewiacyjne zachowania.
3: W porannych faktach oczywiście mundial. Przed chwilą zakończył się pojedynek Korea Południowa Czechy. Wynik
2: 2-1 dla Korei.
3: Jest punktualnie 6:00. Zaczynamy fakty od nowych informacji na temat najbliższej wizyty Karola Nawrockiego w USA.
2: Ona nie ograniczy się tylko do Waszyngtonu i wizyty w Silver Spring w stanie Maryland. Pobyt prezydenta wydłużony co najmniej do wtorku.
3: Jak ustalił korespondent RMFFM, Karol Nawrocki po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie poleci też do Tampy na Florydzie. Tam właśnie we wtorek ma spotkać się z Polonią w Clearwater.
2: Co wiemy o niedzielnym spotkaniu Trump-Nawrocki? Czego ma dotyczyć to spotkanie? O tym w porannych faktach nasz reporter Michał Radkowski.
4: Rozmowa wcale nie będzie długa, zresztą impreza urodzinowa nie jest najlepszym momentem do omawiania poważnych spraw, jednak kilka z nich prezydent chce poruszyć. To m.in. kwestie bezpieczeństwa, więc zapowiedzianej niedawno obecności dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Karol Nawrocki chce też rozmawiać o stałych bazach wojskowych USA w Polsce, poza tym relacje dwustronne i współpraca energetyczno-gospodarcza. Jak mówił wczoraj prezydencki minister Marcin Przydacz, Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od Donalda Trumpa już w styczniu.
5: To zaproszenie jest wyrazem bardzo dobrych relacji personalnych pomiędzy prezydentami.
4: Choć do wyjazdu zostały 2 dni, trwa ustalanie szczegółów wizyty.
3: A wspomniany, słyszany przed momentem Marcin Przydacz, szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej, będzie dziś gościem porannej rozmowy w RMFFM.
2: Zapraszamy 8:02.
3: No i czekamy na Wasze pytania.
2: Porozumienie z Iranem może zostać wkrótce podpisane w Europie. Tak zapowiada wspomniany już Donald Trump.
3: Jego zdaniem po przyjęciu dokumentu cieśnina Ormus zostanie natychmiast otwarta. A to, co najważniejsze, mamy umowę, że Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej, co było celem tego, przez co musieliśmy do tej pory przejść, by to osiągnąć. To była wielka, bardzo wielka sprawa, tak mówi Trump. Amerykańskie media, na przykład CNN, pytają o poranku deal or dream, umowa czy marzenie.
2: Amerykański prezydent wcześniej napisał w serwisie True Social, że uzgodniono główne punkty porozumienia z Iranem, które zostały przekazane kierownictwu tego państwa i zaakceptowane. Teheran oficjalnie nie potwierdza tej informacji. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Sejm przyjął ustawę zakazującą patostreamingu. Przepisy regulujące kodeks karny przewidują odpowiedzialność za publikowanie w internecie treści pokazujących popełnianie czynów zabronionych, a także ich pozorowanie.
3: A to m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, znęcanie się nad zwierzętami czy działania dotyczące organizacji gier hazardowych.
2: Za ustawą głosowali niemal wszyscy posłowie.
6: To jest zjawisko bardzo, bardzo szkodliwe. I myślę, że swoje zadanie wykonuje polski parlament.
2: Podkreślał poseł PiSu Michał Wójcik.
3: Z kolei posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa przekonywała, że ustawa nie rozwiązuje całego problemu.
7: Wciąż bardzo ważna jest, będzie, być może ważniejsza nawet, rola rodziców w tym, aby rozmawiać z dziećmi o tym, co się dzieje w sieci.
3: Ustawa trafia teraz do Senatu, następnie na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
8: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
3: Jeszcze na to chwilę poczekamy, bo to okaże się dopiero 19 lipca, a do tego czasu przed nami jeszcze 102 mecze, bo za nami dopiero 2 mundialowe starcia i to oba w Meksyku.
2: Tuż przed 6:00 zakończyło się starcie w Guadalajarze. Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1.
3: Czesi grali dobrze, mieli szansę, no ale prawidłowo strzelili tylko jedną bramkę. Zrobił to Ladislav Krajci, za to ze spalonego do siatki trafił Tomasz Sołczek. Dla Korei Południowej natomiast prawidłowo do bramki trafiali Hwang oraz Oh Hyun-gyu.
2: Meksykańscy współgospodarze turnieju tymczasem triumfują. W meczu inauguracyjnym mundial pokonali Republikę Południowej Afryki 2-0. I to był początek wielkiej meksykańskiej fiesty, której świadkiem jest nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
9: Niesamowita atmosfera na ulicach Meksyku. Tysiące kibiców wyszły świętować zwycięstwo swojej reprezentacji nad drużyną z Republiki Południowej Afryki w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W centrum miast i na głównych placach słychać śpiewy, okrzyki radości i dźwięki trąb. Viva Mexico, co chwilę w stolicy kraju ludzie tańczą, skaczą i machają meksykańskimi flagami, wspólnie celebrując sukces narodowej drużyny. Dla wielu kibiców to coś więcej niż tylko wygrana. wygrany mecz to powód do dumy i okazja do pokazania jedności. Emocje są ogromne, a radość widać na każdym kroku. Meksykanie udowadniają, jak wielką pasją darzą piłkę nożną i jak mocno wspierają swoich zawodników. I oczywiście widzimy tu też ten meksykański temperament. Nawet w barach ludzie tańczą w tej chwili na stołach. Z Mexico City, Paweł Żuchowski.
3: Pawłowi zazdrościmy. Fiesta trwa, bo w meksykańskim Meksyku dopiero 5 minut po 22.
2: U nas po 6.30. Poranne mistrzowskie fakty sportowe. Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
0: Powiem wam, że ciepełkiem to nas ten poranek dzisiaj nie rozpieszcza. Siódemka w Suwałkach, siódemka w Katowicach, we Wrocławiu, na zachodzie, w Zakopanem 6. Także to nie jest ciepło. No to nie jest temat na sandały.
1: I patrzymy jeszcze, jeśli chodzi o deszcz. Dzisiaj o poranku sporo deszczu na południu, w Małopolsce, na Podkarpaciu, ale też na Lubelszczyźnie. I patrzymy o godzinie 11, wtedy już tego deszczu będzie więcej. Cała centralna Polska od Krakowa przez Warszawę po Olsztyn będzie padać.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
0: W ciągu dnia będzie cieplej, wzdłuż granic 17-18 stopni, w centrum kraju 20-21, czyli taki jakiś, no... Wieje połową czerwca.
1: Wieje sandałem. Słuchajcie, jest bardzo ważna sprawa. Wiemy, co prezydent Karol Nawrocki wręczy prezydentowi Trumpowi w prezencie.
0: I zaraz wam o tym powiemy.

0: 13 minut po 6. Czy ten przebój poleci na urodzinach Donalda Trumpa? Tego nie wiemy. Natomiast zastanawialiśmy się, co Donaldowi Trumpowi na 80. urodziny można dać, jak on wszystko ma.
1: No bo tam, jak mówiliśmy, problem jest największy w tym, że Donald Trump nie pije.
0: Tak, i mamy informację. Prezydent Nawrocki w prezencie podaruje Donaldowi Trumpowi złote spinki wykonane w Gdańsku.
1: Spinki. Ja obstawiam, że gość drugą kadencję rządzi, dostaje co chwilę prezenty. Podejrzewam, że Donald Trump ma cały pokój ze złotymi spinkami.
0: Znaczy, naszym zdaniem, głowy państw powinny mieć, tak jak na weselu młode pary, listę prezentów, które chciałyby dostać.
1: Tak, bo drugą kadencję do Trumpa wszyscy przyjeżdżają ze złotymi spinkami.
0: No.
1: A żelazka, a malaksera, żaden kurde nie przywiezie.
0: A może mu się parownica marzy?
1: Właśnie, brodisz. Elektryczna szczoteczka soniczna, no. Bo spinkami zębów nie umyjesz.

0: możliwe. RMF FM to jest najlepsza muzyka. Teraz chcemy porozmawiać o czymś, co nazywa się lalka bolka.
1: Co się stało?
0: Lalka bolka, czyli lalka Bolesława Prusa.
1: A, dobra.
0: Okazuje się, że to jest od lat wydawniczy hit w Holandii.
1: Że Holendrzy czytają naszą lalkę?
0: Lubią epickie opowieści. To w księgarniach jest jako Bolesław Prus The Pop. O. To co takie możesz kupić?
1: To jak Holendrom spodobała się nasza polska lalka, to może Holenderki polubią chłopów.
0: A chłopów?
1: Chłopów też mamy fajnych.
0: No, może być nasz towar eksportowy nawet. Chlopy i...

0: mama. Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
6: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
7: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
10: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No, no.
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
13: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
14: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
15: Sponsorem programu jest mBank, oferujący narzędzia do dbania o zdrowe finanse. mbank.pl/zdrowe finanse.
16: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
17: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra. 2 dodatkowe gratis. 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
19: Po reklamie.
20: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
21: Stany Zjednoczone planują znacząco zredukować liczbę samolotów i okrętów wojennych udostępnianych na potrzeby operacji NATO w Europie. Taka informacja po 6:00 pojawiła się na stronach internetowych New York Timesa.
22: Gazeta powołuje się na 2 wysokich rangą urzędników europejskich. A my przypominamy, że dzisiaj przed południem w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku uroczysta ceremonia przyjęcia pierwszych samolotów F-35 dla polskiego wojska.
21: W Łasku ma pojawić się podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas Dinanno. Pytanie, czy będzie możliwość pytań o te nowe plany Waszyngtonu, o których o poranku napisał New York Times.
22: Wcześniej F-35 mają przedstawić się Polakom od Gdańska po Kraków.
21: Przelot nad Gdańskiem? Najwcześniej około 9:45. Samoloty mają pojawić się nad Westerplatte, a co potem? Słuchajcie faktów. Pakt migracyjny wchodzi dziś w życie. Rząd zapewnia, że to nic nie zmienia w naszej codzienności, bo w tej sprawie jesteśmy specjalnie traktowani przez Brukselę. A jak to wygląda z europejskiej perspektywy? O tym dziś w rozmowie o 7 w radiu informacyjnym RMF 24.
22: Tak, gościem Piotra Selaka będzie europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz. Dzień dobry, Piotrze.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
22: Co budzi najwięcej właśnie pytań w sprawie paktu migracyjnego?
0: Przede wszystkim chodzi o to, do kiedy Polska będzie zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów. Wiadomo, że w tej chwili to zwolnienie obowiązuje do końca tego roku. Przedstawiciele rządu zapewniają, nasze przywileje zostaną przedłużone. Ale co na ten temat mówi się w Brukseli? Jaką naprawdę mamy siłę przebicia? Będę o to pytał europosłankę. Porozmawiamy też oczywiście o relacjach polsko-ukraińskich. Czy będziemy się domagać zwrotu euro za pomoc walczącym Ukraińcom? Nie unikniemy też oczywiście komentarzy do prezydenckiego weta, także zapraszam.
22: Polecamy i zapraszamy. Piotr Selak, Kamila Gasiuk-Pihowicz. Polecamy rozmowę początek po faktach o 7.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
21: Największy w historii piłkarski mundial. Trzech gospodarzy. Rozpoczęte za nami dwa mecze grupy A.
22: W meczu otwarcia Meksyk pokonał RPA 2-0.
21: A kilkadziesiąt minut temu Czechy przegrały z Koreą Południową 1-2. W RMF FM zaczynamy zatem mistrzowskie fakty sportowe RMF FM.
22: Wojciech Marczyk o poranku z nami.
23: Dzień dobry.
22: Wojtku, emocji w tym starciu nie brakowało.
23: No, było bardzo dużo, chociaż przez większość meczu przewagę mieli Koreańczycy. No to, ale pierwszego gola zdobyli Czesi po wyrzucie z autu głową w 59. W tej minucie do siatki trafił Jarosław Krejci, wyrównał 8 minut później Inbom Hłam. Czesi trafili później jeszcze do siatki, gol nie został jednak uznany z powodu spalonego, no a bramkę na wagę wygranej dla Koreańczyków zdobył Hwang Gyu-och. Na pewno nie tak Czesi wyobrażali sobie powrót na mundial po 20 latach. Ten mecz, przypomnę, był rozgrywany w Guadalajarze, a w Mexico City zapanowała wielka radość. A wszystko po tym, jak w meczu otwarcia współgospodarze turnieju Meksykanie bardzo pewnie 2-0 pokonali RPA. Zespół z Afryki grał słabo i popełniał mnóstwo błędów. Dodatkowo RPA mecz kończyło w dziewiątkę, a Meksyk w końcu...

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jeżeli już od samego rana, piątek, piąteczek, piątunio, właśnie ze wstawa i szkoda dnia. Jacek Tomkowicz.
2: Przemysław Skowron, dzień dobry.

0: I tak brzmi dobrze nastawione w piątek radio. To jest Two Face, to jest
1: Fire in your eyes.
0: Fire.
1: Czyli po prostu ktoś miał faję w oczach.
0: Fire albo w lodzie, bo to ice to jest coś, znam angielskie słowa różne.
1: 19 minut i będzie godzina 7. Teraz Polska lokalna, przejście graniczne w Korczowej. Zatrzymano karetkę, która miała przewozić chorych z Ukrainy do Niemiec.
0: No.
1: Podczas rewizji odkryto w karetce przemyt papierosów.
0: Ale tam, teraz przemyt. To wszystko, ja wam powiem, zależy od choroby.
1: No, tak.
0: Bo może tam byli właśnie chorzy na zapalenie fai. No.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
1: Kto powiedział, że jest Weekend?
2: RMFFM.
3: Że to powiem, najlepsze radio.
1: A, no to wszystko jasne.
4: Jest Weekend.
1: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
0: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire. Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolim, kiszynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin, suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak. ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Po reklamie.
6: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Dzień dobry.

0: Insomnia w nowej wersji BB Rexa i Faithless w RMF FM. 8 minut i będzie godzina 7. Tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Dnia.
1: Siedzimy od rana w internecie, wiemy co się dzieje. Amerykanie znowu, czytamy, zaatakowali ponownie Iran, tym razem zbiorniki z wodą. Wszystko, przypomnę, po ponownym zakończeniu wojny, poprzedzonym ponownym rozejmem.
0: Znaczy ja mam dane w temacie. Od początku wojny Donald Trump 37 razy ogłaszał publicznie, że już się z Iranem dogadali. 37 razy.
1: I to się, to chyba, bo teraz będzie 38. To się pojawia pytanie, czy pan Donald już nie pamięta, co mówił? Czy on po prostu się dogaduje i rozmawia z Irańczykami w swojej głowie?
0: Panie Donaldzie, czy to zawieszenie broni jest z panem w pokoju?
1: Proszę znacząco mrugnąć dwa razy.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
1: Ogłoszenie RMF FM. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Mocne słowa w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Dno, brunatna szuria i trzeba się temu kategorycznie przeciwstawić. Nie może być tak, żeby w kraju, który słynie z tolerancji, wychodzi parlamentarzysta w polskim Sejmie i będzie szukał, kto jakich miał rodziców, dziadków, bo po prostu jest to początek segregacji rasowej. Nie ma na to zgody?
2: O tym mówią wszyscy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00. Prezentuje Tomasz Terlikowski.
4: Reklama.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
7: Już w niedzielę po 20:00 w RMF FM, a także na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Disney Plus.
15: To jest mój czas.
14: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
16: Mam propozycję.
17: To nie jest jakaś wkrętka?
14: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
18: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
19: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
20: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
21: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
22: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Po reklamie.
23: No i mamy godzinę 7:00. Czas poznać najważniejsze fakty. Na fakty zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Zaczynamy.
24: Od dziś na terenie Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt azylowo-migracyjny.
25: Co to dokładnie oznacza? Od tego tematu zaczynamy fakty.
24: Potem grupa przemytników rozbita przez CBŚP oraz nadburzański oddział Straży Granicznej.
25: Zatrzymano w tej sprawie 7 osób.
24: Będzie też mundialowy Meksyk, który wciąż bawi się po zwycięstwie w meczu otwarcia Mistrzostw Świata nad Republiką Południowej Afryki.
25: Od dziś na terenie Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt azylowo-migracyjny.
24: Przewiduje on obowiązkową solidarność, czyli relokację migrantów z innego kraju wspólnoty, wpłatę finansową w wysokości 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę lub wsparcie operacyjne dla kraju obciążonego migracją.
25: W faktach o 7 nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, wyjaśnijmy zatem dokładnie, co w praktyce te zapisy oznaczają dla nas, dla Polski.
0: Wejście w życie paktu migracyjnego nie oznacza dla Polski przymusowej relokacji ani kar, ponieważ otrzymaliśmy zwolnienie ze względu na przyjęcie milionów uchodźców z Ukrainy oraz instrumentalizację migracji przez Białoruś. Co roku to zwolnienie musi być odnawiane. Polskie władze zapowiedziały, że nie wdrożą wszystkich przepisów paktu, przyjmą tylko zasady uszczelniające granice, a odrzucą na przykład wymogi budowy infrastruktury dla migrantów. Komisja Europejska na razie nie straszy wszczynaniem procedur o naruszenie unijnego prawa, jednak eurodeputowani już zapowiedzieli, że będą naciskać na komisję, aby monitorowała kraje i kierowała sprawy do TSUE w przypadku braku implementacji przepisów.
24: Czy Polska rzeczywiście uniknie konsekwencji paktu migracyjnego?
25: Tuż po faktach temat paktu wróci w rozmowie o 7 w informacyjnym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz. Co najmniej 190 milionów złotych stracił Skarb Państwa na działalności grupy przestępczej przemycającej na wielką skalę papierosy z Białorusi do Polski.
24: Przemytniczą grupę rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Zatrzymali 7 osób.
25: A w faktach teraz Krzysztof Zasada. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień
25: co
2: dobry.
25: Wiemy w tej chwili o zatrzymanych?
2: To 6 Polaków i 1 obywatel Armenii. Są podejrzani o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej, w której skład wchodzili także Litwini. Według śledczych w latach 2020-2021 organizowali transporty papierosów z Białorusi przez Litwę do Polski, a następnie dystrybuowali je także do innych państw Unii Europejskiej. Z zebranych dowodów wynika, że rozbita grupa miała przemycić 6,5 miliona paczek papierosów o wartości ponad 90 milionów złotych, natomiast straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego cła, akcyzy i podatku VAT oszacowano na ponad 190 milionów. Podejrzani w prokuraturze okręgowej w Zamościu usłyszeli zarzuty, za które grozi nawet 15 lat więzienia.
1: Fakty o poranku w RMF FM.
24: A w faktach mundialowy Meksyk, który się bawi po zwycięstwie w meczu otwarcia Mistrzostw Świata nad Republiką Południowej Afryki.
25: Wygrana 2-0 w meczu otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata, a my oddajemy teraz głos naszemu wysłannikowi do Mexico City, Pawłowi Żuchowskiemu.
3: Dzień dobry. Ciężko tutaj dziś przygotowywać relacje, mówić na antenie, bo co chwilę meksykańscy kibice wyrywają mikrofon.
4: México ganamos, perro 2-0, vamos con todo por este mundial, papi, venga México, dale México.
3: Krzyczą, śpiewają. Ogromna radość, choć od końcowego gwizdka minęło wiele godzin, na ulicach nic w zasadzie się nie zmienia. Przetoczyła się też potężna burza, ulewa wszystkich zmoczyła, a wciąż tłumy ludzi świętują wygraną, tak jakby już zdobyli mistrzostwo. Ale o mistrzostwie oczywiście marzą. Zobaczysz, zdobędziemy mistrzostwo, powiedział mi mężczyzna okryty meksykańską flagą. Poradził przy okazji, bym zapamiętał jego wypowiedź. Tak jest właśnie na ulicach meksykańskiej stolicy. Z Mexico City, Paweł Żuchowski.
25: A w drugim meczu grupy A Korea Południowa przed nieco ponad godziną pokonała Czechy 2-1. Kolejny mecz mistrzostw dopiero o 21:00. Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto.
24: Łaziki kosmiczne, najnowsze rakiety i satelity, które już niedługo polecą w kosmos. To wszystko można zobaczyć na trwających w Berlinie targach i pokazach lotniczych ILA.
25: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin. Tam wśród kosmicznego sprzętu znaleźć można także polskie projekty.
5: Widziałem tam taką skrzynkę. Ona z pozoru wygląda nieskomplikowanie, ale wystarczy ją otworzyć, żeby przekonać się, że jest zupełnie inaczej.
16: Dokładnie tak. Jest to rozwiązanie, które służy do badania obiektów w kosmosie. Między innymi do tego, żeby badać, które obiekty w kosmosie zagrażają na przykład istniejącej infrastrukturze satelitów i służy to również oczywiście celom obronnym.
25: Z Martyną Gatkowską z Polskiej Agencji Kosmicznej rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń.
24: ILA w Berlinie potrwa do niedzieli.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: jest Magic Carwat Marek. W Warszawie dzisiaj jest nasza meteorologiczna perełka.
6: Jestem, tak, i mam 2 stopnie więcej niż w Krakowie, ale to i tak niewiele, bo jeśli pogoda miałaby być dzisiaj jakimś wzorem, to byłaby ewidentnie kratką. Będzie słońce, ale będą też chmury, z których może spaść deszcz. Całkiem możliwe, że pojawią się też słabsze burze. A na to wszystko będzie dzisiaj jeszcze dosyć chłodno, przynajmniej jak na czerwiec, bo nigdzie temperatura nie przekroczy 20 stopni.
26: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: W warszawskim studiu Magica, w katowickim jest Mario z nami razem.
7: Dzień dobry, dołączam. I bardzo mi się podoba, że jednak Magic wrócił do tej pogody, bo tak dużo, dużo ładniejsza pogoda się od razu robi.
6: O, tak. Dziękuję, no ja tego naprawdę nie zauważyłam, znaczy, ale no
8: patrzę właśnie tak na najbliższe dni, no ma padać tak do niedzieli, co najmniej.
7: Ale poważnie, co ty gadasz, no tutaj za katowickim oknem, proszę ciebie, słoneczko.
6: No bo
7: elegancko
6: rano będzie najładniej, rano przejaśnienia, słoneczka, później no to szkoda gadać, no.
8: Dobra, nie przeszkadzać, Lady Punk gra, tu wstawaj, szkoda dnia w RMF FM, 6 minut po godzinie 7. Jacek Tomkowicz,
2: Przemysław Skowron,
7: Mariusz Kołomaga.

0: Jest piąteczek, jedziecie sobie piątkowo, czyli po raz ostatni niektórzy do pracy, a tutaj wam Sombr gra i śmiało można się kołysać, ale to jest najlepsza muzyka, to jest najlepszy poranek w Polsce, czyli RMF FM.
1: I nic więcej nie musicie robić, bo wszystko inne macie tutaj zapewnione. Przeglądamy dla was prasę, bo różne były oszustwa, ale o oszustwie na greckiego barda słyszę pierwszy raz. 74-latka z Białej Podlaskiej była pewna, że pisze z cenionym w Grecji wokalistą, który chce się przeprowadzić do Białej Podlaskiej. Tylko, że potrzebuje pieniędzy.
2: Pewnie to był Greg Zorba. Nie no, brzmi wiarygodnie. Przecież wielu greckich bardów chciałoby się przeprowadzić do Polski.
0: To jest sobie bardziej wiarygodnie niż amerykański generał, czy tam kosmonauta nigeryjski.
1: Tak, bo oni liczyli na dopłaty do ZUS-u.
0: Dla artystów. No, tak.
2: Chyba do Zeusu.
3: Reklama. Masz furę, rozbiłeś furę, a C-Link

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystant Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
7: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
11: RMF FM zawsze z tobą.
12: RMF FM zawsze z

0: i teraz uwaga. Półmetek czerwca w kumulacji szczęścia. I nagroda główna dzisiaj, która po prostu no onieśmiela, zdumiewa i zachwyca. Nagroda główna dzisiaj to 1 000 000 i jeszcze 250 000. I tyle wam dajemy.
1: I ona miażdży. Finały z sejfami, a w drugim finale tylko 3 opcje w sejfach. Ktoś z was wygra 100 000 zł, luksusowego SUV-a Volkswagena T-Crossa albo 1 250 000 zł.
0: A? Jeden z drugim? A? To jest półmetek. Na pewno ktoś wygra w drugim finale albo 100, albo 1 250 000, albo luksusowego Volkswagena T-Crossa. I to jest SUV. To jest SUV, ale teraz się skupcie. Bo przez 13 minut. Więcej nie możemy, choćbyśmy chcieli. Każdego waszego SMS-a, każde wasze wejście do zabawy na www.rmf.fm, to mówimy to absolutnie poważnie. Pomnożymy razy 1350. Czyli wchodzisz raz, a systemy mają zakodowane, że od ciebie przyszło 1350 zgłoszeń.
1: Ale jakbyś chciał pobić innych jeszcze i możesz wysłać na przykład 2 SMS-y.
0: Możesz, tak.
1: 2700 szans jednym SMS, ale tylko przez, no już 12 minut. Więc jeśli wchodzić do gry, to właśnie teraz. Hasło RMF przyślijcie pod 7474.

0: Calvin Harris i Rihanna, ale to nie jest najbardziej istotne w tym momencie. Są rzeczy ważniejsze.
1: Jeszcze tylko przez 5 minut. Każdy SMS to 1350 szans w grze o 1 250 000 złotych.
0: Każdy wasz SMS.
1: Luksusowego SUV-a i 100 tysięcy minimum w drugim sejfie.
0: Każdy wasz SMS. Wasza przyszłość jest w waszych dłoniach w tym momencie. Wejdźcie do zabawy. Wykorzystajcie ten vibe. Wykorzystajcie ten mnożnik. Wyślijcie hasło RMF SMS-em pod 7474 albo zalogujcie się do zabawy na www.rmf.fm.
1: Tyle od nas.
0: Tyle.
1: Więcej nic nie mówimy. Powiemy tylko, że za chwilę punktualnie o 7:30 fakty.

0: Marian, jakie zakupy mają sens?
1: No jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
0: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
1: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
0: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
1: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
3: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
4: No bo ja widzę sobotę.
2: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
5: Kochasz słońce?
6: My też.
5: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu.
6: Dax Sun.
5: I masz słońce pod kontrolą.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro.
11: Emocje rosną.
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 9 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
12: 7.30, teraz w RMF FM, czas na fakty. Zapraszamy.
13: Prezydent zawetował rządową ustawę dotyczącą egzaminów językowych dla lekarzy spoza Unii Europejskiej.
14: To oznacza, że medycy z tej grupy nie mają wydłużonego do przyszłego roku czasu na zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie B1, czyli posługiwania się językiem w stopniu zaawansowanym.
13: Okręgowe izby lekarskie wygaszają uprawnienia tym lekarzom, którzy tego certyfikatu nie mają.
15: Liczba wygaszonych uprawnień to około 450. W Polsce mamy 141 tysięcy lekarzy, więc patrząc na to w procent, to jest bardzo mało, więc prawdopodobnie nie wpłynie to bardzo na ogólny stan dostępności lekarzy w Polsce. Może to być, może wywołać jakieś zawirowania w mniejszych ośrodkach powiatowych.
14: Tłumaczył profesor Marcin Kurzyna z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
13: Stany Zjednoczone zamierzają znacząco zredukować liczbę samolotów i okrętów udostępnianych NATO w Europie, ujawnił o poranku New York Times.
14: Czy Warszawa wie o tym scenariuszu? O to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, a w warszawskim studiu autor tej rozmowy Tomasz Terlikowski. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: Tomku, o co jeszcze będziesz pytał ministra?
16: O wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w USA, jej przebieg, osobiste rozmowy z Donaldem Trumpem i o to, czy wiadomo już, ilu żołnierzy ostatecznie trafi do Polski po obietnicach Donalda Trumpa. Zapowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych były, ale nikt wciąż nie wie, co znaczyły. Wrócimy także do prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut, do komentarza do niego premiera i do kwestii wypowiedzenia traktatu migracyjnego, co obiecał prezydent.
13: A przed giełdowym debiutem SpaceX, firma zajmująca się eksploracją kosmosu i sztuczną inteligencją, w zgłoszeniu złożonym do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd informuje, że sprzedała akcje o wartości 75 miliardów dolarów.
14: Cena 135 dolarów za sztukę. Zatem początkowa wartość rynkowa firmy 1 800 000 000 dolarów.
13: No i przy takiej wartości prezes SpaceX Elon Musk jest już najbogatszy człowiek na świecie, ma szansę zostać pierwszym światowym bilionerem.
14: I to jest wstęp do tego, co przed nami.
17: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
14: Rynki błyskawicznie zareagowały na zbliżające się porozumienie na Bliskim Wschodzie. I o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, kłaniam się. W pierwszej kolejności ropa zaczęła szybko tracić na wartości, więc być może amerykańscy inwestorzy będą mieć więcej pieniędzy, by inwestować w SpaceX już za chwilę. O poranku baryłka jest wyceniana na 86-89 dolarów, czyli w ciągu doby $5 w dół i wyprzedaż. Czekamy na otwarcie giełd w Europie, jak zawsze o poranku. Wyznacznikiem nastrojów są giełdy azjatyckie. Indeksy na Dalekim Wschodzie pną się błyskawicznie. Południowo-koreański Kospi w górę aż o 9%, japoński Nikkei prawie o 4%. Solidne wzrosty notują też parkiety w Hongkongu, na Tajwanie i w Indonezji. Dlaczego? To właśnie rynki azjatyckie cierpią najmocniej na wojnie w Zatoce Perskiej ze względu na uzależnienie od transportu ropy przez ciśnienie Ormus. Zmiany widzimy też na kursach walut. Szczególnie duży ruch pojawił się na wycenie dolara. Spadek o kilka groszy do 3,67 zł. Euro po 4,25. Tu bez zmian. Lekko w dół frank szwajcarski 4,61. Podobnie funt brytyjski 4,92. To powiedzmy też o braku zmian korzystnych. Z punktu widzenia wielu gospodarstw domowych Orlen utrzyma do końca roku taryfy na gaz na dotychczasowym poziomie. Chodzi o dostawcę My Orlen, czyli dawne PGNiG. Urząd Regulacji Energetyki podjął już decyzję.
6: Zbliża się koniec czerwca, kiedy trzeba ustalić nowe taryfy do końca roku i wspólnie po dyskusjach z URE zapadła decyzja, że nie będą podwyższone ceny gazu.
18: Potwierdza prezes Orlenu Ireneusz Fonfara. Decyzja dotyczy ponad 7 milionów klientów.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Za 20 minut będzie godzina 8. SMS przyszedł pod 3322. Cześć RMF, pomóżcie. Mój mąż uważa, że kocham was bardziej niż jego. Przekażcie mu, że to on jest miłością mojego życia. A mąż ma na imię Irek.
1: No, niestety nie pomożemy.
0: Nie, niestety, sorry.
1: Mąż czuje i widzi, co się dzieje. No, my nie możemy kłamać. Dokładnie. To jest radio, muzyka, fakty.
0: My jesteśmy poważni redaktorzy.
1: No, także... No.
0: Mediów o zasięgu ogólnopolskim, dokładnie. Mario?
2: Jedyne, co możemy, to, nie wiem, no, Irek, jak śpiewał klasyk, no, kochać to nie znaczy zawsze to samo.
0: Jest nas pięcioro w tym związku.
2: Tak.

0: Będziemy razem i musisz się z tym pogodzić. Możesz nas wyłączyć, Irek, ale ona włączy nas w pracy bez ciebie, także wybieraj.
1: No każdy, słuchaj, Irek, każdy ma swoją rolę.
0: A my cię, Ireneusz, kochamy też.
1: I niech się jej trzyma.
0: No dokładnie, tak. No.
2: I my na przykład, okej, ustępujemy ci miejsca, uważamy, że jesteś głową tego związku, więc zarabiaj na nas, a my zajmiemy się rozrywką.
0: I pamiętaj, że niedługo wróci do kraju Olbratowski z przeszczepionymi pięknymi haluksami. A Olbratowski potrzebuje mieć nowe buty na wakacje. Dla Irka.
2: A i adresy. A dla Irka, tak.
0: Muzyczny prezent dla Ireneusza.

0: Ellie Goulding.
1: To zawsze brzmi dobrze, a dzisiaj przy piątku to brzmi jakoś tak o 25% bardziej dostojnie, wesoło, radośnie, optymistycznie.
2: Jesteśmy z wami, jedziemy z wami do pracy. 14 minut nam zostało i będzie godzina 8.
3: Słuchajcie, mówiliśmy o tym oszustwie na Greka, że chcą przyjeżdżać do Polski i teraz uwaga, bo Grecy oficjalnie dołączyli do grona mniejszości narodowych w Polsce.
2: O proszę.
3: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy.
1: No to serdecznie z serca gratulujemy, super, witajcie w domu. Pytanie, czy Polacy są mniejszością narodową w Grecji?
2: Nie, ale w wakacje są większością narodową.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczek Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczek Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Już dziś. Półmetek czerwca.
9: Ktoś na pewno wygra.
10: 100 tysięcy złotych. Volkswagena T-Cross w królewskiej czerwieni. Lub rekordową nagrodę główną.
11: 1 250 000 złotych.
8: Chcesz?
12: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy

0: Meredith Brooks.
1: Beach w RMF FM, to jest najlepsza muzyka. Do tej najlepszej muzyki dołożymy fakta, w nich między innymi o urodzinach Donalda Trumpa w Waszyngtonie. O tym będzie. O tym, co się dzieje w meczu Meksyk kontra Korea Południowa i jeszcze kilka historii. Ale to są niespodzianki, nie możemy o tym teraz mówić.
2: Meksyk, Korea Południowa? To oni dzisiaj grają?
1: A nie, przepraszam, Meksyk gra z RPA, a Korea Południowa gra z Czechami.
2: A nawet już zagrali, ale to nic, szczegóły już za chwilę w faktach o 8.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
5: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X-Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
6: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X-Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia. W super cenie. Media Expert.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
12: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
3: Po reklamie.
2: 8 na zegarach. To czas faktów. W RMF FM dobrze trafiliście. Zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
13: Była właścicielka działki w podrzeszowskim Lutoryżu, na której odnaleziono szczątki płodów. Przesłuchana.
14: Miała potwierdzić, że zakopywała na swojej posesji odpady medyczne.
13: Meksyk i Korea Południowa wygrywają pierwsze mecze na mundialu.
14: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Marcin Przydacz.
13: Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego.
14: Prezydent w niedzielę będzie na urodzinach Donalda Trumpa w Waszyngtonie.
13: Zakopywałam na swojej posesji odpady medyczne. Jak dowiedział się reporter RMF FM, tak miała przyznać policjantom patomorfolog. Była właścicielka działki w podrzeszowskim Lutoryżu, na której odnaleziono szczątki płodów.
14: No to makabryczne odkrycie natrafiono podczas prowadzonych na tej działce prac ziemnych. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami w tej sprawie. Krzysztof, jak natrafiono na te szczątki?
15: Policjantów powiadomili właściciele działki, którzy prowadzili remont swego domu. Wykopali ludzkie szczątki, przygotowując teren pod wylewkę tarasu. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, zabezpieczyli teren, sprowadzili ekipy, które sprawdziły resztę posesji. Natrafili na kilkanaście płodów i inne szczątki mogące być odpadami medycznymi. Właściciele nieruchomości zeznali, że dom kupili w zeszłym roku. Śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki, którą przesłuchano. Kobieta, patomorfolożka, przyznała im, że pozbywała się odpadów medycznych, zakopując na swej posesji. Trwa wyjaśnienie, skąd były płody, których szczątki znaleziono, a także dlaczego nie poddawano ich prawidłowej utylizacji. Dziś na miejscu znów będą pracować kryminalni i prokurator. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Rzeszowie.
13: Tu RMF FM. Słuchajcie faktów. Mundial rozpoczęty. Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0.
14: Ale fiesta nie tylko meksykańska, bo Korea Południowa pokonała Czechy w Guadalajarze 2-1, więc w Seulu głośne... A po tej meksykańskiej odsłonie turnieju czas na mecze w Kanadzie i USA.
13: Ze względu na różnice czasowe w trzech krajach gospodarzy, przypominamy.
14: O 21 w Toronto mecz Kanada-Bośnia-Hercegowina, a potem w środku nocy wielkie piłkarskie święto w LA.
13: O 3 pierwszy gwizdek meczu USA-Paragwaj.
14: A propos Stanów Zjednoczonych. Prezydent Karol Nawrocki na razie jest jedynym światowym przywódcą, który oficjalnie potwierdził obecność na 80. urodzinach Donalda Trumpa w Waszyngtonie.
13: Jak już mówiliśmy w faktach, jutro Karol Nawrocki leci za ocean, obejrzy w Białym Domu galę mieszanych sztuk walki zorganizowaną przy okazji urodzin Trumpa. Uświetnia 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych.
14: Po tej gali Freedom 250 prezydent zamierza także spotkać się z amerykańską Polonią, odwiedzi Polskie Centrum imienia Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie i Polski Kościół w Silver Spring w stanie Maryland.
13: A na linii nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
1: Witam, dzień dobry.
13: Krzysztofie, kto jeszcze będzie na urodzinach Donalda Trumpa?
1: Miejsc dla gości przewidziano 4000. Zaproszenie ma na przykład włoska premier Giorgia Meloni, ma też argentyński prezydent Javier Milei. Oni jednak jeszcze oficjalnie nie potwierdzili przyjazdu. Sporo jest ludzi znanych, którzy zaproszenie dostali, ale już publicznie je odrzucili. To na przykład aktorzy Adam Sandler, Jared Leto, Jason Statham, Dwayne Johnson. Donald Trump na razie się tym przynajmniej publicznie nie przejmuje i przekonuje, że kosztów tej urodzinowej imprezy nie poniosą podatnicy. Zapłacić mają prywatne firmy i tu ciekawostka. Jednym z głównych sponsorów jest platforma kryptowalutowa Crypto.com. No i warto tu przypomnieć, że Karol Nawrocki brał już kiedyś udział w amerykańskiej imprezie politycznej finansowanej przez branżę krypto ponad rok temu na zjeździe głównie amerykańskich konserwatystów pod Rzeszowem. Wtedy sponsorem była niesławna zonda krypto, co do dzisiaj dla prezydenta Nawrockiego jest pewnym wizerunkowym kłopotem, zwłaszcza po wczorajszym trzecim już zawetowaniu ustawy o wprowadzeniu nadzoru nad rynkiem krypto.
0: Fakty, opinie, komentarze.
13: I czas na poranną rozmowę w RMF FM. W warszawskim studiu Tomasz Tyrlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
16: Dzień dobry, moim gościem jest Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta. Witam, panie ministrze.
17: Dzień dobry, panie redaktorze i dzień dobry państwu.
16: To co, panie ministrze, pan prezydent ma problemy z kryptowalutami? Znaczy jakieś bliskie, za bliskie relacje, bo i ten Rzeszów i teraz ta impreza prezydenta Stanów Zjednoczonych.
17: Nie, to panie redaktorze, mam wrażenie, że to już jest próba naprawdę sięgania prawą ręką za lewe ucho i wiązanie prezydenta poprzez jego wizytę w Stanach Zjednoczonych i spotkanie z prezydentem Trumpem, z jakimiś firmami. Zresztą Crypto.com chyba było też sponsorem Ligi Mistrzów, więc to co w związku z tym...
16: No, zonda krypto też była.
17: Panie redaktorze, to każdy, który oglądał Ligę Mistrzów na żywo czy w telewizji, jest związany bez przesady.
16: Ale zupełnie poważnie. Dlaczego to jest trzecie weto?
17: No właśnie, bądźmy poważni.
16: Trzecie weto. Dlaczego? Tak. Pan premier mówi, jest bardziej uwikłany o prezydencie. Bardziej uwikłany niż myśleliśmy.
17: Dzisiejsze doniesienia Money.pl, czyli branżowego portalu, wskazują, że to raczej pan premier jest uwikłany, bowiem okazuje się, że zonda krypto brało udział nie tylko w konsultacjach, co w pisaniu przepisów tej ustawy, ustawy o kryptowalutach. Redaktor Szymon Jadczak to wskazuje.
16: To może że wszyscy jesteście uwikłani.
17: Panie redaktorze, to jest dla mnie rzecz niewiarygodna, że pan, chyba Kral on się nazywa, był konsultowany przez Ministerstwo Finansów.
16: Pan Kral też finansował masę prawicowych instytucji.
17: To jest rzecz niebywała, że Donald Tusk próbuje przerzucić odpowiedzialność na kogoś innego. Po pierwsze za to, że przez rok nie regulował tego rynku, mimo rozporządzenia
16: Mika. Regulował, tylko prezydent
17: nie,
16: wetował.
17: Nie. Cały 24 rok nie robiono nic w tej sprawie. Po drugie, w tym wypadku okazuje się, że pan Kral jest jakimś partnerem Ministerstwa Finansów w regulowaniu. A po trzecie, pan premier przesłał trzeci raz tę samą ustawę.
16: No nie, jest jedna poprawka. Przepraszam,
17: no proszę,
16: panie ministrze,
17: do czego
16: jedną poprawkę
17: się spodziewa. Trzeci raz przesyła to. No to tak możemy grać do końca. I jeszcze, jakby powiedział Jurek Gowsiak, o jeden dzień dłużej niż do końca świata. No, jeżeli nie uwzględni...
16: Do trzech razy sztuka.
17: Jeżeli
16: znaczy,
17: nie uwzględni
16: mówił,
17: poprawek...
16: Przedstawiłem dowody na rosyjskie ślady. Przedstawiłem wszystko.
17: No to jeżeli były rosyjskie ślady, to dlaczego dopuszczał pana Krala z zonda krypto do współdecydowania o przepisach tej ustawy? No bez przesady. No, jakie rosyjskie ślady? To Ministerstwo Finansów nie znało tych rosyjskich śladów, że pan
16: panie,
17: zonda krypto...
16: To co będzie dalej?
17: Tych regulacji.
16: To znaczy nie będzie tych regulacji w ogóle?
17: Nie, jeżeli uwzględnią poprawki, po pierwsze, albo przegłosują projekt pana prezydenta, który wprost leży na biurku, tylko jest niestety mrożony w zamrażarce u pana Czarzastego, który,
16: będzie.
17: Pamiętajmy, który też ma swoje wschodnie kontakty, nie wiadomo jakie.
16: Ministrze, czyli nie będzie. Dobrze, przejdźmy do informacji z dzisiejszej New York Times. New York Times informuje, że USA zamierza znacząco zredukować liczbę samolotów i okrętów udostępnianych na to w Europie. Europie Polska o tym wiedziała? Wiedziała o tym Kancelaria Prezydenta?
17: Panie redaktorze, Stany Zjednoczone od wielu, wielu miesięcy pracują nad nową strategią obecności między innymi w Europie. Nad tym pracuje Pentagon i tutaj partnerem Pentagonu przede wszystkim jest MON. To MON powinien wiedzieć i MON powinien je informować.
16: Ale czy Kancelaria Prezydenta wiedziała?
17: Kancelaria Prezydenta wie o tym oczywiście, że Stany Zjednoczone chciałyby ograniczenia pewnej obecności
16: ale
17: w Europie.
16: Ale te liczby, które są podawane, ich nie znaliście.
17: Ja nie będę tutaj źródłem, żeby je potwierdzać. My zabiegamy o
16: ja
17: to,
16: aby... Ja się tylko pytam, czy o tym wiedzieliście.
17: My zabiegamy o to i temu też ma służyć wizyta pana prezydenta w najbliższym czasie w Stanach Zjednoczonych, aby te ograniczenia, które najpewniej niestety staną się faktem, ograniczenia obecności amerykańskiej w Europie, nie dotknęły Polski. I po to staramy się utrzymywać jak najlepsze relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
16: Ale wiedzieliśmy o tym, że są tak... Bo New York Times podaje bardzo szczegółowe informacje. Mówi o tym, że od początku czerwca państwa europejskie, władze państw europejskich o tym wiedziało. Więc pytam się, czy Polska również o tym wiedziała?
17: Ja o tym nie wiedziałem. Do mnie takie informacje nie trafiały. Myślę, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej powinno mieć taką wiedzę. Jeśli miało, to powinno ją przekazać do Kancelarii Prezydenta. Nie przekazało. Nie chcę tutaj oskarżać, bo być może to jest tylko informacja dziennikarska, nie do końca sprawdzona przez odpowiednie służby.
16: Wspomniał pan o tym, że prezydent w czasie tej wizyty będzie zabiegał. To jest oficjalna wizyta, czy prywatna wizyta prezydenta?
17: To jest wizyta robocza głowy państwa w Stanach Zjednoczonych. Dojdzie do spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście.
16: Ale tylko w czasie gali, czy będzie też osobne spotkanie przeznaczone na rozmowy polityczne?
17: Panie redaktorze, w czasie wydarzenia oczywiście dojdzie do odpowiednich rozmów, ale będą też inne rozmowy polityczne, o czym powiemy w odpowiednim czasie.
16: Ale z prezydentem, czy z otoczeniem?
17: I z prezydentem, ze środowiskiem politycznym w Waszyngtonie, więc będzie oczywiście cały komponent odpowiednich rozmów. Natomiast głównym przyczynkiem, nie ma co tego ukrywać, głównym przyczynkiem jest udział w uroczystości, jaką są urodziny, 80. urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych i raczej popatrzmy na to jako na pewnego rodzaju wyróżnienie Polski, że akurat polski prezydent jest na urodziny zapraszany i to, co świadczy o bardzo dobrych relacjach osobistych. No.
16: Oczywiście jest każdy prezydent, gdyby został zaproszony Polski, by pojechał. Ja się pytam,
17: do tej pory chyba nigdy nie był żaden prezydent zaproszony na taką
16: Ja się raczej pytam o co innego, to czy poza tym komponentem...
17: Tak, będą rozmowy.
16: Będą rozmowy tak. I także z prezydentem. Osobno z prezydentem Stanów tak. Zjednoczonych. A jak on odbiera złośliwości, którzy mówią na przykład minister spraw zagranicznych mówi, że ma nadzieję, że prezydent Nawrocki wejdzie przynajmniej do ćwierćfinału.
17: No, ewidentnie piecze jakaś złośliwość wewnętrzna pana Radosława Sikorskiego. Jak wszyscy wiemy, no, nieczęsto jest, albo w zasadzie w ogóle nie jest gościem wewnątrz Białego Domu. Czasami bywa przed, tam jest taki duży trawnik. On tam
16: tak,
17: czasami,
16: słyszeliśmy, to
17: czasami
16: a teraz tam, odnosi się do tych filmików.
17: Czasami bywa, nagrywa tam jakieś śmieszne filmiki.
16: A z Marco Rubio ma relacje.
17: Mówimy o Białym Domu. Widać, że ewidentnie go to boli. Ja zaproponowałem panu ministrowi Sikorskiemu, że mogę, jeżeli coś chce, to mogę mu coś przywieźć z Waszyngtonu, bo akurat będziemy, jeżeli ma jakąś ochotę, jakąś pamiątkę, nie wiem, mały Biały Dom, taki bryloczek. Jestem w stanie naprawdę tutaj wykazać się pewną otwartością na potrzeby pana ministra.
16: Pan też jest złośliwy, żegnamy się z słuchaczami radia, tą złośliwością z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Zapraszam zatem na dogrywkę. Albo uwzględniał propozycję prezydenta, albo wyjmął prezydencki projekt z sejmowej zamrażarki. Tak o kryptowalutowym kompromisie i powodach trzeciego już prezydenckiego weta do rządowej ustawy o kryptowalutach mówił przed chwilą gość porannej rozmowy w RMF FM.
13: Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, od teraz w Radiu RMF 24. Polecamy i zapraszamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline www.bolix.pl.
1: Ponownie warszawskie studio RMF FM i Magdalena Karwat-Marek.
19: Tak, dzień dobry. I to, co będzie dzisiaj najlepsze w pogodzie dzisiaj, to właśnie okazuje się poranek, bo w wielu miejscach rano właśnie będzie bardzo pogodnie, a potem no to już tak troszkę gorzej, czyli chmury i deszcz, ale to jeszcze nie wszystko, bo mogą pojawić się burze, na przykład koło 14 na Podkarpaciu, a później jeszcze i na Mazowszu, i na Warmii, i na Mazurach, a temperatura to takie 15-17 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
1: Mam bardzo ważną informację, myślę, że już możemy się z wami tą informacją podzielić, bo będą tutaj dzisiaj u nas w RMF FM ze swoim DJ-skim złotym setem. Przyjdzie DJ Dajlajka. DJ Subadej ma być i słuchajcie, niezapowiadany gość specjalny DJ Kakao.
21: Słyszeliśmy już to.
1: Słyszeli ten materiał.
21: Szykuje się muzyczna miazga kwartału.
22: Panie, to jest mało powiedziane.
1: Dokładnie, także tam.
22: Szykujcie sobie podeszwy, bo może być to zdarcie gumy.
1: Zdarcie gumy, muzyczna miazga kwartału. Takie rzeczy tylko we Wstawaj i Szkoda Dnia.
21: Jacek Tomkowicz.
1: Skowron i Kałamaga też.
22: I DJ Kakao.

0: Wiktor Waligura. Cztery pory roku, a przypomnę, są to wiosna, lato, jesień, zima i takiej pory roku nie ma, żeby was nie ucieszyło 1 250 000 złotych.
1: Mamy półmetek czerwca w kumulacji szczęścia. Dzisiaj dwa finały z sejfami i w drugim finale ktoś na pewno wygra 100 000 złotych. Luksusowego suwa Volkswagena T-Crossa albo 1 250 000. I wiemy, że to wygracie to na pewno, bo innych opcji po prostu w sejfach nie będzie. Gdybyście chcieli wygrać Prodisz, nie ma szans, nie ma w sejfach takich rzeczy.
0: Ale nawet gdybyście nas prosili, to my nie możemy złamać prawa.
1: Także
0: nie
1: ktoś mówi, a ja nie potrzebuję aż 1 250 000, wystarczy mi 3 000. A my mówimy, ale minimum jest 100 000.
0: Bądź poważny, tak ci powiemy. Bądź poważny. Bądź poważny i wejdź teraz do zabawy. Robimy to albo logując się na www.rmf.fm. Sprawdźcie internetowe bonusy, bo te miażdżą. Albo klasycznie wchodzimy do zabawy tak, jak Pan Bóg przykazał. Śląc hasło RMF SMS-em pod 7474. I teraz uwaga, bo ciekawe rzeczy, jeżeli idzie o zawirowania wokół szczęścia i rachunku prawdopodobieństwa, będą się działy w ciągu najbliższych, żebym nie skłamał, 10 minut.
1: Bo przez te 10 minut każdy SMS to 1100 szans na jedną z tych nagród. 1 250 000, samochód albo 100 000. To jest minimum.
0: No i co?
1: No i co?
0: No.
1: I co, jeden z drugim?
0: Siądź se teraz, odłóż to wszystko i powiedz mi, no i co? No?
1: Znaczy, jak nie potrzebujecie pieniędzy, to nie grajcie.
0: To
1: wtedy nie graj, to wtedy sobie napisz,
0: do cioci, ciociu coś tam, kakao.
1: Tak, smacznej kawusi.
0: Czy kakałko, że kiedyś wpadniesz. Także to sobie róbce, tak.
1: To sobie wybierzcie. Albo piszecie smacznej kawusi do cioci, albo hasło RMF wysyłacie pod 7474. Z czym smacznej kawusi nie pomnożymy ci razy 1100,
0: nie.
1: A RMF pod 7474 jeszcze przez 9 minut, tak?
0: RMF SMS 7474.

0: to do Japiso, to jest Alvaro Soler, to jest Sofia. Przyszedł SMS, ważne, pod 3322.
1: Cześć RMF, od której godziny jest weekend, bo może nie muszę iść już do pracy, się pyta.
2: Aga, tak nie musisz iść, nie. Bo już jest teraz, tak. Bo piątek to jest stan umysłu.
0: A zatem dokładnie. Uwaga Agnieszka, uwaga Polska. Ogłaszamy stan weekendu na terenie całego kraju.
3: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: O, i umówiłam się na mammografię.
8: Tak z plaży, z leżaka?
7: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
10: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Gdzie wszystko świetnie się składa, spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Po reklamie.
0: 8:30, fakty w RMF FM. Polecamy.
8: To jest robocza wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Tak gość porannej rozmowy w RMF FM, Marcin Przydacz, odpowiada na pytanie, jaki charakter ma wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie.
20: Prezydent, przypominamy, dostał zaproszenie do Białego Domu na 80. urodziny Donalda Trumpa i organizowaną właśnie tam galę mieszanych sztuk walk UFC. Przydacz podkreśla, że w planach jest spotkanie z prezydentem USA.
21: Tylko w czasie gali, czy będzie też osobne spotkanie przeznaczone na rozmowy polityczne?
22: Panie redaktorze, w czasie wydarzenia oczywiście dojdzie do odpowiednich rozmów, ale będą też inne rozmowy polityczne, o czym powiemy w odpowiednim czasie.
21: Ale z prezydentem czy z otoczeniem?
22: I z prezydentem, ze środowiskiem politycznym w Waszyngtonie, więc będzie oczywiście cały komponent odpowiednich rozmów. Natomiast głównym przyczynkiem, nie ma co tego ukrywać, głównym przyczynkiem jest udział w uroczystości, jaką są urodziny, 80. urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych.
8: A cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Marcinem Przydaczem jest na stronie rmf24.pl.
20: A teraz uwaga, kierowcy, utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskiem.
8: Pomiędzy węzłami Kowal, Włocławek Zachód, na pasach w kierunku Gdańska koło miejscowości Nowa Wieś doszło do wycieku paliwa z uszkodzonego zbiornika ciężarówki.
20: Droga jest zablokowana, wytyczono objazdy. Papież Leon XIV przed południem odleci z Las Palmas na wyspie Gran Canaria na Teneryfę.
8: Pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, który odwiedza Wyspy Kanaryjskie. A pierwszym punktem wizyty Leona XIV na Teneryfie tymczasowe centrum pobytu migrantów znajdujące się w dawnej bazie wojskowej La Laguna.
20: Tam spotka się z 600 migrantami. Wygłosi jedyne podczas podróży do Hiszpanii przemówienie po francusku.
8: Bo to właśnie z tych rejonów językowych Afryki przybywa większość migrantów na Wyspy Kanaryjskie.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
25: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive wspierających nawodnienie organizmu.
20: Po Meksyku czas na Kanadę. Wieczorem polskiego czasu Mundial rozpocznie drugi z jego współgospodarzy.
8: Kanada zagra w Toronto z Bośnią i Hercegowiną, a my rozpoczynamy kolejne mistrzowskie fakty sportowe.
20: No właśnie, Wojciech Marczyk ponownie w studiu. Wojtku, Kanadyjczycy muszą sobie dziś poradzić bez jednej z największych gwiazd.
26: Alfonso Davisa, piłkarz Bayernu, wciąż nie wyleczył do końca urazu i opuści pierwszy mecz swojej kadry na Mundialu. Brak Davisa nie wpływa jednak na pewność siebie zespołu, zaznacza reprezentant Kanady Steven Eustachio. Jesteśmy spokojni i skoncentrowani. Nie chcę, żeby wszystkie złe emocje zablokowały nas psychicznie lub fizycznie, uniemożliwiając nam grę, ale jednocześnie czuję trochę presji. Przed meczem w Toronto znów mała ceremonia otwarcia, a w nocy o 3 nad ranem polskiego czasu Mundial rozpocznie ostatni ze współgospodarzy. Reprezentacja USA zagra z Paragwajem. The Special One oficjalnie wraca do Madrytu. José Mourinho został po raz drugi trenerem Realu, ogłosił klub ze stolicy Hiszpanii. 63-letni Portugalczyk, który prowadził już Królewskich w latach 2010-2013, podpisał tym razem 3-letni kontrakt i ma rozpocząć pracę 13 lipca. Real musiał wykupić trenera z Benfiki Lizbona i zapłacił za niego 15 milionów euro, a my zieloną piłkarską murawę zamieniamy na trawiaste korty w holenderskim z Hertogenbosch. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału rozgrywanego tam turnieju. Polski tenisista pokonał australijskiego kwalifikanta Jamesa McCabe'a 6-0, 6-3.
27: Był to bardzo dobry mecz w moim wykonaniu od samego początku. Wyciągnąłem jeszcze więcej wniosków z mojego wtedy pierwszego meczu na trawie z pierwszej rundy w Birmingham. Wiedziałem, co trzeba robić i robiłem to naprawdę dobrze.
26: Dziś po południu Majchrzak o półfinał zagra z Felixem Auger-Aliassime'em.
24: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
25: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive wspierających nawodnienie organizmu.
0: No to w takim razie teraz Kaśka Sochacka i szum.
2: Myślałem, że się zaciąłeś, bo już Kaśka Sochacka i Kaśka.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Bonnie Tyler, czyli osoba zupełnie inna niż Kaśka Sochacka.
1: Bonnie Tyler i to jeszcze jest to jest kompletnie ktoś inny niż bracia Krztoni.
0: Zupełnie.
1: Nie łączcie tego. Tak,
2: 18 nawet nie ma siostry jak bracia Golec.
1: Nie ma.
0: 18 minut i będzie 9. Słuchajcie, no rozpoczął się mundial. I przez najbliższy miesiąc wiele będzie się kręciło wokół meczów piłki nożnej.
1: Rozmach jest duży, ja tylko przypomnę, bo to są 104 mecze, 16 stadionów, 3 kraje, które są gospodarzami. No i 48 reprezentacji walczących o tytuł mistrza świata.
0: 48 drużyn, to aż trudno było się nie znaleźć w tej grupie.
1: Trudno.
2: A nam się udało, tak jest. I to bierzmy to jako sukces, patrzmy w różowych okularach, bo biorąc pod uwagę, że nie dostało się dostało się na przykład takie państwa jak Curacao, Haiti, nawet ci z Katarem się dostali.
1: Ale za to, słuchajcie, nasi to sobie rozkminili wcześniej. I oni sobie teraz mogą spokojnie, zamiast tam latać w tym Meksyku, jak ja sobie kupię w upale, to sobie spokojnie siedzą i sobie wszystkie te mecze spokojnie obejrzą. Kurczę. Luksusowa sytuacja. Luksusowa.
3: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
17: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl.
20: To się opłaca.
16: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
23: Do porannej kawy RMF FM.
1: Pytacie, kiedy letni złoty set DJ-ski w RMF FM? Niebawem, na pewno przed godziną dziewiątą. Póki co Sunrise Avenue w RMF FM.
24: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Don Diablo, Emily Sunday, Gucci Mane, WRMF FM, we wstawa i szkodnia dnia. 8.52 na zegarek.
1: Ale tu się nie ma co się dziwić, nie, że się tutaj plączesz, bo tego jeszcze nie było.
0: Lata jeszcze nie ma, ale my już teraz zapraszamy was na letni złoty set DJ-ski w RMF FM. Przed wami mistrzowie dyskotekowej zagajki DJ Daylake'a, DJ Suba Day i DJ Kakao z wiązką muzycznych granatów.
1: Same nowości, same hity, samo gęste.
2: Premiera. Premiera w RMF FM.
3: Don't lie and start to feel, boy. Come on, let's go. Reslow, don't you see, baby, this is perfecto.
4: A teraz zmieniamy muzyczny klimat. Lecimy do Liverpoolu, gdzie nowy Lennon smaży swoje muzyczne wrotki.
5: Help! I need somebody. Help! Just not anybody. Help! You know I need someone.
6: Ale nie trzeba pomagać, bo to tylko taka wesoła piosenka. Pora na piękny chiński kwiat paproci. Ping, pong, pang. Daj głośniej, baby.
4: Kto nie skacze, ten donosi. Kto nie skacze, ten się spoci. DJ Kakao!
7: Bawimy się!

0: Jeżeli chcecie więcej takich muzycznych klimatów, to piszcie do dyrekcji radia RMF FM. DJ Najlajka!
1: DJ Suba Day!
2: Oraz DJ Kakao! New music.
3: Teraz, żeby ochłonąć Bledka.
4: Bledka to jest ktoś zupełnie inny niż Bonnie Tyler.
3: Dwa dni.

0: Bledka. Dwa dni daleko stąd. Bledka to też jest zupełnie inna osoba niż Ewa Kwaśny czy Tomasz Staniszewski. A akurat oboje wymienionych usłyszycie za chwilę w faktach RMF.
1: I nie będą śpiewać.
0: Nie, zupełnie nie. Oni będą tak, nie, raczej mówili takie poważne rzeczy.
1: Tak, że to się wydarzyło.
0: Że tam to rzeczy ten. Tak jest. No, że...
1: Mądre rzeczy po prostu.
0: Oni są, akurat oni są mądrzy. No. Wszystko w RMF FM o 9.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Wszyscy już planują letnie podróże, a ty? Nie pozwól, by budżet ograniczył twoje marzenia. Złóż wniosek do końca czerwca na kreditstar.pl i spełnij warunki promocji, aby otrzymać voucher na paliwo, który pomoże ci ruszyć w drogę. Kreditstar.pl.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
0: 9:09 oznacza jedno. Mamy dla was w tym momencie kolejną porcję faktów w RMF FM. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
12: Szczątki około 30 płotów odnaleźli już śledczy na posesji w Lutoryżu koło Rzeszowa.
13: Od tych informacji zaczynamy fakty.
12: Potem w nich spotkanie w cztery oczy Trump-Nawrocki.
13: Potwierdza w porannej rozmowie w RMF FM prezydencki minister Marcin Przydacz.
12: F-35 jeszcze przed 10 pojawią się nad Polską.
13: Myśliwce przelecą nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Szczątki około 30 płodów odnaleźli już śledczy na posesji w Lutoryżu koło Rzeszowa, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
14: To efekt prac funkcjonariuszy i prokuratorów na działce, której właściciele podczas prac ziemnych natrafili na ludzkie szczątki. Okazuje się, że poprzednia właścicielka, lekarz patomorfolog, miała zakopując pozbywać się, jak to określiła, odpadów medycznych.
12: Krzysztof z nowymi informacjami w faktach o 9:00. Krzysztofie, co w tej chwili dzieje się na miejscu w Lutoryżu?
14: Od rana ekipy policyjnych ekspertów przy udziale prokuratora kontynuują przeszukiwanie posesji. Przekopywany jest każdy fragment tej działki. Śledczy co rusz natrafiają na różnego rodzaju pozostałości będące szczątkami płodów albo medycznymi odpadami. Te dowody będą musiały teraz trafić do analiz. Wstępnie wiadomo, że przeleżały w ziemi na pewno kilka lat. Prokuratura będzie wyjaśniać pochodzenie tych szczątków, a także dlaczego nie zostały zgodnie z przepisami zutylizowane. A przypomnę, właściciele działki przygotowywali teren koło domu pod wylewkę tarasu. Podczas prac ziemnych natrafili na szczątki płodu. Wezwali policję, zeznali, że nieruchomość kupili w zeszłym roku. Śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki, patomorfolożki. Miała przyznać, że zakopywała koło domu odpady medyczne.
12: To Fakty RMF FM. Planowane jest spotkanie w cztery oczy prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa, zapewniał w porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.
13: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, jak wygląda polityczna strona tej wizyty?
15: Minister Przydacz zapewniał, że przewidziane są spotkania z Donaldem Trumpem.
16: Dojdzie do spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych, oczywiście.
15: Ale tylko w czasie gali, czy będzie też osobne spotkanie przeznaczone na rozmowy polityczne?
16: Panie redaktorze, w czasie wydarzenia oczywiście dojdzie do odpowiednich rozmów, ale będą też inne rozmowy polityczne, o czym powiemy w odpowiednim
15: ale
16: czasie.
15: Ale z prezydentem czy z otoczeniem?
16: I z prezydentem, ze środowiskiem politycznym w Waszyngtonie.
15: Przydacz jasno zaznaczył, że w czasie politycznych spotkań w USA jest także czas na spotkanie w cztery oczy z Donaldem Trumpem.
16: W poniedziałek są przewidziane spotkania i na Kapitolu i są przewidziane także i w niedzielę spotkania, jeśli chodzi o relacje z panem prezydentem.
15: Cztery oczy.
16: Tak.
15: A czego dotyczyć będą te rozmowy?
16: Będziemy oczywiście rozmawiać o sprawach zasadniczych, o polityce bezpieczeństwa, o współpracy dwustronnej, współpracy energetycznej.
15: Istotnym ich elementem będzie także liczba stacjonujących w Polsce amerykańskich żołnierzy, bo liczba ta wciąż nie jest oczywista.
13: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Marcinem Przydaczem jest na rmf24.pl.
12: Gdańsk na początek, a potem Warszawa, Kraków, a w drodze powrotnej do bazy w Łasku jeszcze Łódź.
13: Nad Polską przelecą dzisiaj myśliwce F-35. To będzie ich powitanie z krajem.
12: Na Westerplatte przed pomnikiem obrońców Wybrzeża jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witam.
17: Dzień dobry. Faktach.
13: Staszku, te super nowoczesne maszyny właśnie od Gdańska, tak? Zaczną swoją trasę. Jakie tam
17: dokładnie
13: warunki do obserwacji?
17: No, świetne. W lotnictwie takie warunki, jakie mamy teraz, określa się mianem CAF-OK, czyli chmury nie będą przeszkadzać, a widoczność jest powyżej 10 kilometrów. A tu, przed pomnikiem, coraz więcej osób się zbiera.
18: Historyczne wydarzenie, więc chciałbym zobaczyć nasze nowe samoloty. To słoneczko nam dzisiaj tutaj zrobiło miłą niespodziankę.
19: F-35 to jest piątej generacji dobra maszyna i fajnie, że Polska jej kupiła.
17: Jak chcecie zrobić to zdjęcie? Jaki jest patent?
20: Teleobiektyw, długa lufa i łódź szczęścia po prostu.
17: I tego szczęścia można szukać tu około godziny 9.45. Myśliwce potem zawrócą do Warszawy, tam o 10.10 przelecą wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. 25 minut później będą już nad Wawelem w Krakowie. Na koniec Łódź, gdzie pojawią się o 10.45. Z Westerplatte Stanisław Pawłowski.
12: No o 11.00 w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku planowana jest ceremonia oficjalnego przyjęcia wspomnianych samolotów F-35 do naszych sił zbrojnych. Meksyk, Republika Południowej Afryki, Czechy i Korea Południowa, te cztery kraje już po mundialowej inauguracji, zdecydowanie najwięcej emocji w kraju współgospodarzy. 2-0 w meczu otwarcia. Meksyk pokonał Republikę Południowej Afryki. No jak słyszycie, fiesta trwa.
13: No i emocje. A czy mundial bez biało-czerwonych jest atrakcyjny dla kibiców nad Wisłą? Komu kibicujecie?
12: Jak podobają wam się mundialowe nowinki?
21: Decision, direct free kick, red card.
12: Tak, w meczu otwarcia, jak podczas wideo weryfikacji w rugby sędzia Wilton Sampaio tłumaczył czerwoną kartkę dla piłkarza z RPA, Simbi Cwany.
13: Te pytania zadajemy dzisiaj w ramach naszego cyklu. Twoje zdanie w Radiu RMF24.
12: Czekamy na was przy Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie od 12:00. Tam stanie wóz satelitarny RMF FM i tam porozmawiacie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym.
13: Czekamy na twoje zdanie w Radiu RMF24 o piłkarskich mistrzostwach świata.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy, co w pogodzie.
24: No, można powiedzieć, że idealna pogoda na oglądanie mundialu, bo niestety nie będzie to tak całkiem słoneczny weekend. Dzisiaj raczej chmury, deszcz i burze. Słońce też się pojawi, ale jak na czerwiec, to jednak będzie go bardzo mało. Jutro podobnie, ale po południu i wieczorem jutro może się nieco przejaśnić. Temperatura, no cóż, nie zachwyca. Dzisiaj nigdzie nie będzie więcej niż 19 stopni. Jutro może trochę cieplej, do 22.
25: No i tak sobie róbcie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: No to co, to w takim razie...
26: Myśmy się nie umawiali inaczej po prostu.
0: No z pogódką?
26: Z pogódką, tak jest.
27: Nie, ale na kopcie jest bardzo w porządku.
26: Pogódka.
24: No robię co mogę, no.
0: Daniel Dyk na obiekcie już. Cześć, Denny.
27: Dzień dobry.
26: Może ty coś wpłyniesz na to?
27: No ja tu mam tak piękne niebo, że ja tu w ogóle nic nie chcę wpływać. Mogę ewentualnie dzielić się tą radością płynącą z błękitu, ze słońca, z całą Polską. A jeszcze bardziej mogę cieszyć się i dzielić tą radością wynikającą z tego, że weekend tuż, tuż. Byle do piątku. Dzień dobry.
0: Zostajecie w dobrych rękach. To jest nasz człowiek w RMF FM.

0: 9.16, kto się wa ze mną?
1: Ale Meksyk zagrał, słuchajcie, 2-0 w czerwonych kartkach, 2-1 dla RPA. No były emocje w meczu otwarcia. W drugim spotkaniu tej nocy Korea Południowa przegrywała z Czechami 0-1, wygrała 2-1. No działo się, no nie spaliśmy, no kibicowaliśmy, trzymaliśmy kciuki. Fakt, dzisiaj ledwo żyjemy, ale spoko. Jeszcze tylko 102 mecze, jeszcze tylko 38 dni. Przy tym dobrze ziewa. Adele w RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Na ten piątek czekaliśmy.
1: Półmetek czerwca w kumulacji szczęścia. To dzisiaj ktoś z was na pewno wygra 1 250 000 zł, 100 000 zł lub Volkswagena T-Crossa. To jest gwarantowane, to jest pewne. Tylko nie wiemy, do kogo któraś z tych nagród trafi. A żeby wam pomóc, zaczynamy od bardzo mocnego bonusa. No, dla niektórych to może być najmocniejszy, bo ruszy za moment szczęśliwy numerek. Najpierw ważna informacja. Przez 10 minut każdy może zdobyć aż 1250 losów, ale kto ma szczęśliwy numerek, a właściwie numerki, ten bonus podwaja. Aż 2,5 tysiąca szans w obu losowaniach. Ta okazja, no właśnie, tylko dla tych, którzy mają w telefonie cyfrę 3 oraz cyfra 6. No to teraz już wszystko wiadomo. 10 minut. Każdy zyskuje teraz 1250 losów, jeśli przyśle SMS z hasłem RMF pod numer 7474. Wystarczy tylko tyle. Ale kto ma 3 i 6 w swoim numerze telefonu, nie musi być po kolei, ten bonus podwaja. Aż 2500 losów w obu dzisiejszych losowaniach. Na www.rmf.fm też można skorzystać z tej okazji. 3 i 6. Kto ma, no to nie będzie lepszej okazji, by zagrać w dwóch losowaniach. Nawet o 1 250 000 zł. To są rekordowe pieniądze. Wie się, co robić? Nawet 2,5 tysiąca losów. RMF 7474.

0: Marian, a gdzie mogę kupić?
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
0: Wiesz, Marian, mam nowego ulubieńca.
1: Słucham, co?
0: Robi pyszną, aromatyczną kawę. Jest ładny, zajmuje mało miejsca. A do tego jest taki prosty w obsłudze.
1: A, ten nasz nowy ekspres Krups Coffee Crush z Media Expert. Zrobić ci cappuccino?
6: Kup w Media Expert ekspres Krups Coffee Crush. Zostaw opinię i zyskaj prezent o wartości nawet 300 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
8: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: Po reklamie.
15: RMF FM. Najlepsza muzyka.

tylko 1,5 minuty. Ucieka najlepsza okazja dnia w kumulacji szczęścia, żeby dwa razy zagrać o 1 250 000 zł. Dzisiaj jest ten dzień. A teraz zyskujecie 1250 losów? Chyba, że ktoś ma szczęśliwe numerki w swoim numerze telefonu. 3 i 6. I wtedy najlepsza okazja dnia. Lepszej nie będzie. Zyskujecie w obu losowaniach aż 2500 szans. RMF 7474.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Zakochaliśmy się od pierwszego usłyszenia i ta miłość trwa. Olivia Rodrigo w RMF FM. 19 minut zostało do faktu w RMF FM o 10. Patrzcie, jakie ja na razie newsy trafiłem w sieci. Pierwszy: nadchodzi fala nowych milionerów. I drugi: polski rząd zapowiedział podwyżki dla budżetówki. Ja mam nadzieję, że to się łączy.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za...

0: E-faktury i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Volkswagen czy Audi?
6: Nie wybieraj.
4: Graj o dwa naraz.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Tylko w tym tygodniu.
7: Jeden twój SMS gra
8: o miejskiego crossovera Volkswagena T-Cross
9: i o eleganckiego SUV-a Audi Q3.
5: Chcesz?
10: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
17: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
16: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
18: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Farm.
19: Jeszcze nie śpisz?
20: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
19: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
20: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
21: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze.

0: makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Zawsze.

0: uroczy, mroczny i hipnotyzujący przebój. No jak Dracula. Słuchajcie, myśliwce F-35, te najnowocześniejsze już nad Polską. Trasa ich powitalnego przelotu w Faktach RMF FM o 10:00. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Od trójkąta Pitagorasa do trójkąta weimarskiego.
8: I od wielkiej Lechi do spadku Lechi z Ekstraklasy.
9: Radiowcy bez cenzury prezentują Historię dla dorosłych.
10: Czyli rzeczy, o których facetka od historii boi się wam powiedzieć.
9: Ale Skowron Olbratowski i Tomkowicz powiedzą. Historia dla dorosłych. We wtorek po 23 w RMF FM. Słuchaj też na rmfon.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: I ten sygnał oznacza, że zaczęły się Fakty RMF FM o godzinie 10:00 w studiu Faktów ponownie. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
13: Zapraszamy. A na początek komentarz prezydenckiego ministra Marcina Przydacza w sprawie doniesień New York Timesa dotyczących zmniejszenia liczby myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie.
14: Trzy myśliwce F-35 Husarz już przemknęły nad Westerplatte, za kilka minut pojawią się nad Wisłą w Warszawie, a za ponad pół godziny w Krakowie.
13: W Faktach śledzimy ten przelot nad Polską, ale nie zapominamy o mundialu.
14: Dziś do gry wkroczy Kanada, a w nocy czas na Amerykanów. Stany Zjednoczone, od nich zaczynamy. Oni zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie. Taką informację o poranku ujawnił dziennik New York Times, powołując się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników.
13: W porannej rozmowie w RMF FM o te plany szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego pytał Tomasz Terlikowski.
15: Polska o tym wiedziała? Wiedziała o tym Kancelaria Prezydenta?
16: Panie redaktorze, Stany Zjednoczone od wielu, wielu miesięcy pracują nad nową strategią obecności między innymi w Europie. Nad tym pracuje Pentagon i tutaj partnerem Pentagonu przede wszystkim jest MON. To MON powinien wiedzieć i MON powinien je informować.
15: Ale czy Kancelaria Prezydenta wiedziała?
16: Kancelaria Prezydenta wie o tym oczywiście, że Stany Zjednoczone chciałyby ograniczenia pewnej obecności
15: ale
16: w Europie.
15: Ale te liczby, które są podawane, ich nie znaliście.
16: Ja nie będę tutaj źródłem, żeby je potwierdzać. My zabiegamy o to,
15: aby... Ja się tylko pytam, czy o tym wiedzieliście.
16: My zabiegamy o to i temu też ma służyć wizyta pana prezydenta w najbliższym czasie w Stanach Zjednoczonych, aby te ograniczenia, które najpewniej niestety staną się faktem, ograniczenia obecności amerykańskiej w Europie.
14: Według New York Timesa decyzja Amerykanów ograniczyłaby zdolność NATO do przeprowadzania uderzeń dalekiego zasięgu i prowadzenia obserwacji. Przekazano ją sojusznikom na początku czerwca w przekazanym dokumencie. A tam m.in. zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E ze 150 do 100. Liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich samolotów do tankowania w powietrzu, które były wcześniej dostępne dla Europy.
13: A cała rozmowa z Marcinem Przydaczem jest na RMF24.pl.
14: Prezydent Karol Nawrocki w niedzielę przypominamy, w Waszyngtonie na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Super nowoczesne myśliwce F-35 rozpoczęły natomiast powitanie z Polską. Minęły już Westerplatte w Gdańsku, za kilka minut będą w Warszawie, potem jeszcze, jak mówiliśmy, Kraków i Łódź.
13: Przed pomnikiem obrońców Wybrzeża jest reporter RMF FM Stanisław Pawłowski i dziesiątki obserwatorów. Witamy Cię ponownie.
1: Staszku, dzień dobry, dokładnie.
13: Jak wyglądało to powitanie F-ów w stolicy Pomorza?
1: Było emocjonalnie, ale myślę, że najbardziej zapamiętamy ten huk, który towarzyszył przelotowi. Myśliwce nadleciały od strony morza, przeleciały centralnie nad pomnikiem i półwyspem Westerplatte. Udało się zrobić zdjęcie?
16: Udało się, tak, udało się.
17: Udało, filmik świetny, ciarki, łzy, także wszystko było, warto było.
18: Wydaje, od lat śledziłem zakup F-35 i w końcu zobaczyć na żywo to jest ogromne wrażenie.
1: Na polskim niebie.
18: Na polskim niebie szczególnie. Bardzo się cieszę, że inwestujemy. Szczęśliwszy być nie mogłem.
1: Mimo tego, że zebrały się chmury, te nowoczesne maszyny można było idealnie tu zobaczyć. Myśliwce są teraz dalej w drodze, witają się z Polską. Z Westerplatte Stanisław Pawłowski.
13: Tak, za kilka minut F-35 pojawią się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej.
14: A za pół godziny super nowoczesne myśliwce tu, nad Krakowem, w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Pod Wawelem nasz wóz satelitarny, tam na miejscu reporter Paweł Konieczny.
19: Kłaniam się, dzień dobry.
13: W Krakowie również dobre warunki, prawda, do podziwiania przelotu myśliwców.
19: Tak, zdecydowanie na niebie lekkie zachmurzenie, ale słońce nieśmiało przebija się przez chmury, a to oznacza, że widoczność jest dobra. Pasjonaci lotnictwa już od ponad godziny zajmują miejsca z doskonałym widokiem na miasto i spodziewają się
1: dobrych ujęć, dobrego nagrania, no i fajnego przelotu.
20: Czego się spodziewam? No jednak emocji chyba trochę, no bo to pierwsze takie samoloty u nas. No i takie jest oczekiwanie i trochę taka ekscytacja nawet.
1: W tamtym roku widzieliśmy, nagraliśmy F-16, więc grzechem byłoby nie nagrać F-35.
19: Tu nad Wawelem maszyn F-35 spodziewamy się około 10.35. Do Krakowa wlecą od strony wschodniej, a następnie przelot z prędkością około 630 km na godzinę prowadzony ma być wzdłuż Wisły i potrwa około 2 minut. Ze Wzgórza Wawelskiego Paweł Konieczny.
21: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
14: No więc właśnie, Meksyk mundial już rozpoczął.
13: Wieczorem o 21:00 meczem z Bośnią i Hercegowiną mistrzostwa rozpocznie Kanada.
14: No a potem o 3:00 w nocy naszego czasu w Inglewood w aglomeracji Los Angeles piłkarskie mistrzostwa rozpoczną Amerykanie.
13: Trudny mecz z drużyną Paragwaju. A o szczegółach, faktach amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
22: Dzień dobry. Na mecz USA Paragwaj, który otworzy dziś amerykańską część mistrzostw, nie przyjedzie prezydent Donald Trump, który w weekend w Białym Domu będzie gościł galę mieszanych sztuk walki, a dodatkowo będzie obchodził swoje 80. urodziny. Na stadionie w Los Angeles będzie za to sekretarz stanu USA Marco Rubio. Nieoficjalnie mówi się, że Trump chciał uniknąć wygwizdania na międzynarodowej imprezie. Ostatnio wizyty na stadionach kończą się dla niego mało przyjemnym przyjęciem. Departament Stanu określił Mundial 2026 jako przełomowy moment dla administracji Trumpa, podkreślając, że turniej zbiega się z obchodami 250. rocznicy niepodległości USA i ma zademonstrować amerykańskie przywództwo i gościnność na oczach globalnej publiczności. Ale tu znów wielu kibiców obawia się kontroli, zatrzymań czy deportacji. Z tym wizerunkiem, jak mówią sami kibice, nie jest najlepiej.
14: Tyle Paweł Żuchowski. My o ten mundial za oceanem pytamy dziś Was w ramach naszego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24.
13: Od 12:00 czekamy na Was przy Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Przy okazji będą kolejne dwie ceremonie otwarcia u współgospodarzy w Kanadzie i USA, ale o tym za moment. Teraz co w Polsce, jeśli chodzi o temperaturę? Tutaj najnowsza prognoza pogody zweryfikowała trochę wskazania. Już mniej tych 20 na termometrach i głównie pojawią się one w Trójmieście, w Bydgoszczy, w Warszawie, także w Krakowie. Jeśli chodzi o najchłodniejsze miejsca, no Lubelszczyzna 17 stopni, chociaż oczywiście pamiętamy, że jest Szklarska Poręba, dzisiaj tam maksymalnie 12, że jest Zakopane 15, no i na przykład Wisła 17 stopni. Wracając do tych kolejnych ceremonii otwarcia, ale gwiazdy, Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jesse Reyes w Kanadzie, to z tych znanych z naszej anteny, w USA m.in. Katy Perry. No w tym roku nie tylko najwięcej drużyn, ale i najwięcej muzycznych gwiazd. To byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry, a u nas muzyczne gwiazdy to codzienność. Celine Dion, RMF zawsze z Wami.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To ja poproszę o klaski, bo to dzisiaj półmetek czerwca w kumulacji szczęścia. To dzisiaj. Ktoś z was, to już wiadomo, dlatego te oklaski gwarantujemy. Ktoś z was będzie miał 1 250 000 zł lub 100 000 zł lub czerwonego. Lakier Metallic, SUVa, Volkswagena T-Cross. Upewniłem się dla was, ma czujniki parkowania, więc chętnie u was zaparkuję. Dzisiaj dwa finały. Dwa razy możecie zostać rekordowymi milionerami. A teraz już leci. Absolutnie wyjątkowe 13 minut, jedyne takie w tej godzinie. W tym czasie zyskujecie nie jeden los, a po 1013 losów w obu dzisiejszych finałach. Prześlijcie hasło RMF za 4,92 pod numer 7474 i już. Lub zagrajcie przez strony www.rmf.fm. To jest jeszcze wam tak... Zdradzę coś absolutnie wyjątkowego. To jest ostatni dzień w czerwcu, żeby jednym zgłoszeniem wejść do gry o dwa samochody. Bo, i to teraz niezwykle ważne, te 1013 losów trafi także do finałowego losowania miesiąca w ostatni piątek czerwca, a wtedy do wygrania będzie Audi Q3. Też je możecie zobaczyć grając na www.rmf.fm. Skorzystajcie z bonusa 1013 losów. RMF 7474, tylko 13 minut.

mówiłem o gwiazdach mundialu. Nie wiem, czy widzieliście występ Shakiry na otwarciu w Meksyku. Proszę bardzo. Przyznacie? Playback świetny jak zawsze. Zresztą czytam tytuły na portalach, trochę złośliwe. Shakira zrobiła widowisko, Playbackira była świetna jak zwykle. No tak, to jest czwarty mundial, który otwierała. To tam organizatorzy mieli największego stresa, żeby tych playbacków nie pomylić.

Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.

0: produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: Tak brzmi przedpołudnie.

ostatnia minuta. Zyskujecie 1013 szans w dwóch finałach dzisiaj w kumulacji szczęścia i pamiętajcie, to jest półmetek miesiąca. Ktoś na bank wygra 1 250 000 lub 100 tysięcy lub Volkswagena T-Cross. I te losy wpadają też do finału miesiąca i grają o Audi Q3 RMF 7474.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: za uczucie. Przed chwilą F-35 Husarz przeleciał nad kopcem Kościuszki, nad naszymi głowami. Mnóstwo turystów tutaj widziałem, zadzierało głowy. Nie wiem, czy widzieli ten najnowocześniejszy samolot naszej armii, bo akurat więcej chmur nad Krakowem, ale to jest taki samolot, że jak się go nie widzi, to się go słyszy. Muzyka w studiu RMF-u na full jak zawsze, a i tak silniki przebiły się przez te wygłuszone ściany radia. No i co wam będę mówił? No, wszystko zadrżało. Wszystko zadrżało. Mam nadzieję, że także ewentualni wrogowie Polski.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement

0: diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerwca.

0: tego dziś chcę.
1: To z kartą moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
3: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: temat dnia to husarze nad Polską. F-35 wlecą także do faktów RMF FM o 11. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Znowu lecicie?
8: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
11: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
12: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
16: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
1: Po reklamie.
0: I przed nami kolejne spotkanie z Ewą Kwaśny. To właśnie Ewa zebrała dla nas najważniejsze fakty w RMF FM na 11. Posłuchajmy.
19: Witam ponownie i zapraszam. Wyjątkowy przelot najnowocześniejszych myśliwców świata F-35 nad Polską śledzimy w faktach razem z reporterami RMF FM z Krakowa, Warszawy i Trójmiasta. Kolejne wezwanie do zapłaty otrzymała Polska w sprawie niewykorzystanych i nieodebranych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. W faktach także zaproszenie na wyjątkowy charytatywny festiwal Black or White, a w faktach kulturalnych kinowe premiery weekendu. Husarze suną nad Polską. Trwa inauguracyjny przelot 3 samolotów wielozadaniowych F-35. Husarze to najnowocześniejszy nabytek naszego lotnictwa wojskowego. Teraz maszyn powinni wypatrywać mieszkańcy Łodzi. Za kilka minut F-y przelecą nad rondem lotników lwowskich. Za 25 minut temu formacja była widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Był tam również nasz wóz satelitarny i reporter Paweł Konieczny. Witamy cię.
20: Kłaniam się ponownie.
19: Pawle, była liczna oczywiście widownia.
20: Tak, tu na Wzgórzu Wawelskim oraz nad Wisłą. Przelot obserwowało kilkaset osób. To było kilkunastosekundowe, ale niezwykle głośne widowisko.
21: No jest to wielkie wydarzenie. No, mamy maszyny piątej generacji, bo one były bardzo Polsce potrzebne, naprawdę.
20: To było kilka sekund, ale tak, widowiskowe.
21: Tak, bardzo widowiskowe. Przyznam się szczerze, spodziewałem się, że jednak troszkę wcześniej je usłyszymy. Na szczęście aparat był w gotowości, wideo nie udało się nakręcić po prostu, bo to było za szybko.
20: Ale zdjęcia są.
21: Zdjęcia są dużo, seryjne, także będzie teraz co przeglądać w domu.
20: Mówili mi obserwujący to wydarzenie ze wzgórza Wawelskiego. Paweł Konieczny.
19: I tu u nas na Kopcu Kościuszki też pięknie było widać właśnie te efy. Podziwialiśmy je tu prawie wszyscy. A wcześniej mogli podziwiać je warszawiacy. Ten przelot obserwował nasz reporter Michał Radkowski. Witam
2: Cię. Tak jest. No, my z wozem satelitarnym rozstawiliśmy się nad Wisłą przy Centrum Nauki Kopernik i nagle, to była 10:10, tak jak wcześniej zapowiadano, usłyszeliśmy potężny huk, zadaliśmy głowę w niebo. Mówimy, bo śledziłem to w towarzystwie studentów Karoliny i Kuby. Karolina?
3: Bardzo szybko, nawet nie wiem, czy zdążyłam nagrać cokolwiek, a próbowałam.
2: Powiem słuchaczom, że Karolina trzyma rękę na sercu, na klatce piersiowej, chyba z wrażenia.
3: Bardzo to głośne było, tak. Nie spodziewałam się, że aż tak głośne one będą.
2: I jakie wrażenia, Kuba?
22: W ogóle zdziwiłem się, że tak widoczne są, w sensie, że obrysy nawet całe były widoczne dobrze. Więc naprawdę nisko leciały.
2: To prawda, przeleciały na tyle nisko, że nie dało się ich nie zauważyć mimo chmur na niebie. Teraz Warszawę już naznaczonej i powitanej przez F-35.
19: Dziękujemy. Przelot eskadry w ramach powitania z Polską zaczął się, przypominamy, od Westerplatte i Gdańska.
23: Niesamowite przeżycie, muszę przyznać. Pierwszy raz w życiu widziałem w sumie myśliwce takie latające. Najnowsze maszyny na świecie tak naprawdę.
24: To bardzo szybko minęło, ale super, super wrażenie, super to zobaczyć.
25: Ważne wydarzenie na pewno. To jest krok milowy dla polskiej armii. Cieszę się, że miałem okazję to zobaczyć.
26: Krótki, ale mega, super, naprawdę. Już relacja na całą rodzinkę poszła.
27: Za dziecka udało mi się raz być na przelocie F-16 i do tej pory pamiętam to wrażenie, ten dźwięk, ten huk i chciałam, żeby syn też tego doświadczył.
28: A takie nowe F-35 to nie jest taki normalny myśliwiec, tylko cała jakby taka twierdza.
19: Te głosy zebrał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Jeśli nie widzieliście przelotu, to koniecznie zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam zdjęcia i filmy z tego niezwykłego widowiska.
29: Aktualny obraz faktów.
19: Kolejne wezwanie do zapłaty otrzymała Polska w sprawie niewykorzystanych i nieodebranych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer. Tym razem chodzi o 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy z amerykańskim koncernem. Jak dowiedział się nasz reporter, Polska odmówiła zapłaty, wysłała notę dyplomatyczną w tej sprawie. W tle jest wciąż ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki. Decyzję w tej sprawie belgijski sąd wydał 1 kwietnia. Polska wciąż czeka na doręczenie wyroku wykonawczego w tej sprawie. Potem w planie jest złożenie apelacji. Piękna muzyka, kabaret i masa uśmiechu. Już 20 czerwca w Krakowie charytatywny festiwal Black or White. To będzie wyjątkowy czas, świetna zabawa i super energia, w której młodość spotyka się z doświadczeniem.
30: Między innymi Color Voices zaśpiewa medley zespołu Queen. Będą piękne tanga. Na pewno będzie kilka nowości naszej nowej gwiazdy Sary James, która w tym roku zaszczyci nas swoją obecnością. Od siebie powiem, że to jest jedyna impreza, która łączy śpiew, piękną muzykę, uśmiech, kabaret i przede wszystkim bardzo rodzinną i przyjacielską atmosferę. Na jednej scenie za jeden bilet przez 3 godziny w pięknej atmosferze.
19: Mówiła organizatorka, współorganizatorka festiwalu Black or White, Izabela Mycnik. A na stronie rmf24.pl mamy dla Was zaproszenia. Sprawdźcie je, jak zdobyć. Teraz już czas na fakty kulturalne RMF FM. W nich kinowe premiery weekendu, a poleca Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
31: Dzień dobry. Film dokumentalny Kumotry, który dziś wchodzi do kin, to jest historia przyjaźni Hanki i Bronki, które mieszkają w wymierającej polskiej wsi w rumuńskich Karpatach. Pochowały już mężów, a dzieci wyjechały za granicę. Świat bohaterek jest trudny, mówi reżyserka Emilia Śniegowska.
32: Ale z drugiej strony jest w nim również ogromny hart ducha, pogoda i wytrwałość tych kobiet, a także ich godność i czułość. Spotkanie z Hanką i Bronką zmieniło moje osobiste spojrzenie. Inaczej patrzę dziś na moją mamę, babcię czy prababcię, na ich wybory, nawyki, a nawet słabości. Z większym zrozumieniem i czułością właśnie.
31: Sny o słoniach to też jest dokument. Słynny reżyser Werner Herzog i jego filmowa ekipa ruszają tropem tajemniczego stada słoni, które ponoć żyje w angolskiej dżungli. Tropi je dr Steve Boyce. Pytanie, czy nie lepiej by te słonie zostały jednak poza ludzkim zasięgiem. W wieku 89 lat zmarł Janusz Michałowski, doskonały aktor teatralny i filmowy. Publiczność zapamięta go m.in. z ról profesora Kupelweisera z Eksmisji czy Kazimierza w serialu Boża Podszewka. Poruszającą rolę księdza Piotra stworzył w Lawie Tadeusza Konwickiego. Ona nigdy nie przetrwała w związku dłużej niż miesiąc, on nigdy nie przetrwał dłużej niż miesiąc bez związku. O tym będzie komedia romantyczna One Month Mark, a główną rolę zagra w niej Jennifer Lawrence.
29: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: No to do mieszkańców Łodzi pytanie, czy już tam słyszycie Efy? Widzicie Efy 35?
19: Już pewno po Efach.
0: Pewnie tak. Ja mam wrażenie w ogóle, że na nie dzisiaj bardziej czekamy niż na weekend. Weekend jednak też, mam nadzieję, nie przeleci tak szybko. Tu Daniel Dyk, dzień dobry, byle do piątku.

0: piątek, półmetek miesiąca. W kumulacji szczęścia wyjątkowy dzień. To właśnie dzisiaj ktoś z was wygra na pewno 1 250 000 zł lub samochód Volkswagen T-Cross lub 100 000 zł. I uwaga, patrzę na zegarek, 11:19, czyli już za około godzinę pierwszy finał. Dlatego teraz ogłaszam start super godziny. A to zawsze oznacza super okazję. Do samego losowania wyjątkowy bonus. Kto teraz wchodzi do gry, zyskuje aż 1400 losów. Oczywiście w obu finałach tego piątku. Prześlijcie hasło RMF pod numer 7474 albo złapcie ten bonus na www.rmf.fm. Dwa finały z sejfami. W drugim finale w sejfach będą tylko trzy opcje, bo dzisiaj ktoś z was musi wygrać SUV-a Volkswagena T-Crossa, który otwiera się i uruchamia bezkluczykowo, lub 100 000 zł, lub 1 250 000 zł rekordową wygraną. Jedyna super godzina dzisiaj to jest. Jedyna super godzina. I zarazem ostatnia godzina, żeby jednym SMS-em załapać się do obu dzisiejszych losowań. Aż 1400 losów czeka. RMF 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Godzina męskiego grania. To będzie nowy program w RMF FM. I poprowadzę go ja, Krzysiek Zalewski. Będziemy robić to, co chłopaki zwykle robią w garażu.
3: Czyli?
2: Gadać, słuchać dobrej muzyki, no i po prostu sobie siedzieć razem.
3: Dziewczyny oczywiście są też mile widziane, bo ja tam będę. Zalia.
4: Godzina męskiego grania i Krzysztof Zalewski. Już w sobotę po 19:00 w RMF FM.
5: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
6: Reklama.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Kto powiedział, że jest weekend?
13: RMF FM.
14: Że to powiem, najlepsze radio.
12: A, no to wszystko jasne.
15: Jest weekend.
12: Ogłasza RMF FM. W sobotnie i niedzielne popołudnie.
16: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire.
17: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
18: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną
10: jedną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
22: Barbara, kupiłem taniej!
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
24: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
25: RMFFM, zawsze z tobą. RMFFM, zawsze z tobą.

11:33 na zegarze. Słuchajcie, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale spojrzałem na prognozę pogody na weekend. Nie wiem, czy widzieliście. Są ostrzeżenia. Lokalnie może spaść grad. Lokalnie może spaść śnieg. Przypomnijcie mi za tydzień w niedzielę, pierwszy dzień lata, prawda? Czy pogoda wie,

0: F-35 wylądowały właśnie w bazie lotniczej w Łasku, w nowym domu. Przejechały przed momentem po pasie startowym przez łuk z wody, taką bramę stworzyły polewaczki. Trochę jak na weselu mam wrażenie, bo tak, goście czekają, krawaty, marynarki, odświetne sukienki, jest orkiestra, są oklaski. No i jest brama. Aż muszę sprawdzić, czy kierowca nie wychylił się z butelką.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Już dziś półmetek czerwca.
4: Ktoś na pewno wygra
5: 100 tysięcy złotych.
6: Volkswagena T-Cross w królewskiej czerwieni
7: lub rekordową nagrodę główną
8: 1 250 000 złotych.
3: Chcesz?
9: To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
15: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
16: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje?
17: To w euro!
18: Emocje rosną!
17: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Bramki są dwie, drużyn 48, a puchar tylko jeden. Mundial 2026.
20: Wyniki, relacje, komentarze.
19: Mistrzowskie fakty sportowe. Codziennie w RMF FM.

0: RMF FM trzymamy rękę na piłce.
1: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luze. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Byle do piątku, byle z RMF FM.

Jedyna dzisiaj super godzina w kumulacji szczęścia. Czas płynie, coraz mniej go zostałoby złapać. Aż 1400 losów w obu dzisiejszych losowaniach. Dwa razy zagramy o 1 250 000 złotych. Pierwsze losowanie już naprawdę niedługo, już po 12. A w drugim finale, no to już wiecie, na pewno ktoś wygra albo ponad milion, albo 100 000, albo Volkswagena T-Cross. RMF 7474.

0: nasi dziennikarze donoszą. Proces rolników, blokada drogi. Gdzie utkniecie, drodzy kierowcy, szczegóły za moment w faktach RMF FM, samo południe.
1: Reklama.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2020 roku.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych.
8: Czyli rzeczy, o których facetka od historii boi się wam powiedzieć.
7: We wtorek po 23 w RMF FM. Słuchaj też na rmfon.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
3: Kochasz słońce?
4: My też.
3: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu.
4: Dax Sun.
3: I masz słońce pod kontrolą.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Po reklamie.
7: I już prawie godzina 12. Zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. W samo południe wita się z nami Bogdan Zalewski.
8: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchających.
7: Witamy.
8: Zapraszam. Ludzkie szczątki w Lutoryżu. Policja przeszukuje posesję. Na miejscu koszmarnego odkrycia jest reporter RMF FM. Żelazna husaria przemknęła na polskim niebie. Spektakularny przelot myśliwców F-35. Mundial inny niż dotychczasowy. Posłuchajcie o różnicach w sposobie sędziowania. A na koniec bezpieczny wypoczynek uczniów na plaży w Szczecinie i szybki reporterski test z wiedzy. Policja przeczesuje posesję w podrzeszowskim Lutoryżu, na której znaleziono zakopane odpady medyczne i szczątki ludzkich płodów. Jak ustalił reporter RMF FM, może być ich nawet 30. Do ich zakopania miała się przyznać poprzednia właścicielka nieruchomości, lekarka, patomorfolog Magdalena H. Jak podaje rzeszowska prokuratura, rano kobieta została zatrzymana. Grozi jej 12 lat więzienia. W Lutoryżu jest Dominik Smaga. Dominiku, to co zaobserwowałeś na miejscu?
9: Ekipy techników w białych kombinezonach pracują na działce, na której zakopane są szczątki dzieci oraz odpady medyczne. Wszystko to musi zostać wydobyte i przewiezione do badań. Teren jest otoczony przez policję. Za około godzinę głos w tej sprawie ma zabrać rzeszowska prokuratura okręgowa, która nadzoruje czynności prowadzone w Lutoryżu.
8: Szokujące szczegóły odkrycia w Lutoryżu oraz zdjęcie posesji publikujemy na stronie rmf24.pl. Husarze na polskim niebie. Ceremonia przyjęcia samolotów F-35 do Polskich Sił Zbrojnych odbywa się właśnie w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. W uroczystości bierze udział prezydent Karol Nawrocki.
10: Na naszych oczach podczas tej uroczystości, podczas tego wydarzenia dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych, szczególnie Sił Powietrznych, i w tym kontekście jest to dzień historyczny.
8: Prezydentowi towarzyszy wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wielozadaniowe maszyny przeleciały wcześniej nad naszym krajem od Gdańska przez Warszawę, Łódź i Kraków. Oto wrażenia widzów zebranych pod Wawelem.
11: Bardzo nam się podobało. Dźwięk, szybkość, wszystko. Fajnie.
12: Tylko krótko.
11: Na razie szybko, no.
12: Fajnie było zobaczyć, fajnie było nagrać, także jest nagrane.
11: Zdążyliśmy.
12: Zdążyliśmy. Fajniejsze jakby był jeden przelot, ale fajne.
11: Żeby jeszcze
12: bardzo
11: taka poprawka
12: było.
11: Była.
13: To było kilka sekund w sumie.
11: Dokładnie.
12: Ale warto,
11: mimo wszystko warto.
12: Zawsze warto, nawet na te kilka sekund.
11: Taka historyczna chwila, można powiedzieć.
14: No jak widzisz coś takiego, to czujesz się bezpiecznie.
8: Mała perwata, sam widziałem spektakularny przelot w drodze do radia na rondzie grunwaldzkim w Krakowie. Husaria przemknęła z szumem skrzydeł. Protest rolników na drodze krajowej nr 10 między Stargardem i Suchaniem w Zachodniopomorskiem. W miejscowości Krąpiel uczestnicy manifestacji przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując ruch przez mniej więcej 10 minut. Droga jest wtedy całkowicie zamknięta, a następnie na kolejne 10 minut ruch zostaje wznowiony. Domagają się m.in. rekompensat za straty z powodu niskich cen.
4: Piłka nożna w faktach RMF FM.
8: Mundial w Meksyku, USA i Kanadzie jest odmienny od dotychczasowych. Nie tylko ze względu na wielką liczbę drużyn i ceremonie przed piłkarskimi spotkaniami. Inaczej wygląda też praca sędziów. Zwraca uwagę Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojciechu, było to widoczne już podczas wczorajszego meczu otwarcia, wygranego przez Meksyk 2-0 z reprezentacją Republiki Południowej Afryki.
13: Dokładnie przy drugiej czerwonej kartce dla RPA, gdzie po analizie VAR sędzia wszystkim na stadionie wyjaśnił swoją decyzję. VAR może też interweniować nie tylko w sytuacjach związanych z bramkami czy czerwonymi kartkami.
15: Będzie ta możliwość skorzystania z VAR-u przy drugiej żółtej kartce. Umówmy się, widzieliśmy parę meczów zepsutych przez nas, przez sędziów ogólnie, dlatego, że nie mogliśmy wykorzystać technologii.
13: Mówił sędzia Szymon Marciniak, który poprowadzi mecze na Mistrzostwach Świata. FIFA chce też, by gra była szybsza. Zespoły mają 5 sekund na wznowienie gry z autu czy od bramki, a zawodnicy, jeżeli podczas rozmów ze sobą będą zasłaniać usta, mogą zobaczyć nawet czerwoną kartkę.
8: Uczniowie wypełnili dziś plażę nad jeziorem Głębokie w Szczecinie w ramach akcji Bezpieczne wakacje nad wodą, która potrwa do 15. Ratownicy WOPR badają dno jeziora. Są pokazy sprzętu ratowniczego i dronów oraz prowadzona jest nauka pierwszej pomocy. To ważne, bo już w poniedziałek rozpocznie się oficjalnie sezon na szczecińskich kąpieliskach, a to nie tylko Głębokie, ale też Dąbie i Dziewoklicz. Dlatego nasza reporterka Anna Pałamar przeprowadziła taki szybki test wśród uczniów z wiedzy o bezpiecznym wypoczynku nad wodą.
16: Nie pływać za wyznaczonymi miejscami. Tak, być w pobliżu ratowników i jak jest czerwona flaga, to nie wchodzić do wody.
17: Będziecie korzystać z tych kąpielisk tutaj naszych szczecińskich?
18: Tak, będziemy. Głębokie jest
17: najlepsze. Najlepsze. Czy wiecie, co robić, żeby bezpiecznie spędzać czas nad wodą?
19: Na pewno bardzo mocno nie skakać do wody i nie głęboko nurkować, bo wtedy można się utopić.
20: Żeby się pilnować rodziców, żeby nie zginąć z oka i żeby nie nurkować głęboko.
17: A lubisz spędzać czas nad wodą w ogóle?
19: Bardzo, ale na tej plaży jeszcze nigdy nie byłem.
8: Jeszcze nie jedna plaża czeka. Sporo się piasku przesypie, a i wody upłynie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
7: Mówiłem o ostrzeżeniach przed gradem i śniegiem w ten weekend, ale teraz szukam piękna. Piękna w sobocie, piękna w niedzieli, bo o tej porze tradycyjne wybory Miss Weekendu. No i wygląda na to, że tak, sobota z chmurami, co prawda na wschodzie, gęstymi, ale... No właśnie, przelotne opady deszczu też widzę niemal możliwe wszędzie, ale jednak przewaga słońca i na termometrach bardzo przyjemna 18-21 stopni. Niedziela, większość regionów tylko 15-16 stopni, 16 stopni i leje.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
7: Byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry. No właśnie, kończy się super godzina. Ogłaszam ostatnie 5 minut do losowania. To może być najważniejsze 5 minut tego roku. Aż 1400 losów wpadnie wam do obu dzisiejszych finałów. Zaraz dzwonimy po raz pierwszy i czekać będzie aż 1 250 000 złotych. Ciekaw jestem, czy macie przeczucie, w którym sejfie. A w drugim finale w sejfach będą komfortowe tylko 3 opcje. Dzisiaj ktoś z was musi na pewno wygrać albo 100 tysięcy, albo luksusowego SUV-a Volkswagena T-Crossa, albo tę rekordową, milionową nagrodę główną. Ostatnie 5 minut. 1400 losów. Jedyna super godzina dzisiaj się właśnie kończy. RMF 7474. No i co wam będę mówił? Zaraz dzwonię z pieniędzmi.

0: Akumulacja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Piątek. No piątek to tak mniej więcej co tydzień się pojawia, ale taki piątek, no ja nie pamiętam. To jest półmetek czerwca. W kumulacji szczęścia genialne nagrody, a nagroda główna 1 250 000 zł. Halo, halo, dzień dobry, tutaj Radio RMF się kłania. Daniel Dyk z programu Byle do Piątku. Właśnie mówiłem słuchaczom, ile można wygrać, bo dzwonimy w sprawie kumulacji szczęścia. Przed chwilą mieliśmy losowanie, no i twój numer nam wyskoczył. Jak masz na imię? Halo, halo. Halo, halo, halo, halo, czy się słyszymy? Bo to już... droga słuchaczko. Halo, halo, halo, halo, halo, halo. Nie wiem, czy nam się słuchaczka nie rozłączyła. Nie ma, naprawdę? Ja jak najszybciej staram się przekazać, że to RMF, te najważniejsze informacje. Ja już chciałem pytać o któryś z sejfów. Naprawdę nie mamy już połączenia? Straciliśmy? Co za fatalna sytuacja. Ach, no oczywiście jest szczęście w tym nieszczęściu. Regulaminowe 1000 zł przekazujemy. Ach, 10 sekund upłynęło. W związku z tym, no tylko taka nagroda może trafić w twoje ręce, droga słuchaczko. No, no nie tak wyobrażałem sobie te rozmowy, ale dobre 1000 zł w takiej sytuacji. Mam nadzieję, będzie miłe pocieszenie i sprawi, że ten weekend będzie bardzo sympatyczny. Ale teraz, no cóż, ja uciekam myślami już do tego najprzyjemniejszego momentu piątku. No teraz emocje sięgną zenitu, bo w sejfach będą teraz tylko 3 opcje. Dzisiaj ktoś z was na pewno wygra 100 tysięcy złotych lub luksusowego SUV-a Volkswagena T-Crossa lub 1 250 000 zł. Nie wiem, czy tego SUV-a widzieliście na naszych stronach. Ma system wykrywania pieszych, rowerzystów, także bezpiecznie się poczujemy w mieście z takim wsparciem kierowcy. Królewska czerwień. Wyobraźcie sobie tę karoserię w kolorze metalik. O pieniądzach teraz dwa słowa. No, 100 tysięcy. Co można powiedzieć o 100 tysiącach? Przepięknie wyglądają na koncie. 1 250 000 to jest tak, 1 000 000 i jeszcze 250 000. No cudownie byłoby jedną z tych nagród mieć i to się dzisiaj stanie. Wystarczy odebrać nasz telefon i nie rozłączać się do wyboru sejfu. Tak się umawiamy. Słuchajcie, no to jeszcze musi ruszyć super okazja. 7 minut. Wasze szanse pomnożymy razy 1001. Ale uwaga, grają tylko ci, co obiecają odebrać telefon w drugim finale. Ta okazja ruszyła na www.rmf.fm. Działa też genialnie SMS-owo. Hasło RMF ślemy pod 7474. Ktoś, wiemy już, będzie przeszczęśliwy w ostatnim finale tygodnia. Albo będzie pełno na koncie, albo będzie pełno w garażu. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: A czy ja mówiłem, że ten 1 000 000 i 250 000 to są rekordowe pieniądze, jakich nikt jeszcze nie wygrał? A dzisiaj jesteście bardzo tego blisko. RMF 7474.

0: Taylor Swift. Oj, kolejne gorące szczegóły jej ślubu mamy dla was na rmf24.pl. Ja może jeden fragment, bo ona wynajmuje Madison Square Garden. To jest wielka hala, podobno $1 000 000 za dobę, a ona rezerwuje ją na 3 dni. Dlaczego tak wiele? A, 1000 gości zaprasza. To przecież nie da rady pogadać z każdą, a jej narzeczony mąż przecież nie wzniesie toastu z każdym. Dobrze, że wydaje na 3 dni, prawda? Może chociaż z każdym wujkiem i każdą ciocią zdołają zatańczyć.
1: Reklama. Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Marian, a gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowid. Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
11: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
12: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
13: Sponsorem programu jest mBank, oferujący narzędzia do dbania o zdrowe finanse. mbank.pl/zdrowe finanse.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: Po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: jest za genialny duet Ed Sheeran i Martin Garrix. To jest muzyczna nowość w radiu RMF FM. 18 minut zostało do godziny 13. Ciekawe zjawisko, czytam właśnie w sieci. Gen Z, czy generacja Z, te osoby urodzone po roku 95, znalazły sposób na budowanie osobistych i trwałych relacji. Piszą listy. Nie maile, normalnie listy na papierze długopisem. Odkrywają, że to fajne, pójść na pocztę, wysłać. Aż sam nabrałem ochotę, żeby sprawdzić, czy klej ze znaczków smakuje jak kiedyś.
1: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj, umów się na badania.

0: Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Będziemy jeździć na rowerze.
5: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
6: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
7: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. O, i umówiłam się na mammografię.
13: Tak z plaży, z leżaka?
12: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
14: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Za 11 minut fakty o 13. Kaigo.

0: że już znają ceny paliw na weekend. No jak macie tankować do pełna, to chyba dzisiaj. Chyba dzisiaj. Zresztą szczegóły za moment w faktach o 13.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażające sceny zbrodni.
6: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
5: No i my, Daniel Dyk
7: i Kamil Barnowski.
6: Już w niedzielę po 20 w RMF FM.
8: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
9: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
10: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No, no.
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
13: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl.
16: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
17: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: U mnie na zegarku w studiu radiowym już prawie godzina 13, więc przenieśmy się do Studia Faktów RMF. Zapraszam, Bogdan Zalewski.
18: Jestem obecny, zachęcam do słuchania. Przeszukiwanie działki w podrzeszowskim Lutoryżu. Nowe szczegóły przeczesywania miejsca makabrycznego odkrycia. Znów kilkugroszowe podwyżki maksymalnych cen paliw. Podamy aktualny komunikat na weekend i poniedziałek. Myśliwce F-35 to tylko element. Wicepremier Kośniak-Kamysz o rewolucji w polskich siłach zbrojnych. Czy pasjonuje was mundial mimo absencji Polaków? Pytamy dziś w naszym radiowym cyklu. Już 29 ludzkich płodów i odpady medyczne znaleziono w podrzeszowskim Lutoryżu. Miała je tam zakopać poprzednia właścicielka nieruchomości, lekarka-patomorfolog. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Rzeszowie. Z jej gmachu z nowymi informacjami wyszedł reporter RMF FM Dominik Smaga.
19: Tak, dzień dobry.
18: Dzień dobry, Dominiku. Czy sprawdzono już cały teren?
19: Nie. Przekopywanie działki należącej kiedyś do lekarki nieprędko się zakończy.
20: Te czynności mogą potrwać nawet do początku przyszłego tygodnia.
19: Mówi Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prokuratury, i wyjaśnia, że do przeszukania jest dość duży teren.
20: Posesja ma ponad 5 arów.
19: Lekarka, do której poprzednio należała działka, została zatrzymana w Zamościu.
20: Pracowała w Zamościu jako lekarz.
19: Kobiecie może grozić 12 lat więzienia za porzucenie odpadów medycznych i 2 lata za zbezczeszczenie zwłok. Rzeszów, Dominik Smaga.
18: Polskie siły zbrojne przechodzą rewolucję i nie dotyczy to tylko sił powietrznych. Przekonywał w Łasku podczas ceremonii przyjęcia samolotów F-35 wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz.
21: To jest strategiczne posunięcie. Budowa największej armii w Europie do 2030 roku, bo te plany modernizacji, transformacji stanowią o tym, żeby zbudować zarówno 300-tysięczną armię, jak i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości, czyli armia 500 tysięcy.
18: Według Kosiniaka-Kamysza służą temu wielkie kontrakty w ramach SAFE, unijnej pożyczki na zakup uzbrojenia dla polskiej armii.
3: Istotne informacje dla kierowców.
18: A teraz w faktach informacyjny refren, cenowe dane dla kierowców. Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,04 zł, benzyny 98 6,58 zł, a diesla 6,40 zł. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Wniosek: od jutra ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe. Organizacja piłkarskich mistrzostw świata stała się zbyt kosztowna dla jednego państwa, ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Tegoroczny mundial w USA, Meksyku i Kanadzie ma kosztować około 14 miliardów dolarów, z czego 11 pokryją Stany Zjednoczone. Na sumę kibicowskich wrażeń składają się więc sumy w twardej walucie. Pomówmy jednak o mniej w naszym kraju cenionym mundialu, a to z powodu absencji naszej drużyny. Czy obchodzi nas w ogóle odpowiedź na takie pytanie?
3: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
18: Jak turniej czterolecia odbierany jest w Polsce? Sprawdzamy to w ramach cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24. Nasz reporter Paweł Konieczny jest przy wozie satelitarnym, który zaparkował przy stadionie Nadwiśla na Kraków. Witamy
7: tak
18: serdecznie,
7: jest.
18: Paweł.
7: Dzień dobry.
18: O co tam pytasz?
7: O to, czy mimo braku polskiej kadry wśród uczestników Mistrzostw Świata nad Wisłą interesujemy się turniejem. Moi rozmówcy przyznają, że o turnieju nie jest tak głośno jak przy okazji poprzednich edycji.
22: Te mistrzostwa, no to wyjątkowo mam wrażenie, że marketingowo zostały bardzo, bardzo, bardzo mocno skopane po prostu, że nie jest cicho. Po prostu o tym jest cicho.
7: Mówił mi pan Piotr, a my jesteśmy dziś przy stadionie Nadwiśla na Kraków, bo być może wśród około 100 chłopców trenujących w tym klubie kiedyś zobaczymy reprezentantów Polski. I jeszcze przez godzinę sprawdzać będziemy, jak globalna piłka wpływa na tę lokalną. Gorąco zachęcamy do dyskusji.
18: A mówiąc tak z przymrużeniem oka, w czasie mundialu mamy dodatkowego satelita Ziemi. Piłka krąży wokół globu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Tu byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. No właśnie, i nasz gość.
24: Dzień dobry, tu Łukasz Porocki. Słuchajcie, najlepsze radio RMF FM. Zawsze z wami.
23: Oj, zawsze z tobą. Zaraz zapytamy naszego gościa o finał marzeń w mundialu. No bo chyba spodziewaliście się, że o tym pogadamy. Zostańcie z RMF FM.

0: został nam ostatni finał w kumulacji szczęścia. I wiemy, że to będzie finał marzeń, bo w sejfach tylko trzy opcje. Albo traficie 1 250 000 złotych, albo traficie 100 000 złotych, albo traficie kluczyki do Volkswagena T-Cross. Piotr już wygrał u nas auto, on już wie, jakie to jest uczucie.
1: Były takie emocje, że naprawdę nie pamiętam tego wszystkiego. Pamiętam tylko, że no zamurował mnie po prostu.
0: Zobaczcie na www.rmf.fm, ten czerwony SUV jest dla was. I tam można wejść do gry. Mało tego, kto spostrzegawczy zauważy, że tam ruszył właśnie bonus. To jest ostatni ode mnie bonus, a więc musi być porządne mnożenie szans. Uwaga! Od teraz przez 13 minut zyskujecie aż 1313 losów. Dorzucę jeszcze coś od siebie. Te 1313 losów wpadnie też do ostatniego piątku czerwca, gdy na finał miesiąca będzie do wygrania kolejny samochód, Audi Q3. Czyli teraz to jest ostatnia taka okazja, by zyskać mnóstwo szans na dwa auta od RMF-u. Prześlijcie hasło RMF pod numer 7474 albo zagrajcie na www.rmf.fm. 1313 losów. I pamiętajcie, dzisiaj gwarantujemy, że ktoś z was wygra albo Volkswagena, albo 100 000, albo rekordowe 1 250 000 złotych. Finał już po godzinie 16. Miejcie telefon w pogotowiu, a teraz skorzystajcie, wyślijcie SMS RMF 7474.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
4: Podobno Kair buduje metro do piramid i Wielkiego Muzeum Egipskiego.
5: A, fajnie, czyli faraonowie teraz będą mieli lepszy dojazd do centrum niż mieszkańcy warszawskiej Białołęki.
3: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już dziś po 14 w RMF FM.
6: Reklama.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj

0: zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
16: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

Dzisiaj to jest ostatnie 5 minut. 1313 losów wpadnie do ostatniego finału tego tygodnia w kumulacji szczęścia i ktoś z was na pewno wygra? No to już wiadomo, 1 250 000 lub 100 tysięcy lub Volkswagena T-Cross. Tylko takie trzy opcje będą w sejfach. Finał o 16:00, trzymam kciuki, mnożę szanse. RMF ślemy pod 7474.

0: Łukasz Podolski. Piłkarski mistrz świata 2014. W finale mundialu w Brazylii reprezentacja Niemiec pokonała, pamiętamy, po dogrywce Argentynę Leo Messiego. No kogo bardziej mógłbym zapytać o wymarzony finał tegorocznego mundialu? Łukasz, jaki byłby najpiękniejszy?
1: Takie marzenie, po tu siedzę i tak dalej, byłoby Polska-Niemcy, to by takie wielkie marzenie, tak jak mam marzenie, że ja z Górnikiem wygrałem ten Puchar Polski, to też było marzenie takie moje, nie było to parę lat do osiągnięcia, ale zrobiliśmy to i tak powiedzieć, takie marzenie wielkie by było Niemcy-Polska, ale niestety to się nie wydarzy i dlatego niech będą Niemcy i ten przeciwnik, który to będzie w finale, to dla mnie jest cokolwiek obojętny.
0: Łukasz, Polska, Niemcy w tym finale się nie wydarzy, ale Puchar Polski dla Górnika w końcu się udało, także już za

0: zawsze to jeden dzień tygodnia zostaje nam w kieszeni.
1: Reklama.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz, tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
11: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak...
12: No bo ja widzę sobotę.
10: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom DaxSan i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. DaxSan. I masz słońce pod kontrolą.
14: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
17: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
19: Zdrowi.
20: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
21: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
1: Po reklamie.
22: Miłego popołudnia życzy RMF FM.

0: nie jest tak, że cały świat żyje tylko piłkarskim mundialem. Polscy siatkarze grają lada moment mecz Ligi Narodów w Chinach. Szczegóły na ten temat usłyszycie w Faktach RMF FM o 14.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
1: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera w niedzielę po 23 w RMF FM.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Po reklamie.
9: Prawie godzina 14, czas na fakty RMF FM i to będą kolejne dzisiaj mocne fakty. Zaprasza Bogdan Zalewski.
10: Zamieńcie się w słuch. Koszmarne sceny w Koszalinie. 15-latek młotkiem dotkliwie pobił 17-latka. Posłuchajcie, jaką rolę odegrała matka agresora. Rząd wstrzymuje pracę nad stworzeniem wykazu zawodów deficytowych. Nerwowo reagują przedstawiciele branż, w których brakuje pracowników.
11: Albo ci ludzie są głusi, albo nie rozumieją, albo są pełni złej woli.
10: Nie żyje jeden z najwybitniejszych współczesnych artystów, brytyjski malarz David Hockney. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 15-latek z Koszalina. Chłopak skatował młotkiem swojego 17-letniego znajomego. Zarzuty postawił mu sąd rodzinny. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna szokujące szczegóły tego zdarzenia.
12: Nastolatek przebywał na jednej z ulic Koszalina w towarzystwie swojej matki, siostry oraz znajomej. W pewnym momencie w pobliżu przechodził znajomy chłopaka. Matka dała synowi młotek, którym ten kilkukrotnie uderzył w głowę 17-latka. Napadnięty uciekł, zdążył jeszcze powiadomić rodzinę, a następnie stracił przytomność. W ciężkim stanie z licznymi obrażeniami trafił do szpitala. Po niedługim czasie policjanci ustalili napastnika i mieszkanie, w którym się ukrywał. Weszli do lokalu siłowo i chłopak i przebywające z nim kobiety stawiały czynny opór. Wciąż nie wiadomo, dlaczego 15-latek zaatakował znajomego. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że był dobrze znany koszalińskim policjantom. Miał trafić do ośrodka wychowawczego, ale się ukrywał. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami, ugodził chociażby nożem swego psa. Miał także na koncie picie alkoholu i unikanie szkoły.
10: Rząd wstrzymuje pracę nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych. Te informacje dziennikarz RMF FM potwierdził w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednym z powodów jest wysoka stopa bezrobocia, która wynosi prawie 6%. W faktach nasz reporter Michał Dobrowicz. Dzień dobry, Michał.
13: Dzień dobry.
10: Jakie są praktyczne skutki wstrzymania prac nad tymi przepisami?
13: To na razie zamyka drogę, by przyspieszyć procedury związane z wydawaniem wiz dla cudzoziemców, którzy chcą w Polsce wykonywać właśnie zawody deficytowe, czyli te, gdzie wciąż brakuje pracowników. Oto starali się ostatnio przede wszystkim właściciele firm transportowych. Oni skarżą się, że trudno znaleźć chętnych do pracy.
14: Nam potrzeba kilkadziesiąt tysięcy kierowców. To nie o to chodzi, że my chcemy zmienić, obniżyć kryteria. My mówimy, żeby w ramach tych kryteriów, jakie są, po prostu zarządzać tą kolejką.
13: Tak tłumaczy to prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński. Jak ustaliłem, kolejne organizacje rozważają w tej sprawie apel. Na tym etapie apel już do premiera.
10: Polscy siatkarze rozpoczynają właśnie swój trzeci mecz Ligi Narodów w Chinach. Po wygranej z Kubą i porażce ze Słowenią, dziś rywalem biało-czerwonych jest reprezentacja Japonii. Jak poradzili sobie nasi reprezentanci w spotkaniu z drużyną z kraju kwitnącej wiśni, opowiemy w kolejnych popołudniowych faktach RMF FM. Już jutro na stadionie Sandecji w Nowym Sączu rusza ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Młodzi piłkarze z całej Polski będą wspólnie rywalizować na boisku, a przede wszystkim przeżywać sportowe emocje, nawiązywać przyjaźni, no i oczywiście świetnie się bawić.
15: Zaczyna się to wszystko od wspólnej rozgrzewki, następnie gramy mecze, ale nie ma tutaj pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, ostatniego. Oczywiście staramy się liczyć gole, ale proszę sobie wyobrazić, że właśnie nie ma takiej typowo ostrej rywalizacji, jaką znamy z boisk takiej profesjonalnej piłki nożnej, ale zaangażowanie, pasja w oczach tych dzieciaczków jest po prostu niesamowita.
10: Podkreśla Damian Bombol, ambasador projektu Football Plus. Czas turnieju to nie tylko piłkarskie zmagania, ale także piknik z muzyką na żywo, zabawy, konkursy, no i sporo niespodzianek.
16: Sztuka
7: faktach RMF FM.
10: Nie żyje David Hockney, jeden z gigantów współczesnej sztuki. Czołowy brytyjski artysta, jeden z najważniejszych twórców pop-artu lat 60. Zmarł spokojnie w domu 11 czerwca na miesiąc przed swoimi 89 urodzinami. Napisała rzeczniczka mistrza Erika Bolton. David Hockney tworzył obrazy, rysunki, litografie, fotokolaże, witraże, a ostatnio używał też do rysowania tabletu. Pędzel coraz częściej zastępował iPadem. Wśród jego najsłynniejszych prac są świetliste obrazy z Kalifornii lat 60. Ikonicznym dziełem jest Wielki Plusk, Big Ass Splash. Artysta uchwycił na nim moment tuż po tym, jak ktoś zanurkował w basenie. Postaci nie widać po oddanym skoku, jest zanurzona w głębinie. Słońce, lustro wody i rozsuwane szklane drzwi willi. Czysta poezja kalifornijskiego pejzażu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Jest lepsza połowa dnia w RMF FM i są radiowe Olki. Olek Sikora.
16: Meldujemy się, jesteśmy, dzień dobry.
17: Witamy was we własnych osobach, Ola i Olek, czyli radiowe Olki. To oznacza, że piątek w końcu nadszedł, witamy weekend. No i tym optymistycznym akcentem mówimy dzień dobry.
16: Dzień dobry, to też oznacza, że pewnie się szykujecie już do weekendu. Niektórzy z was za chwilę się zbierają.
18: Ja

0: Dawid Podsiadło na antenie RMF FM. W końcu to najlepsza muzyka, a ja cały czas żyję tym, co wydarzyło się wczoraj, czyli inauguracja Mundialu 2026. Co na to koleżanka Filipek? Zadowolona, niezadowolona?
1: Warto było nie spać do 23, czy nie warto było? Ty mi powiedz, jaki tam wynik. Meksyk wygrał chyba.
0: 2-0 dla Meksyku. Okay. Tak, Meksyk zmierzył się wczoraj na inaugurację z RPA. Gospodarze wygrali 2-0.
1: Słuchajcie,
0: i teraz pytanie właśnie, czy ty przejęłaś pilota od telewizora, bo wczoraj się martwiłaś, że nie będziesz miała dostępu teraz do telewizji.
1: W sporcie najbardziej interesują ploteczki. Czy wy słyszeliście, że Shakirę podobno zastąpił klon?
0: No,
1: serio, fani twierdzą, że wystąpił.

0: powtór, bo nie ma jej energii, nie wyglądał tak samo.
1: Nie, no to jest jakaś masakra po prostu. Ledwo ten mundial się rozpoczął, a plotki już weszły do finału.

0: No i takie latino na antenie RMF FM, to ja rozumiem. I w tym samym klimacie chcielibyśmy wam przypomnieć, że wy też możecie się poczuć, jakbyście byli na jakichś takich rajskich wakacjach, ponieważ proszę bardzo, półmetek czerwca, w kumulacji szczęścia już za pasem. Proszę bardzo,
1: riba. Leżaczek.
0: Czujesz to, Ola?
1: No zero problemów, zero obowiązków. Tak właśnie może wyglądać życie kogoś z was, kto wygrał na przykład 100 tysięcy złotych, albo kogoś, kto wygrał SUV-a przepięknego, luksusowego Volkswagena T-Crossa, albo kogoś, kto wygrał 1 250 000 złotych. No w półmetku czerwca, w kumulacji szczęścia, ktoś z was wygra na 100% jedną z tych trzech nagród.
0: Albo 100 tysięcy złotych, albo luksusowego SUV-a Volkswagena T-Crossa, albo tak jak Ola powiedziała, 1 250 000 złotych. To jest taka kwota, która wystarczy na niejedne egzotyczne wakacje i wtedy pod palemką, na przykład z jakimś zimnym trunkiem, możecie sobie tak tańczyć, jak my teraz tańczymy.
1: A właśnie... Ile dają radości takie wygrane? To wie na przykład Kasia z Łodzi, która w środę wygrała u nas 13 tysięcy złotych.
2: Naprawdę odjęło mi mowę. Nigdy w życiu niczego nie wygrałam. Bardzo, bardzo dziękuję, zrobiliście mi dzień.
1: Kasia napisała do nas na redakcyjną skrzynkę, że najbardziej wdzięczna jest nam właśnie za ten spokój, który poczuła dzięki tej wygranej. No i ta wiadomość tak nas złapała za serducha, że na pewno jeszcze dziś po 15 do niej wrócimy, a tymczasem... No właśnie, kto chce dać sobie szansę na wygraną, ten musi wykonać jeden prosty krok.
0: Prosty krok. Wysłać SMS o treści RMF pod 7474. Każdy taki SMS przez najbliższych minut 7 pomnożymy razy 1077. Więc grajcie. RMF 7474, a na RMF FM zobaczcie tego Volkswagena, żeby sprawdzić, czy samochód nadaje się do jazdy.
1: Na www.rmf.fm też możecie wejść do gry i też możecie pomnożyć swoje szanse razy 1077, ale dajemy od razu uczciwie znać. Ta okazja potrwa tylko przez 7 minut. RMF 7474. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro.
11: Emocje rosną.
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Kto powiedział, że jest weekend?
13: RMF FM.
14: Że to powiem, najlepsze radio.
12: A, no to wszystko jasne.
15: Jest weekend.
12: Ogłasza RMF FM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
11: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire. Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
16: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
17: Wiesz, Marian, mam nowego ulubieńca.
18: Słucham, co?
17: Robi pyszną, aromatyczną kawę. Jest ładny, zajmuje mało miejsca. A do tego jest taki prosty w obsłudze.
18: Ten nasz nowy ekspres Krups Coffee Crush z Media Expert. Zrobić ci cappuccino?
19: Kup w Media Expert ekspres Krups Coffee Crush. Zostaw opinię i zyskaj prezent o wartości nawet 300 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
23: Lepsza połowa dnia w RMF FM.

0: korku nie ma miejsca jak dom, ale ten dom, jeśli jesteście w samochodzie, jest już coraz bliżej. Właśnie, gdzie was zastaliśmy? Dajcie znać. 3-3-2-2.
1: Reklama.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.

Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99

0: sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Sponsorem programu Czego Pragną Kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Już dziś półmetek czerwca.
8: Ktoś na pewno wygra
9: 100 tysięcy złotych.
10: Volkswagena T-Cross w królewskiej czerwieni lub rekordową nagrodę główną.
11: 1 250 000 złotych.
12: Chcesz? To ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
14: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: O reklamie.

0: Jest pytanie, jest odpowiedź. Klepiemy papiery i zaraz kończymy pracę, bo piąteczek, piątunio czeka. Piszecie pod 3322. Wspieramy was w tym kończeniu pracy. No ale też ostrzegamy, ja tutaj czytam, że jeden z hoteli w Krynicy Morskiej wprowadził, uwaga, uwaga, zakaz wynoszenia ze stołówki jedzenia serwowanego w postaci bufetu szwedzkiego, chyba że klient uiści opłatę w wysokości 80 zł od osoby.
1: Błagam, powiedzcie mi, co się dzieje z tym światem? No kiedyś człowiek to wynosił jakieś wspomnienia z wakacji, a dzisiaj to już nawet nie można jajecznicy.

0: reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
3: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwcy NATO.
2: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już w niedzielę po 23 w RMF FM.
4: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
5: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
6: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia w super cenie. Media Expert.
7: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
9: Kochasz słońce?
10: My też.
9: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu.
10: Dax Sun.
9: I masz słońce pod kontrolą.
8: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
11: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Po reklamie.
12: Zbliża się godzina 15, czas na najnowsze fakty RMF FM, które przedstawi Bogdan Zalewski, z którym się serdecznie witamy. Dzień dobry, Bogdanie.
13: Kłaniam się nisko i zapraszam. Tylko w RMF FM o polskim śledztwie w sprawie zagadkowej śmierci naszej rodaczki w Ekwadorze. Ciało Moniki Silwy Koniuszek, antykorupcyjnej aktywistki, znaleziono w jej domu. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia w rozmowie z naszą dziennikarką, znajdą się pieniądze na produkcję karabinku Grot w najnowszej, trzeciej wersji. Samochody bez kierowcy? Coraz bardziej autonomiczne? Posłuchajcie. Wszczęte zostało polskie śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci Moniki Silwy Koniuszek, polskiej obywatelki w Ekwadorze, dowiedział się reporter RMF FM. Ciało aktywistki, która ujawniała przypadki lokalnej korupcji, znaleziono w jej mieszkaniu. Miejscowe władze twierdziły, że kobieta mogła popełnić samobójstwo. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada przynosi nowe informacje. Krzysztofie, czego będzie dotyczyło polskie śledztwo?
14: Nieumyślnego spowodowania śmierci. To postępowanie będzie prowadzić prokuratura okręgowa w Olsztynie. Tę jednostkę wybrano ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce zmarłej. Wcześniej polskie służby konsularne poinformowały prokuraturę krajową o zgonie Polki. To rutynowe dokumenty wysyłane przez służby dyplomatyczne. Poinformowano też, że śledztwo prowadzone jest również w Ekwadorze, w prowincji Santa Elena, gdzie mieszkała zmarła. W tych aktach jest stwierdzenie, że przyczyna śmierci nie jest naturalna. W pierwszej kolejności śledczy z Olsztyna wystąpią do władz Ekwadoru, a materiał dowodowy zabezpieczony w mieszkaniu kobiety. Mimo że nie mamy umowy z tym krajem, wszystko ma się odbywać na zasadach wzajemności.
13: Podczas negocjowania porozumienia z USA Teheran nie zobowiązał się do przekazania zarządu nad cieśniną Ormus, poinformowała państwowa irańska agencja IRNA. Ta sprawa ma być uregulowana jako kwestia regionalna między Iranem i Omanem, dodała agencja. W ostatnich tygodniach Iran wielokrotnie sugerował, że ma zamiar zachować na stałe kontrolę nad cieśniną Ormus i zapowiadał pobieranie opłaty od każdego przepływającego tam statku. Według portalu Axios, po zawarciu porozumienia z USA, żegluga przez cieśninę miałaby wrócić do stanu sprzed wojny w ciągu 30 dni, a w zamian Amerykanie mieliby znieść blokadę irańskich portów. Sfinansowanie produkcji polskiego karabinka Grot w najnowszej, trzeciej wersji będzie możliwe z kwoty około 7 miliardów złotych przeznaczonej przez resort obrony na program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Zapewnił w rozmowie z reporterką RMF FM wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Zakończyły się wszystkie testy i wszystkie certyfikaty dla Grota w trzeciej wersji zostały udzielone. To pozwala dokonać nowych zakupów. Na pewno ważnym elementem wsparcia to będzie dla Sił Zbrojnych, ale również dla innych formacji. Ja przeznaczyłem około 7 miliardów złotych na program pozamilitarnych przygotowań obronnych. Z uwagi, że prezydent zabrał pieniądze przez swoje weto ze Straży Granicznej Policji, to właśnie przesunięcia w resorcie obrony narodowej sprawiają, że na pozamilitarne przygotowania obronne taki program, który istnieje, zostanie wzmocniony i z tego tytułu choćby karabinki Grot w trzeciej odsłonie będą mogły być używane, ale dla armii też planujemy je pozyskać.
13: Z ministrem obrony narodowej po uroczystości oficjalnego powitania polskich samolotów F-35 w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku rozmawiała Agnieszka Wyderka. Z powodu awarii silnika do odwołania nie będzie kursował jedyny prom na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w Wierzbie. Łączył on dwa brzegi jeziora Bełdany. Silnik, który się zepsuł, pracował od połowy lat 80. ubiegłego wieku. Holenderscy naukowcy zapowiadają postęp w tworzeniu i testowaniu systemów autonomicznej jazdy.
15: Opracowali model, który pozwala porównywać szybkość i skuteczność decyzji autonomicznych systemów do zachowania nas, kierowców.
13: Studio Grzegorz Jasiński.
15: Dzień dobry.
13: Redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, dlaczego to ma być metoda lepsza od poprzednich?
15: Dotychczasowe modele komputerowe analizujące ludzkie reakcje skupiały się zwykle na wybranych aspektach, takich jak czas reakcji, siła nacisku na hamulec czy ostrość skrętu. Nowy model z Uniwersytetu Technicznego w Delft ingeruje wszystkie te elementy w jeden spójny system, pozwalając na kompleksowe odwzorowanie procesu podejmowania decyzji przez człowieka. Autorzy zakładają, że zarówno ludzie, jak i maszyny dążą na drodze do minimalizowania zaskoczenia. Starają się do pewnego stopnia przewidywać te nieprzewidziane i niepożądane sytuacje.
13: No choćby to był paradoks, prawda?
15: Tak, to sprawia, że da się porównać zachowanie maszyny do reakcji, które my sami z dróg znamy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które też jako kierowcy łatwiej nam przewidzieć. Dobrze byłoby, żeby reakcje kierowców i autonomicznych maszyn nie zaskakiwały nas na drodze bardziej niż to absolutnie konieczne.
13: Myślę, że tak jak ja, nasi słuchacze lubią być zaskakiwani przez ciebie, Grzegorzu. Tak ciekawymi informacjami. To są zawsze cenne niespodzianki naukowe.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Cały czas pytacie nas, jaka będzie sobota, jeśli chodzi o pogodę. Proszę bardzo, zapowiada się ona całkiem przyjaźnie. Słońce będzie przeplatać się z chmurami. Lokalne opady pojawią się punktowo na termometrach od 18 do 22 stopni, więc to pogoda idealna na spacer, grilla albo po prostu nic nie robienie.
18: I niedziela niestety przegrywa w walce o dobrą pogodę, bo na termometrach maksymalnie 17 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Na zegarze już 5 minut po godzinie 15 i pytaliśmy, co robicie o tej porze. Ktoś napisał, przekraczam właśnie granicę w Słubicach, a ktoś inny stoi w korku na dwójce. Ojoj, no to wspieramy was w takim razie.
12: Te korki, dajcie znać, gdzie stoicie, a my jesteśmy na posterunku 3322, piszcie do nas. Sono spiace.

0: No i za to kochamy naszą robotę. Słuchajcie, no w tym tygodniu, w środę, los uśmiechnął się do naszej słuchaczki Kasi, która wysłała sobie, proszę bardzo, SMS-a o treści RMF pod 7474 i wygrała 13 tysięcy złotych.
1: No i na tym ta historia mogłaby się zakończyć, ale bardzo często zastanawia was i nas też, jak wygląda dalszy los naszych zwycięzców. I to jest właśnie ten dzień, kiedy powiemy wam jak, bo Kasia napisała do nas list, że pieniądze z wygranej miały iść na marzenie o wycieczce do Włoch, odkładanej od wielu, wielu lat, ale po rodzinnej naradzie okazało się, że te pieniądze sfinansują leczenie ortodontyczne i wakacje na... dla córki, po prostu.
0: Ale Ola, spójrz, co jeszcze Kasia tutaj dopisała. I za ten spokój jestem państwu najbardziej wdzięczna, za możliwość podjęcia decyzji bez lęku, za chwilę oddechu i za świadomość, że mogę powiedzieć córce: tak, damy radę.
1: Piszę ten list przede wszystkim po to, żeby powiedzieć dziękuję, bo ta wygrana znaczy dla mnie znacznie więcej niż sama kwota. Stała się symbolem czegoś, czego bardzo potrzebowałam. Poczucia bezpieczeństwa.
0: A my potrzebujemy chusteczek dla Oli Filipek, która obecnie płacze, więc proszę zostańcie z nami, bo za chwilę zadzwonimy do Kasi, bo ta historia będzie miała swój dalszy ciąg.

0: Teddy Swims na antenie RMF FM. A my ocieramy łzy, ponieważ trochę się wzruszyliśmy. Przed momentem przeczytaliśmy wam kawałek listu, fragment listu od naszej słuchaczki Kasi. Ola, ja nie wiem, dawno Kasia, czegoś takiego nie czytałem.
1: Kasia miała marzenie od zawsze. Chciała polecieć do Włoch, nigdy jej się nie udało. Wygrała pieniądze w RMF-ie i całość tych pieniędzy przeznaczyła na leczenie ortodontyczne dla córki. Napisała, że dziękuję nam za spokój, który dzięki temu poczuła. A my dzwonimy do Kasi, żeby podziękować jej.
2: Tak, słucham.
1: Cześć, Kasiu. Dzwonimy, Kasiu. Bo no, dostaliśmy twój list przepiękny. I nie ukrywamy, że wszyscy się tutaj w redakcji spłakaliśmy.
2: Ojej.
1: Kasiu, no troszkę nas tutaj ustawiłaś do pionu, bo pokazałaś nam, co się w życiu najbardziej liczy, że to są szczere emocje, że to jest właśnie to bezpieczeństwo rodziny, na którym każdemu najbardziej zależy. Ale my w RMF FM zawsze wierzymy w to, że marzenia są po to, żeby je spełniać. I mamy wrażenie, że to nie może być tak, że ty będziesz odkładała swoje marzenia na potem. Kochana, wysyłamy cię na wakacje do Włoch. Dostajesz od nas voucher na wakacje o wartości 10 tysięcy złotych.
0: Tylko musimy mieć taką, Kasia, umowę, że ty nam wyślesz pocztówkę, jak już będziesz we Włoszech, dobrze?
2: Och, jejku, jestem tak wzruszona. Takie działania wasze i to, co robicie, wracają wiarę w ludzi, tak jak napisałam, że sprawiacie radość ludziom, ale też no właśnie dajecie dużo, dużo więcej, bo budujecie nadzieję i to jest piękne i za to jestem wam wdzięczna.
0: Ty lepiej pomyśl, co napiszesz na tej kartce, wysyłając ją do nas ze słonecznej Italii, i powiedz mi przede wszystkim, kogo weźmiesz i co spakujesz, bo ty już naprawdę musisz zacząć się przygotowywać do tego wyjazdu.
2: To jest niewiarygodne. Najbliższe osoby, moją córkę, o której wam pisałam, Mutię, która ze mną podróżuje właśnie palcem po mapie i jak sobie oglądamy różne rzeczy.
0: Mam nadzieję, że też zrealizowałaś ten plan, o którym napisałaś w mailu, że Lucja już niedługo będzie mogła uśmiechać się od ucha do ucha, mając wymarzony aparat ortodontyczny.
2: Tak, już pierwsze kroki poczynione, także idziemy w tym kierunku.
0: Czekamy na pocztówkę. Buziaki dla ciebie,
1: czysta,
0: a raczej dla was.
1: Takie słuchaczki jak ty. Buziaki, do usłyszenia.
2: Buziaki, dziękuję. Oj. Życzę wam również spełniania marzeń i wysyłam moc dobrych myśli. Naprawdę jestem wdzięczna i szczęśliwa. Daliście mi dużo, dużo dobra.
3: Trwa popołudniowe show.

śpiewamy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki.

0: przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Po reklamie.
5: 15.30. Najnowsze fakty ma dla nas Bogdan Zalewski.
6: Koniec akcji górników z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Wczoraj protestujący weszli do biura jednego z dyrektorów kopalni. Domagali się zmian w planie przenoszenia górników z ruchu Bielszowice do innych zakładów. Dzisiaj rozmawiali z przedstawicielami zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Śląski reporter RMF FM Marcin Buczek przynosi te informacje. Witamy serdecznie, Marcinie. Jaki jest wynik tych rozmów? Co dalej?
7: Wstępnie ustalono, że przenoszenie górników będzie rozłożone w czasie. W przyszłym tygodniu zaplanowano kolejne rozmowy i wtedy mają być ustalone szczegóły. Sprawa dotyczy około 400 pracowników, około 200 kolejnych już się przeniosło. Proces likwidacji kopalni Bielszowice ma się zacząć 1 lipca. Może to trwać około kilku lat. Zarząd PGG proponuje przenoszenie górników do kopalń w rejonie Rybnika, bo one mają funkcjonować najdłużej i tam także potrzebni są pracownicy.
6: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami niemal w całej wschodniej Polsce. Alerty synoptyków będą obowiązywać co najmniej do 20 w pasie od okolic Olsztyna przez północne i wschodnie Mazowsze, aż po Lubelszczyznę i rejon Rzeszowa oraz Przemyśla. Jednocześnie do Polski zbliża się front znad Adriatyku. Co to znaczy? Według prognoz przyniesie chmury i opady deszczu w południowo-zachodniej Polsce. Większe ocieplenie możliwe będzie dopiero w czasie następnego weekendu. Na zakończenie wizyty w Hiszpanii Leon XIV odprawił mszę świętą na Teneryfie, w której uczestniczyło około 40 tysięcy osób. Jako pierwszy papież odwiedził Wyspy Kanaryjskie w związku z kryzysem migracyjnym. Mieszkańcom Teneryfy mówił o ich powołaniu do godności.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem klubu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
9: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.
6: Na klub ekonomiczny zaprasza Igor Skrzypek. Witamy, Igorze.
10: Dzień dobry, kłaniam się. Dziś w klubie ekonomicznym o błogosławieństwie teraźniejszości i przekleństwie przyszłości. Żyjemy coraz dłużej. W Polsce oczekiwana długość życia u kobiet to 82 lata, u mężczyzn 75. Licząc od 1990 roku, długość życia wydłużyła się u kobiet o ponad 8 lat, u mężczyzn o blisko 7. I to są oczywiście znakomite wieści. Ale czy nasz system emerytalny zatem nadąża? No, niekoniecznie. Skoro żyjemy coraz dłużej, to statystycznie dłużej będziemy musieli utrzymać się ze świadczenia z ZUS-u. Jeśli kobieta przychodzi na emeryturę w wieku 60 lat, to być może będzie musiała utrzymać się z emerytury przez ponad 20 lat. Średnio takie świadczenie to około 1/3 zarobków przed przejściem na emeryturę. To pokazuje nam, że wraz z wydłużającym się życiem planowanie przyszłości jest coraz ważniejsze. A co na to Polacy? Ilu z nas odkłada na jesień życia? Są różne badania na ten temat. W każdym z nich odsetek z roku na rok rośnie, ale czy jest wysoki? Najbardziej optymistyczne pomiary wskazują, że mniej niż połowa Polaków odkłada dodatkowo na emeryturę. To też sprawia, że nad Wisłą jest coraz więcej pracujących emerytów. To już około 900 tysięcy osób. Nie tylko dlatego, że mogą, ale coraz częściej dlatego, że muszą. Widać to w liczbach o długach seniorów. Te rosną, według wyliczeń Biura Informacji Kredytowej, to już 12 miliardów. Złotych. Dlatego warto zadbać o zdrowe finanse jeszcze przed emeryturą, z myślą o naszych przyszłych portfelach.
8: Sponsorem klubu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
9: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.

0: Przy okazji mam nadzieję, że nas posłuchacie, bo mamy bardzo ważną informację do przekazania, ponieważ przed nami finał kumulacji szczęścia RMF FM, a to oznacza, że nasza nagroda główna, którą komuś z największą przyjemnością przekażemy, to 1 250 000 zł. W sejfach tylko 3 opcje. Dziś ktoś z was na pewno wygra albo 100 000 zł, albo luksusowego SUV-a Volkswagena T-Crossa, albo wcześniej wspomniana kasa 1 250 000 polskich złotych. Niezła suma, co?
1: No, to jest taka suma, która daje chociażby wspomniane przez Kasię przed chwilą bezpieczeństwo dla siebie, dla rodziny. To jest rozwiązanie naprawdę wielu problemów, ale teraz przypomnijcie sobie swój numer telefonu, bo uwaga, uwaga, ogłaszamy kochane przez was szczęśliwe numerki.
0: O tak. Mhm. To znaczy, że mamy zagwozdkę, jakie numerki dzisiaj wylosować. A że mamy w kalendarzu 12 dzień czerwca, więc niech będzie 1 i 2. Więc jeśli macie w swoim numerze telefonu te dwie cyfry, 1 i 2, macie najwięcej szczęścia.
1: Przez 13 minut.
0: Patrzmy, w jednym czasie nawet myślimy.
1: Ale wyjaśnijmy to w takim razie uważnie. Przez 13 minut każdy, kto wyśle RMF pod 7474, zyskuje od teraz 1200 losów. Ale kto ma w numerze telefonu 1 i 2, temu bonus podwajamy i na wasze konto spływa wtedy 2400 szans. Gracie też oczywiście na www.rmf.fm, tam też można skorzystać z tej okazji. Przypominamy, tylko przez 13 szczęśliwych minut.
0: 1200 albo 2400 szans, RMF 7474. Oczywiście pamiętajcie, możecie też skorzystać z tej oferty wyjątkowej na www.rmf.fm. Dla tych, którzy mają 1 i 2 w numerze telefonu, lepszej okazji już dzisiaj nie będzie. RMF 7474.
2: Reklama.
3: Ale patrz!
2: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i Dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam. 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
17: Doktorze, syn znowu kaszle.
18: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu.

0: który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
0: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
2: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.

Ważna informacja dla tych, którzy w swoim numerze telefonu mają cyfrę 1 i 2. Jeszcze tylko przez 2 minuty mnożymy wasze szanse razy 2400. Każde RMF, które wyślecie pod 7474, dla was lepszej okazji na wejście do gry już dziś nie będzie.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znowu lecicie?
6: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: Na zegarach prawie godzina 16, czas na najnowsze fakty RMF FM, a te mają dla nas Agnieszka Pietrzak, z którą się witamy. Dzień. I Bogdan Zalewski.
12: Kłaniam się nisko. Transportowcy krytykują resort rodziny, pracy i polityki społecznej.
13: Powodem jest wstrzymanie prac nad wykazem zawodów deficytowych.
12: Przedłużają się analizy wody po wycieku do kanału Wołczkowskiego w Zachodniopomorskiem.
13: Chemiczne substancje wydostały się z zakładu przetwórstwa metalu w Wąwelnicy.
12: Okulary przeciwsłoneczne czy parasole?
13: Sprawdzamy dla Was weekendową pogodę.
12: Przewoźnicy są rozczarowani wstrzymaniem przez rząd prac nad przepisami, które miały wprowadzić wykaz zawodów deficytowych.
13: Jak informowaliśmy w faktach, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na etapie konsultacji zatrzymało ten projekt.
12: A zakładał on, że wizy oraz inne dokumenty w pierwszej kolejności otrzymywaliby pracownicy, których najbardziej brakuje na rynku pracy.
13: Resort tłumaczy wstrzymanie prac wzrostem bezrobocia. Reakcję transportowców przytoczy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
12: Ale czego oczekują przewoźnicy?
14: Wznowienia prac nad tymi przepisami. Apel w tej sprawie już wysłali do resortu rodziny. Nie wykluczają też kolejnego apelu do premiera. Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński opisuje, że teraz cudzoziemiec, który chce pracować w Polsce jako kierowca ciężarówki, musi czekać na wydanie wizy oraz zezwoleń nawet kilkanaście miesięcy.
15: My nauczyliśmy go zawodu, zainwestowaliśmy sporo czasu, a teraz on nie może wykonywać zawodu i nam po prostu odchodzi.
14: Według danych organizacji przewoźników w Polsce brakuje teraz ponad 100 tysięcy zawodowych kierowców. Między innymi przez to od początku roku działalność zakończyło w naszym kraju prawie 500 firm transportowych i te argumenty też mają pojawić się w kolejnych apelach do rządu.
12: Bądźcie ostrożni za kierownicą. Są problemy na drodze krajowej nr 28 w Małopolsce na trasie Grybów-Gorlice.
13: Jedna osoba została ranna w zderzeniu auta z motocyklem. W miejscu wypadku wprowadzono już ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut.
12: W połowie przyszłego tygodnia mają być znane wyniki badań próbek wody z rowu Wołczkowskiego w Zachodniopomorskiem.
13: Wyciekła do niego niezidentyfikowana substancja z zakładu przetwórstwa metalu w Wąwelnicy.
16: Odpady te były prawdopodobnie zanieczyszczone substancją o charakterze emulsyjnym. Co dokładnie przedostało się do rowu, wykażą dopiero badania. Zakład posiada decyzję o wytwarzaniu odpadów, natomiast trwa kontrola, która ma ustalić, czy te odpady były wytwarzane i magazynowane zgodnie z decyzją oraz przepisami. Próbki tej wody będą badane w bardzo szerokim zakresie, między innymi pod kątem detergentów, substancji ropopochodnych oraz też szeregu innych czynników.
13: Informował Michał Uruczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.
17: Jaka będzie pogoda?
12: Do 20 aktualne pozostają alerty dotyczące burz we wschodniej części kraju.
13: Grzmi i pada. Synoptycy mówią, że deszczowo ma być także jutro.
18: Tutaj już na obszarze całego kraju rzędu 10 mm możemy się spodziewać opadów.
19: Kolejne dni, chociaż z mniejszym, ale cały czas z deszczem.
18: Tak, dokładnie. Wygląda na to, że mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia będziemy cały czas w takiej stosunkowo chłodnej, wilgotnej, takiej bardziej jesiennej niż letniej masie powietrza. Natomiast nasze prognozy średnioterminowe wskazują na to, że mniej więcej od przyszłej środy możemy się spodziewać wyraźnego ocieplenia postępującego od południowego zachodu. No i niewykluczone są temperatury wtedy przekraczające 25 stopni.
12: No to na razie trzeba się zaprzyjaźnić z ciepłą kurtką. Skoro tak zapowiada Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
13: W rozmowie z naszą reporterką Magdaleną Greinert.
12: To my poprognozujemy jeszcze, o czym możecie usłyszeć.
13: A za pół godziny między innymi fakty kulturalne RMF FM.
20: Proponujemy jakiś rodzaj muzycznego spa dla duszy.
12: Proponujemy, byście pozostali z naszym radiem.
13: I poznali szczegóły o 16.30. Zapraszamy.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
22: Jeśli przestał wam działać przed chwilą Messenger, Facebook, Instagram, to się nie martwcie, bo przestał chyba wszystkim. Jakaś tak, awaria globalna się zrobiła.
11: W tym momencie nie działa. Nie piszcie do mnie na Messengerze, natomiast my teraz piszemy prognozę pogody na niedzielę. Niestety, no nie jest ona jakaś optymistyczna, jak ta awaria na Facebooku, ponieważ na przykład w niedzielę będziemy mieć tak od 14 stopni do maksymalnie 18 w kraju.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
22: No to co? Gramy dalej. Pytaliśmy was, gdzie stoicie, jak sytuacja na drogach. Piszecie pod 3322. Korek na A2 się rozładowuje.
11: Tak, był wypadek tira między węzłami Września, Poznań Wschód w kierunku Niemiec. Pozdrawiam, Dawid. Dawid, wracaj bezpiecznie do domu i wy też jedźcie ostrożnie, możecie nas zabrać ze sobą. Proszę bardzo, Ola Filipego, Leksikora, to my, czyli radiowe Olki. Mówimy dzień dobry.

0: Olejną na antenie RMF FM. Ja przeglądam, co dzieje się w sieci, żeby wam to krótko zrelacjonować i proszę bardzo, czytam takiego newsa, taki komunikat od Komendy Głównej Policji w Sopocie. Mhm. Otóż funkcjonariusze, udzielając pomocy mężczyźnie, który zasłabł, znaleźli w jego reklamówce chomika, którym następnie się zaopiekowali. Oczywiście mamy nadzieję, że z tym panem jest wszystko w porządku, że wrócił w pełni zdrowia do domu. To jest najważniejsze. Aha. Tylko cały czas zastanawiam się, co ten chomik robił w reklamówce. No, niech mi ktoś to wytłumaczy. No, nie jestem w stanie tego zrozumieć.
1: Ale chomik słuchajcie,
0: w reklamówce?
1: Ja wczoraj widziałam psa w spacerówce. Teraz to już mnie nic nie zdziwi, naprawdę.

0: Nie wiem, co ty na to, Olek. Ja uważam, że to jest czas najwyższy, żeby przeprowadzić próbę generalną. Czy jesteśmy gotowi?
1: Oczywiście, że tak. Zatem 3, 2, 1, akcja!
0: Wyobraźcie sobie, że to jest ta sytuacja, kiedy jesteście słuchaczem, mamy już wybrany numer sejfu i pada to ostateczne pytanie, czy otwieramy sejf? I wy wtedy mówicie na przykład... Otwieramy, prawda?
1: Mhm. I tutaj jest ten dźwięk, tak? Mhm. Słyszymy, o właśnie...
0: Otwieramy sejf.
1: Otwieranie sejfu. Wstrzymujemy oddech, zaciskamy kciuki i niemalże jednym głosem Ola mówimy...
0: Wygrywasz 1 250 000 zł!
1: Tak jest! Jesteś bogaczem! Jesteś bogaczką!
0: W ten sposób pobijamy razem rekord! W ten sposób wśród słuchaczy RMF FM jest kolejny rekordzista, kolejny milioner i to wszystko możemy powtórzyć już dosłownie za chwilę, bo do losowania zostało nam już tylko 11 minut.
1: 11 minut. No jak świętować półmetek czerwca w kumulacji szczęścia, to tylko w ten sposób. Trzymamy kciuki za potencjalnych zwycięzców, ale żeby ktoś wygrał tak wielkie pieniądze, musi najpierw zagrać. Sprawa jest nieskomplikowana, żeby powiedzieć, a raczej nie powiedzieć, banalna. Wystarczy, że wyślecie SMS o treści RMF pod numer 7474. Pamiętajcie, że w drugim finale w sejfach są już tylko 3 opcje. Co to oznacza? To oznacza, że dziś ktoś z was na pewno wygra albo 100 tysięcy złotych, albo luksusowego SUV-a, Volkswagena T-Crossa, albo nagrodę główną, czego życzymy absolutnie nie każdemu, tak jak mówiliśmy, 1 250 000 zł.
0: To wszystko już za chwilę, bo do losowania zostało już 10 minut i 15 sekund. RMF pod 7474 i jesteście w grze, a my tego SMS-a aż do losowania pomnożymy razy 1250. Ostatni moment na to, żeby dać sobie szansę na jedną z tych trzech nagród. RMF 7474.

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: I po pracy?
4: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
3: Ty skup się na grze.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
8: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram, a tylko z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach rycerski Światowit 500 gramów 9,99 za sztukę oraz czekoladki Merci klasyczne lub orzechowe 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit 4 opakowania na kartę. Biedronka.
9: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kto powiedział, że jest weekend?
13: RMFFM.
14: Że to powiem, najlepsze radio.
12: A, no to wszystko jasne.
15: Jest weekend.
12: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
16: Sponsorem programu Jest Weekend jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: W Media Ekspert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Po reklamie.
22: 16.30 na najnowsze fakty RMF FM zapraszają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
23: Informacja sprzed chwili sportowa. Polska przegrała niestety z Japonią 2-3 w trzecim meczu turnieju siatkarskiej Ligi Narodów w Chinach.
24: W dwóch poprzednich spotkaniach nasi wygrali z Kubą i przegrali ze Słowenią.
23: W niedzielę na zakończenie zmagań w pierwszej imprezie cyklu Polacy zagrają z Ukrainą.
24: W faktach RMF FM o 17 o meczu opowie nasz dziennikarz sportowy. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 92 w Lubuskiem.
23: Na trasie Torzym Świebodzin w miejscowości Poźrzadło zderzyły się trzy osobówki i bus. Droga jest tam zablokowana.
24: Serwisy internetowe należące do koncernu Meta przestały działać.
23: Alarmują nasi słuchacze w mailach i dzwoniąc na gorącą linię RMF FM.
25: Chyba jest globalny jakiś atak, może nie wiem jak to. Awaria, o, Facebooka plus Messenger, bo wszystkich powolegowywało i dostałem teraz dziesiątki wiadomości, no, od kolegów, od koleżanek, że wszystkich wylogowało.
24: Nie działa Facebook i Messenger.
23: A także Instagram i WhatsApp.
24: Badania sanepidu potwierdziły, że zdatna do kąpieli jest woda na miejskich kąpieliskach w Szczecinie.
23: Między innymi w Dziewokliczu i Jeziorze Dąbie.
24: Tam, gdzie na początku miesiąca notowano przypadki śnięcia ryb, nie stwierdzono zagrożenia epidemiologicznego.
23: Przypominamy, że sezon kąpieliskowy na naturalnych akwenach w Szczecinie rusza w najbliższy poniedziałek.
24: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
23: O tej wieczornej premierze usłyszycie w Faktach Kulturalnych RMF FM. Dołączyła do nas Katarzyna Słuchowska-Szuchta. Witamy.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Wieczorem ostatnia w tym sezonie premiera w Teatrze Polskim we Wrocławiu. To będzie spektakl muzyczny, a aktorzy zaśpiewają piosenki legendy Zbigniewa Wodeckiego. Wystąpią na scenie w dawnym kasynie.
1: To dla nas nowa przestrzeń, ale bardzo nas zainspirowała, ponieważ w scenariuszu pojawiają się różne hotelowe historie. Będzie bardzo kameralnie, bardzo spokojnie. Wodecki po prostu wychodził na scenę, śpiewał i to wystarczyło. Tam się nic więcej nie działo. Sam głos, piękna muzyka. Proponujemy jakiś rodzaj muzycznego spa dla duszy.
0: Zapowiada Milena Paszkowska z Wrocławskiego Teatru. Jak mówił Zbigniew Wodecki, ludzie potrzebują normalnego kontaktu. Zero szpanu, tylko prawda i naturalność. Na rmf24.pl przypominamy postać zmarłego Davida Hockneya, jednego z najważniejszych artystów i czołowej postaci pop-artu. Tworzył kolorowe obrazy, rysunki, fotokolaże. Urodził się w Anglii, ale postanowił wyjechać do, bo przygnębiało go zachmurzone niebo. W słońcu Kalifornii malował baseny, modernistyczne domy, ich mieszkańców. To on stworzył słynny Wielki Plusk. Artysta miał 88 lat. Kapitan Ameryka przebija się przez ścianę z grafiką, z charakterystycznymi ustami i językiem. A Hulk niesie ciężarówkę, na której namalowane jest wielkie logo zespołu. Rolling Stonesi oficjalnie połączyli siły z Marvelem i stworzyli limitowaną serię winyli nowego albumu Języki Obce. Premiera 10 lipca.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Na ten moment czekaliśmy w końcu finał Kumulacji Szczęścia RMF FM. Mamy prawie półmetek czerwca, więc trzeba go dzisiaj świętować w odpowiednim towarzystwie, oczywiście rozdając odpowiednią kwotę. Miejmy nadzieję, że będzie to 1 250 000. Dzwonimy, przypominamy, 6 sygnałów, tylko tyle czekamy na odebranie przez
2: tylko
1: ciebie
2: tyle,
1: telefonu.
2: Albo aż tyle, bo 6 sygnałów to jest wystarczająco, żeby znaleźć telefon, który na pewno gdzieś dzwoni w otchłani torebki, kieszeni albo samochodu.
1: 3 sygnały za nami.
2: Kliknąć zieloną słuchawkę i powiedzieć halo, halo, tak jak my w tym momencie. Halo.
1: Nie róbcie nam tego. Halo, odbieraj telefon.
2: Ostatnia szansa na odebranie telefonu w ciągu 6 sygnałów. Halo?
1: Błagam.
2: Halo, dzień dobry, tutaj Kumulacja Szczęścia RMF FM. Ola Filipek, Olek Sikora.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Halo?
2: Dzień dobry, drogi słuchaczu. W ostatniej chwili odebrałeś telefon w ciągu 6 sygnałów.
1: Ale masz szczęście.
2: Jak masz na imię? Dzień dobry.
3: Kurde, nie wierzę. Albo bajka.
2: A nie ma takiego imienia,
3: Sławek.
2: Kurde, nie wierzę. Jak masz na imię?
3: Sławek.
2: Sławek. Dzień dobry, Sławku. Skąd jesteś?
3: Proszę, proszę.
2: Skąd jesteś?
3: Lęginy, województwo górnośląskie.
2: Dobrze.
1: Lęginy,
2: Sławek,
1: w województwie górnośląskie.
2: Z Górnego Śląska. Sławku z Górnego Śląska. W takim razie, oj, głośno tam u ciebie.
1: Na jakichś zawodach.
2: Prosimy
1: chyba,
2: cię.
3: A to u sąsiadów, u sąsiadów.
2: Okej, okay. Za chwilę u ciebie będzie tak głośno, jak, no właśnie, wydarzy się ta rzecz. Wybierz safe od 1 do 30. Który ci się marzy?
3: O, od 7.
2: No to 7 jest już twoja.
1: Sławek, musimy pogadać trochę o konkretach. Powiedz mi, czy ty w ogóle masz świadomość tego, co się w tym momencie dzieje? Co się dzieje u ciebie w Lędzinach? Bo dodzwoniliśmy się do ciebie z RMF-u. I jak myślisz, o co grasz?
3: No ja długo gram, ale nie jestem dzisiaj w temacie.
1: No to my cię w temat wprowadzamy, kochany,
2: Sławek,
1: ponieważ dzisiaj
2: Sławku, usiądź, Sławku, bo to jest bardzo ważna informacja teraz dla ciebie.
3: No wiem, bo mi serce bije. Sorry. No.
2: Ale siedzisz czy stoisz?
3: A już siadłem na leżaku. No.
2: Dobrze, siadłeś na leżaku. Olku, bardzo proszę, powiedz, jakie są opcje w sejfach.
1: Sławek, słuchaj uważnie. Ja wiem, że ty masz teraz puls bliski 200, ale siedzisz wygodnie na leżaku, więc proszę bardzo. Tak. Dzisiaj masz tylko 3 opcje. I są one następujące. Albo trafi do ciebie 100 tysięcy złotych, albo luksusowy SUV Volkswagen T-Cross, albo 1 250 000 złotych. Czy już teraz wiesz, co się dzieje? Czy musimy cię wirtualnie uszczypnąć?
3: Sorry, muszę rękę zmienić, bo mi się trzęsie. Sorry, dobrze. Już słucham.
2: Dobrze, Sławku, czyli podsumujmy to. Skoro w sejfach są tylko 3 opcje, to znaczy, że któraś z tych rzeczy już należy do ciebie. Albo masz 100 tysięcy złotych, albo masz nowy samochód, albo masz ponad 1 000 000 złotych. Jak się czujesz?
3: No, podekscytowany, nie wiem.
2: Dobrze. Czy w razie czego miałbyś jakiś plan na wydanie tych pieniędzy? Jakieś marzenie masz do zrealizowania? Nie wiem, kredyt do spłacenia?
3: Nie mam kredytu. No, mam jedno marzenie, ale nie mogę powiedzieć, bo ta osoba może to usłyszeć.
2: Dobrze,
1: to nie zapraszamy.
2: To cichutko.
1: Sławek, a samochód masz?
3: Nie jestem zmotoryzowany, niestety.
1: No, dobrze. A jakbyś tak jednak wykrał takiego luksusowego SUV-a, to może byś komuś go przekazał, komuś bliskiemu.
3: A z pewnością, to w tym by nie było problemu.
1: Ale jest ktoś taki?
2: Dobrze.
3: Proszę, proszę.
1: Jest ktoś taki? Komu byś przekazał takiego Volkswagena, jakbyś wygrał?

0: Pomimo tego, że jesteś niezmotoryzowany, to wiemy, że twój syn jest zmotoryzowany. Być może to będzie dla niego jakiś dobry prezent na wakacje.
1: No z pewnością, no nie wiem co powiedzieć.
2: Pięciobiegowa skrzynia manualna. Zużycie paliwa niecałe 6 litrów na 100 km. To jest bardzo ekonomiczny samochód, który ma i klimatyzację regulowaną automatycznie, i czujniki parkowania, i z przodu, i z tyłu, i podgrzewane fotele. Ten samochód ma wszystko, o czym marzy każdy kierowca.
0: Ola, ale jak Sławek jest niezmotoryzowany, to jeszcze powiedz, jaki kolor ma, bo to
2: też
0: ma znaczenie.
2: Samochód, ale teraz jest mała poprawka. Sławek właśnie stał się zmotoryzowany, bo stał się posiadaczem nowiutkiego, luksusowego SUV-a Volkswagena T-Crossa.
0: Jeszcze
2: Sławku,
0: raz.
2: Wszystkiego
0: brawa
2: dobrego.
0: Dla Sławka.
1: Dziękuję ślicznie.
2: A kto się tam cieszy obok? Proszę się pochwalić.
0: Kto tam wypieka te pierniki obok ciebie?
1: Żona.
0: Jak żona ma na imię?
1: Jolanta.
0: Jolu, ale będziecie jeździć. To się dzieje naprawdę.
2: Wszystkiego
1: ale
2: dobrego
1: będzie
2: dla
1: nas. Jazda.
0: Będzie jazda.
2: Oj, zdecydowanie za chwilę.
0: Chyba nie.
2: Jak syn słyszał ten finał, to na pewno zaraz pojawi się u was w domu. Wszystkiego dobrego jeszcze raz życzymy Sławkowi i jego żonie. I wysyłamy te całusy na Dolny Śląsk. A was zapraszamy do gry już w poniedziałek.
0: Poniedziałek dwa finały, a maksymalna kwota, którą wam z wielką przyjemnością wręczymy, trzymamy kciuki, że ktoś wybierze sobie właśnie z tymi pieniędzmi, to 1 111 000 zł. No, suma jest naprawdę pokaźna. Mało tego, powtórzę raz jeszcze, mamy dwa finały, więc dwie osoby będą mogły mówić o wielkim szczęściu, ale żeby o nim mówić, trzeba najpierw wysłać SMS o treści RMF pod 7474. My każdego takiego SMS-a przez najbliższych 11 minut pomnożymy razy 1111.
2: W RMF FM spełniają się marzenia. Już dziś wysłaliśmy naszą słuchaczkę Kasię na przepiękne, wymarzone wakacje do Włoch. Przed chwilą Sławek odjechał z naszego finału przepięknym, nowym, luksusowym SUV-em. Teraz czas na spełnienie waszych marzeń. RMF wyślijcie
0: 7-4.
2: Pod 7474.
3: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu Red Carpet TV.

0: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Ponad 1200 zawodników i prawdziwe emocje. Mistrzowskie fakty sportowe. Wyniki, relacje, komentarze. Codziennie w RMF FM. RMF FM, trzymamy rękę na piłce.
3: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab. Producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda

0: Fortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kera Fortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Prynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Po reklamie.
6: Ola Filipek i Olek Sikora, czyli radiowe Olki. Teraz w RMF FM.

0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Otwarcie, szczerze, w stylu Krychowiaka.
5: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
4: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Zbliża się 17, przenosimy się więc do studia faktów RMF FM, w którym czekają na nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
14: Zapraszamy na fakty.
15: Bądźcie z nami. W Hucie Pieniackiej natrafiono na pierwsze szczątki Polaków pomordowanych przez Ukraińców.
14: To efekt prac archeologicznych.
15: Po wypadkach są problemy na drogach krajowych.
14: Na Podlasiu i w Lubuskiem.
15: Liczyliśmy na wygraną.
14: No, ale niestety.
15: Nasi siatkarze przegrali z Japonią w Chinach.
14: W faktach też lojalny skrzydłowy.
15: Czyli nowszy bezzałogowy samolot bojowy. Pierwsze szczątki Polaków pomordowanych przez Ukraińców w Hucie Pieniackiej odkryto w czwartym dniu prac terenowych.
14: Według Instytutu Pamięci Narodowej odnaleziono częściowo spalone szczątki ludzkie w pobliżu odkrytych wczoraj fundamentów świątyni.
15: Wczesny etap odkrywania jamy nie pozwala na ten moment określić jej całkowitej powierzchni.
14: Huta Pieniacka, przypomnijmy, to obecnie nieistniejąca wieś zlokalizowana w obwodzie lwowskim.
15: A stała się symbolem ukraińskiego ludobójstwa na ludności polskiej podczas II wojny światowej.
14: Pacyfikacja wsi miała miejsce 28 lutego 1944 roku. Zamordowano wówczas od 850 do blisko 1000 osób.
15: Wieś została otoczona wczesnym rankiem. Mieszkańców zgromadzono w kościele i szkole, a następnie partiami wyprowadzano, zamykano w stodołach i domach, które podpalano.
14: Huta Pieniacka została zrównana z ziemią.
16: Popołudniowe fakty RMF FM.
15: Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest droga krajowa 19 na Podlasiu.
14: W Andryjankach między Bielskiem Podlaskim a Siemiatyczami w zderzeniu auta z ciężarówką zginęła jedna osoba. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze 2 godziny.
15: 2 osoby zostały ranne w zderzeniu samochodu z motocyklem w pobliżu Sprotawy w Lubuskiem.
14: To krajowa 12 i w tym miejscu także może być droga nieprzejezdna jeszcze przez 2 godziny. Nasi siatkarze przegrali z Japonią 2-3 w Lidze Narodów.
15: Losy spotkania rozstrzygnął tiebreak. Skończyło się porażką biało-czerwonych, choć w zielonych strojach dzisiaj. Przegraną 2-3.
14: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Witamy cię, Patryku.
17: Dzień dobry. Zielony kolor nadziei, ale nie udało się.
14: Właśnie, też mieliśmy takie skojarzenie i mieliśmy nadzieję do samego końca. Ale Japończycy pokazali to, z czego słyną w środkówce.
17: Tak. Czyli z obrony, no to jest ich ogromna siła. Podbijanie ataków, wybloki, wszystko to, co daje później możliwość na kontratak i w efekcie oczywiście na dodatkowy punkt. Nie wszystko działo po naszej stronie siatki oczywiście. Na przykład w trzecim secie nawet na moment nie byliśmy na prowadzeniu. Natomiast na przykład skutecznie grali nasi środkowi. I też trudno powiedzieć, że to było jakieś bardzo nieudane spotkanie, jeśli chodzi o biało-czerwonych. Ale no, na tą bardzo dobrą obronę Japonii nie mieliśmy recepty. Natomiast dla kibiców mecz bardzo emocjonujący. Było, myślę, ciekawie. Mniej ciekawy jest natomiast nasz bilans w Lidze Narodów. Na razie mamy jedno zwycięstwo i dwie porażki.
15: Boeing zaprezentował w Berlinie nową wersję bezzałogowego samolotu bojowego.
14: Maszynę na targach lotniczych ILA w stolicy Niemiec oglądał reporter RMF FM Michał Krasoń.
15: Michale, czym jest ten Ghost Bat?
11: To najnowsza wersja systemu określanego jako lojalny skrzydłowy. Bezzałogowe samoloty są kompatybilne z myśliwcami takimi jak F-16 czy F-35, a pilot załogowej maszyny może kierować ich działaniami. Chodzi o uzupełnienie możliwości samolotu załogowego, ponieważ na pokładzie nie ma pilota, można rozłożyć ryzyko działań bojowych, utrudnić przeciwnikowi wybór celu i jednocześnie zwiększyć zasięg obserwacji dzięki dodatkowym sensorom. Mówił mi Glenn Ferguson z Boeinga. Takie maszyny latają obecnie w Australii, ale wkrótce mogą trafić także do Europy. Zainteresowanie ich zakupem wyrażają m.in. Niemcy. Z Berlina Michał Krasoń.
14: 12 talentowanych wokalistów z niepełnosprawnościami z całej Polski usłyszymy jutro podczas wielkiego finału 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie.
15: No, będzie czarująco, bo wystąpią z gwiazdami polskiej sceny. A wszystko odbędzie się na rynku głównym. Wśród finalistek jest m.in. Oliwia Mielcarek, która nie kryje swojej ekscytacji.
18: To jest mieszanka wybuchowa emocji. Jestem i szczęśliwa, ale zarazem też zestresowana, chociaż myślę, że to jest taki bardzo motywujący stres. Sama jak słucham wielu wykonań, jestem pod wielkim wrażeniem po prostu tego, jak młode osoby świetnie się śpiewają, się dobrze prezentują. No i na ogół jest trochę stresu, jest dużo roboty, mamy zajęte głowy, więc jest wszystko okej. Okay. Nie możemy się wszyscy doczekać już tej soboty, spotkania z gwiazdami i samemu bycia gwiazdą w sumie na tej scenie już w sobotę.
14: My też nie możemy się doczekać, a wokalistom z niepełnosprawnościami będą towarzyszyć Alicja Majewska, Julia Pietrucha, Katarzyna Suchacka,
15: a także Krzysztof Cyłkowski, Ralf Kamiński oraz Igo, czyli Igor Walaszek.
14: Początek koncertu finałowego Zaczarowanej Piosenki w sercu Krakowa jutro o 18.
15: A dziś w RMF FM serdecznie zapraszamy na następne fakty o 17.30.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
20: Przed momentem napisała do nas Karolina, że stoi w ogromnym korku w stronę Inowrocławia w Stryszku, więc Karolino, posłuchaj, jaka będzie jutro pogoda. Wy także posłuchajcie. Jutro trochę słońca, trochę chmur i miejscami przelotny deszcz. Takim jestem oto panem pogodynem.
21: Sobota zdecydowanie lepiej wypada w takim zestawieniu pogodowym. Niedziela bardziej deszczowa, no i chłodniejsza, bo tylko do 17 stopni.
20: No i tu konkret.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
21: Jesteśmy z wami, cokolwiek robicie o tej porze. 5 minut po 17 na zegarze.
20: A pytasz, co robicie? Ja na przykład czytam wiadomość, którą dostaliśmy na 3322. Ktoś robi spaghetti. No to smacznego. Mam nadzieję, że nasza audycja się tak nie ciągnie.
21: Podziel się
20: z nami.

0: freestyla za nami w RMF FM, a na zegarze już 11 minut po 17. Słuchajcie, internauci narzekają na wysokie ceny owoców jagodowych. Właśnie czytamy, że większość z nich wychodzi teraz ponad 40 zł za kilogram. Nie
1: no
0: wiem,
1: daj
0: może...
1: spokój, jagoda kamczacka 40 zł, borówka wysoka 45, porzeczki czerwone i czarne 60 zł, agrest 40 zł, no musimy sobie trochę ponarzekać. Ja mam teraz takie pytanie tylko, czy to są nadal owoce leśne, czy tylko inwestycyjne?
0: To jest ta sytuacja, kiedy na targu już nie pytasz ile za kilogram, tylko na ile rad.

0: No dobrze. Narzekaliśmy, że podrożały ceny owoców jagodowych. To proszę bardzo, dorzucamy trochę oliwy do ognia. Ceny paliwa też pójdą w górę.
1: A kiedy one ostatni raz szły w dół?
0: A już przestań.
1: Może poprośmy je, żeby częściej po prostu w tę stronę, nie? Może one nie wiedzą, w którą stronę iść po prostu.
0: Słuchaj, ja mam taką, Ola, propozycję. My w sumie nie jesteśmy od tego, żeby was denerwować. Zrobi to dzisiaj za nas Krzysztof Berenda w Faktach Ekonomicznych. Wtedy poda wszystkie szczegóły wzrostu cen paliw.
1: Fakty punktualnie o 17:30. Bądźcie z nami.

0: reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wszyscy już planują letnie podróże, a ty? Nie pozwól, by budżet ograniczył twoje marzenia. Złóż wniosek do końca czerwca na kreditstar.pl i spełnij warunki promocji, aby otrzymać voucher na paliwo, który pomoże ci ruszyć w drogę. kreditstar.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej? Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Gol się jak Szymon Marciniak.
18: Nowa golarka Remington zapewnia gładki efekt w 2 minuty. Zero podrażnień, maksimum komfortu, dokładnie tak jak lubię. 5 niezależnych głowic, wymienny trymer, jedyny sprzęt, który nadąża za tempem gry. Wybierz Remington i gol się pewnie. Polecam Szymon.

0: do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: O reklamie.
2: Fakty o 17.30 przedstawią Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
3: W przyszłym roku rząd chce wybrać partnera do budowy drugiej elektrowni atomowej w Polsce.
4: Rok później wybrana zostanie jej lokalizacja. Ministerstwo Energii zaprezentowało aktualizację programu polskiej energetyki jądrowej.
3: W faktach dziennikarza RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, są już plany na drugą elektrownię, a co zakłada plan na pierwszą?
5: Tu bez kluczowych zmian. Zgodnie ze zaktualizowanym programem elektrownia w gminie Choczewo na Pomorzu zacznie komercyjnie produkować energię w 2036 roku. Budowa drugiej ma ruszyć w roku 2032, a jej pierwszy blok będzie w gotowości do działania w 2040.
6: Preferowane lokalizacje Bełchatów, Konin, Kozienice, Płaniec, tutaj nic się nie zmieniło.
5: Czyli, jak mówi wiceminister energii Wojciech Wrochna, lokalizacje skierowane bardziej na południe Polski. Tam operuje Polska Grupa Energetyczna. Według resortu może ona odegrać istotną rolę w inwestycji. Zaktualizowany program polskiej energetyki jądrowej musi jeszcze zostać przyjęty przez Radę Ministrów. Stanie się to prawdopodobnie w lipcu.
4: Na mundialu wieczorem w Toronto mecz Kanada kontra Bośnia i Hercegowina.
3: O bośniaków, którzy w barażach o mistrzostwa pokonali Włochów, Patryk Serwański pytał bramkarza Zagłębia Lubin Jasmina Buricia.
7: Myślisz, że to może być taka drużyna, która pokaże coś fajnego, sprawi niespodziankę?
8: Czuję, że Bośnia na tym mundiale może być tym czarnym koniem. Myślę, że ten zespół złapał taką pozytywną energię, złapał pewną siebie. Jest dużo młodych zawodników, którzy w tym momencie szalają i myślę, że Bośnia może być duża niespodzianka na mundialu.
4: No, zobaczymy. Początek meczu o 21:00.
3: A w nocy pierwsze spotkanie na mundialu rozegrają Amerykanie.
4: Z Paragwajem.
9: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: Obowiązywanie obniżonych stawek podatku VAT na niektóre paliwa silnikowe zostało przedłużone do końca czerwca.
4: Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach.
3: A o tym, co od jutra na stacjach benzynowych, teraz już Krzysztof Berenda.
4: Witamy, Krzysztofie.
10: Dzień dobry, benzyna i diesel będą droższe. Autogaz jest natomiast najtańszy od marca. Popołudniowe spotkanie z pieniędzmi. Zacznijmy od sprawdzenia, ile zapłacimy za paliwo tuż przed weekendem. A jest to weekend ważny, bo to ostatni weekend przed oficjalnym startem lata, tak proszę Państwa? To jest ostatni weekend wiosny, następny weekend będzie już latem. I co my wiemy teraz o tych cenach paliw? Wiemy, że od północy podstawowa benzyna podrożeje nam o 6 groszy do maksymalnego poziomu 6,04. Olej napędowy natomiast podrożeje o 4 grosze do poziomu 6,40. To są te rządowo regulowane ceny i ta regulacja, przypomnę, nie obejmuje autogazu. I tu akurat mamy naprawdę dobrą wiadomość. LPG tanieje, jest to najtańsze od marca i średnio w kraju kosztuje 3,51. Te cenowe zawirowania wynikają z faktu, że Donald Trump serwuje nam wiecznie sprzeczne komunikaty dotyczące chociażby Iranu. A to mówi o pokoju, a to wysyła rakiety, a to znowu mówi o pokoju. To ogranicza handel ropą, to podnosi ceny ropy i to wpływa na kursy walut. Po kolejnych wahnięciach euro kosztuje 4,25 zł, dolar kosztuje 3,67, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 4,92. To wszystko szkodzi też polskiej gospodarce, bo całe to zamieszanie sprawiło, że Polska ma coraz większe problemy z handlem zagranicznym. Efektem jest to, że więcej z zagranicy towarów sprowadzamy, niż za granicę sprzedajemy. I ta różnica w handlu na naszą niekorzyść w kwietniu wyniosła ponad 6,5 miliarda złotych. I to nie jest dobre, bo to pokazuje, że nasze firmy są teraz osłabione, a to przekłada się na nasze portfele.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ja wiem, że teraz pewnie większość z was myśli o tym, co dzisiaj wrzucić do koszyka, robiąc zakupy na weekend, albo zastanawiacie się, z kim się jutro zobaczyć, umówić na jakiegoś grilla.
1: Ty nam czytasz w myślach. Facet tak, idealny.
0: Pamiętajcie, nie, no bez przesady. Ideały są nudne, poza tym nie istnieją, ale my z Olką jesteśmy od pieniędzy, z tego względu, że jesteśmy z Krakowa. Aha. To proszę bardzo, sprawdziliśmy, które urządzenia domowe windują wasze rachunki za prąd najbardziej, najwyżej. No i proszę bardzo, na liście znalazła się płyta indukcyjna, piekarnik, lodówka, pralka czy czajnik elektryczny.
1: O, i to są sprzęty, które zużywają najwięcej energii, tak?
0: Mhm.
1: Dobra, dobra. Urządzenia swoją drogą. Wszyscy wiemy, że i tak najwięcej energii pochłaniają dzieci. Co ciekawe, im się akurat nigdy baterie nie wyczerpują, nie?

0: czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
1: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: Gol się jak Szymon Marciniak.
16: Nowa golarka Remington zapewnia gładki efekt w 2 minuty. Zero podrażnień, maksimum komfortu. Dokładnie tak jak lubię. 5 niezależnych głowic, wymienny trymer. Jedyny sprzęt, który nadąża za tempem gry. Wybierz Remington i gol się pewnie. Polecam, Szymon Marciniak.
15: Kup w Media Ekspert golarkę do głowy Remington Boulder XR 8000 w super cenie.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi

0: cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.

0: Szczegóły a okazje w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
2: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
3: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
12: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażająca sceny zbrodni.
13: Już w niedzielę po 20 w RMF FM, a także na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Po reklamie.
16: Za 8 sekund, godzina 18, czas na najnowsze fakty RMF FM, a te mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
17: Zachęcamy do słuchania. Mamy dobre informacje dla podróżujących samolotami.
18: Unia zgodziła się na regulacje zwiększające prawa pasażerów.
17: Brytyjski premier nie zamierza podać się do dymisji.
18: Mimo kryzysu w rządzie.
17: Weekend w pięknej scenerii.
19: Trochę jak w Miami. Palmy, piękne drzewka.
18: A to całkiem blisko.
17: Gdzie warto słuchać faktów do samego finału. Kraje Unii Europejskiej zgodziły się na nowe regulacje zwiększające prawa pasażerów.
18: Po trwającej od miesięcy batalii unijne państwa reprezentowały interesy linii lotniczych, a Parlament Europejski zajmował stanowisko prokonsumenckie.
17: Nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą wyjaśni, jaki jest ten kompromis.
20: Odszkodowania za opóźnienia lotu będą już po 3 godzinach opóźnienia, od 250 euro do 600, w zależności od długości lotu. Linie lotnicze będą miały obowiązek powiadomić pasażera mailowo o możliwości uzyskania odszkodowania w ciągu 90 godzin od zdarzenia. Ponadto będzie zakaz pobierania dodatkowych opłat za to, że członkowie rodziny usiądą w samolocie obok siebie. Nowe prawo wprowadza także zakaz ukrytych opłat za bagaż podręczny, a także zakazuje anulowania biletów powrotnych przy niewykorzystaniu pierwszego odcinka. W poniedziałek porozumienie muszą jeszcze zaakceptować eurodeputowanie, ale z moich informacji wynika, że nie będzie z tym problemu.
17: Iran zachowuje się nieuczciwie i nie działa w dobrej wierze, ogłosił prezydent USA.
18: Wczoraj Donald Trump poinformował, że Waszyngton osiągnął z Teheranem porozumienie, które ma zostać wkrótce podpisane.
17: Według amerykańskiego przywódcy na treść umowy ramowej zgodził się irański lider Mojtaba Chamenei.
18: I jednak irańskie władze oficjalnie tego nie potwierdziły.
17: Warunki, jakie Iran ujawnił kłamliwym mediom, nie mają nic wspólnego z tymi uzgodnionymi na piśmie. To ludzie, z którymi nie da się prowadzić uczciwych rozmów.
18: Oznajmił dziś Donald Trump w serwisie społecznościowym Truth Social.
17: Zamieszanie pogłębił jeszcze irański minister spraw zagranicznych. Abbas Araghchi w reakcji na wpis Trumpa zapewnił, że nigdy nie było bliżej do porozumienia o zakończeniu wojny.
0: fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
17: Brytyjski premier Keir Starmer zamierza walczyć o pozostanie na stanowisku.
18: Wbrew apelom części własnej partii, by podał się do dymisji.
21: I'm not gonna walk away.
17: Nie zamierzam odchodzić. Nie sądzę, że powinniśmy wprowadzać kraj w chaos wyborów nowego lidera.
18: Mówił szef brytyjskiego rządu w dzisiejszym wywiadzie dla BBC.
17: Kryzys rządowy pogłębił się po rezygnacji ministrów obrony i sił zbrojnych w proteście przeciwko niedofinansowaniu armii.
18: Jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, to kolejny cios dla reputacji premiera, który od miesiąca walczy o przetrwanie.
22: Listy rezygnacyjne obu ministrów nie mogły być bardziej oskarżycielskie w tonie. Według nich premier Keir Starmer nie potrafi zapewnić Wielkiej Brytanii bezpieczeństwa i oczekuje od żołnierzy poświęcenia, ale nie chce im dostarczyć odpowiedniego sprzętu. Nie byłem zadowolony z proponowanych inwestycji. Po lekcjach wojny w Ukrainie to wszystko za mało, powiedział w wywiadzie Al Cairns do wczoraj odpowiedzialny w rządzie za siły zbrojne. Nowym ministrem obrony w gabinecie Keira Starmera został Dan Jarvis, weteran wojen w Iraku i Afganistanie. Resort ma nowego szefa, ale problemy finansowe, z którymi będzie się borykał, pozostają te same.
17: To meteorologiczne już trwa w najlepsze.
18: Astronomiczne zacznie się w przyszłą niedzielę.
17: Ale wizualnie lato zagościło już na dobre w Katowicach.
18: Na rynku, podobnie jak w poprzednich latach, pojawiły się tam egzotyczne palmy.
19: To jak w Miami, palmy, piękne drzewka. Piękna, no może nie za piękna woda, ale no jak tak sobie wyobrazimy, doobrazimy, to jest okej, nie?
23: O, słońce wyszło, w końcu się ciepło zrobiło.
24: Czyli nic, tylko siedzieć pod palmami.
23: No tak, no opalać się i złapać promienie słoneczne.
24: Przejazd tramwajów nie przeszkadza?
23: Trochę przeszkadza, no głośny jest. Cały czas go tu zmieniali i nic nie poprawili.
24: Ważne, że palmy są chociaż, co?
23: No tak.
24: Lato już za tydzień. Czuć tutaj?
25: No na pewno. Jak się patrzy w ogóle na kwiaty, na przyrodę, to widać, że to lato już za pasem.
17: Z odpoczywającymi w cieniu palm na katowickim rynku rozmawiał Marcin Buczek.
18: Bogdan już zaczyna weekendowy odpoczynek,
17: tak, to prawda? Dziękuję bardzo za uwagę. No, zamienię się w słuchacza RMF FM. Mm-hmm. Zejdę z kopca Kościuszki ocienioną aleją kasztanowców.
18: Pięknie. Ja zapraszam jeszcze naszych słuchaczy na fakty następne o 18.30. Do usłyszenia.
17: Będziemy słuchać.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Ktoś napisał nam SMS-a pod 3322. Od grilla ogrodowego dzieli mnie jeszcze 150 kilometrów, więc...
16: Mnie bardziej interesuje ta kolejna wiadomość. Pozdrowienia dla wszystkich łapaczy kur.
0: Różne można mieć zajęcia o tej porze. Najważniejsze, że mamy piątek 18.05, czyli weekend.
16: Dajcie.

0: Wiktor Waligura, za nami w RMF FM 4 pory roku, a na zegarze 16 minut po 18. Jakiś czas temu z takich ogromnych korków w Stryszku meldowała nam się słuchaczka Karolina i mamy ciąg dalszy tej historii. Aloha, stoję w tym samym korku co Karolina, jak coś to mam planszówki i konsole, zapraszam.
1: No nie, a myślisz, że jak nasi słuchacze by się spotkali na te planszówki, to by przegrała ta osoba, która pierwsza dojedzie do domu?
0: Nie wiem, ale mam pytanie. Nie macie w tych planszówkach jakiejś takiej karty, która przybliża do mety? Myślę, że wszystkim w korku się przyda.

0: świetnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6. RMF FM zawsze z wami.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
6: Marian, jakie zakupy mają sens?
7: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
6: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
7: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
6: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
7: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja wybrane rodzaje 2+1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
9: O reklamie.
10: Fakty o 18.30 przedstawi Agnieszka Pietrzak.
11: Cztery samochody zderzyły się na krajowej 81 w Śląskiem. Na trasie Żory-Skoczów w pobliżu Warszowic droga może być zablokowana jeszcze przez godzinę. Problemy są też na trasie ekspresowej w okolicach Trójmiasta na wysokości Gdyni. Między węzłami Wielki Kack-Chważno po kolizji dwóch aut na jezdni w kierunku Rumi zablokowany został lewy pas. Za 3 lata Warszawa Wschodnia będzie zupełnie inaczej wyglądać niż dziś. Podpisana została umowa na modernizację stacji, informuje nasz reporter Michał Radkowski.
12: To ma być gruntowna przebudowa stacji. Dziś jest kompletnie niefunkcjonalna. Nie ma schodów ruchomych, nie ma wind łączących podziemne tunele z peronami, brakuje porządnego dachu, brakuje też ławek, a te, które są, nie mają oparć i dawno nie były remontowane.
13: Trzeba odrobinę wyremontować. No. Tutaj coś się odpada, tam coś odpada. Piotr mi się sypie. Przydałoby się ogarnąć.
12: Czego pani brakuje tutaj na dworcu?
14: Może więcej miejsca do siedzenia, przynajmniej na zewnątrz i też dłuższy dach, no bo jak pada, no to jednak ten komfort tutaj stanie jest gorszy.
15: Przyda się, jak najbardziej. Szczególnie te schody dla osób, które albo mają ciężary, albo wózki, albo walizki, to zdecydowanie.
12: Przyznają pasażerowie na dworcu wschodnim. Pierwsze prace ruszą w grudniu, a stację w nowej odsłonie powinniśmy zobaczyć w 2029 roku.
11: Warszawa Wschodnia ma być jak zachodnia, zatem można sobie to zwizualizować.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

stanie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: reklama.
1: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
0: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Kto powiedział, że jest weekend?
6: RMFFM.
7: Że to powiem, najlepsze radio.
5: A, no to wszystko jasne.
8: Jest weekend.
5: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
13: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona, Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
14: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
15: Pieniądze szczęścia nie dają.
16: Myślisz?
17: To posłuchaj.
18: Naprawdę? Ja sobie robicie... O kurde,
14: kumulacja szczęścia z RMF FM.
19: Czeka
14: ponad milion złotych.
19: Zagrasz?
20: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
21: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
22: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
23: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
24: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.

0: sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
10: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwcy NATO.
9: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już w niedzielę po 23 w RMF FM.
11: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
16: Po reklamie.
17: Dobrego, spokojnego piątku, tego wam życzymy. Ola Filipek, Olek Sikora, to my.
18: Radiowe Olki mówią do usłyszenia, a teraz czas na fakty o 19:00. Z nami Agnieszka Pietrzak.
19: Ilu medyków spoza kraju nie złożyło zaświadczeń o odpowiedniej znajomości języka polskiego? Posłuchajcie ustaleń dziennikarza RMF FM. W faktach będziemy ostrzegać kierowców w okolicach Bydgoszczy. Są problemy na trasie S10. A uwagę poprosimy również słuchaczy w stolicy. A na koniec mundial i emocje w Toronto. Prawie 800 lekarzy spoza Unii Europejskiej może stracić prawo wykonywania zawodu, tak wynika z najnowszych prognoz Naczelnej Izby Lekarskiej. Tylu medyków do tej pory nie przedstawiło certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B1. Bez niego nie mogą leczyć pacjentów. Po zawetowaniu przez prezydenta ustawy, która zawierała przepisy o egzaminach językowych, medycy nie mają już więcej czasu na dopełnienie formalności. Co na to Ministerstwo Zdrowia? Pytał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
20: Ministerstwo z jednej strony uspokaja, że w skali kraju to nie jest duży problem, bo to jest strata kilkuset lekarzy wobec 140 tysięcy, którzy pracują, ale dyrektor Departamentu Kadr Medycznych, profesor Mariusz Klęcki, przyznaje, że lokalnie to może utrudnić pracę leczniczą.
21: To może być problem dla podmiotów leczniczych, szczególnie tych położonych gdzieś, gdzie mamy niedobory kadry.
20: Dopytywałem wobec tego, czy resort zdrowia zna miejsca, gdzie mogą wystąpić takie problemy i czy jest plan reakcji.
21: Nie mamy jakiejś listy konkretnych podmiotów, ani nie mamy też lawiny podań. pytań.
20: W Ogólnopolskim Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych dostałem wyliczenia, zgodnie z którymi jedno odebrane prawo wykonywania zawodu może przypadać średnio na jedną lecznicę w Polsce. Do tej pory uprawnienia wygaszono ponad 440 medykom spoza Unii Europejskiej, najwięcej na Dolnym Śląsku i na Mazowszu.
0: Fakty z ostatniej chwili.
19: Co najmniej jedna osoba zginęła, a 9 zostało rannych w strzelaninie w Midland w amerykańskim stanie Texas, poinformowały właśnie miejscowe władze. Trwa konfrontacja sił bezpieczeństwa z napastnikiem. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Teraz ostrzegamy kierowców. Zderzenie dwóch aut osobowych na trasie S10 między węzłami Bydgoszcz Południe, Bydgoszcz Błonie. Uważajcie w Stryszku, na węźle zablokowany jest pas do jazdy na wprost. Weekend w Warszawie będzie stał pod znakiem komunikacyjnego paraliżu, a to z powodu remontu torów w Alejach Jerozolimskich. Tramwaje znikną z ulicy Marszałkowskiej. Kierowcy nie będą mogli przejechać autem przez dwa ronda w samym środku miasta. Nasz reporter Michał Radkowski przygotował podpowiedzi, jak, Michale, poruszać się w ten weekend po stolicy.
1: Najlepiej metrem, bo bardzo wiele linii tramwajowych i autobusowych zmieni trasę. Wszystko przez pracę tramwajarzy na dwóch ważnych rondach. 40-latka to przy Dworcu Centralnym i na Rondzie Dmowskiego przy Rotundzie. Tu największa zmiana, bo tramwaje przestaną jeździć Marszałkowską, a już teraz nie ma ich w Alejach Jerozolimskich.
22: Wczoraj wracałam tą trasą jerozolimskimi autobusem 128, 2 godziny do domu, a normalnie jeżdżę 20 minut.
23: Na pewno będą utrudnienia.
24: Trzeba kiedyś to robić i nie mam nic do tego. No takie są okoliczności.
1: Mówią mi mniej i bardziej cierpliwi warszawiacy. W cierpliwość na pewno muszą się uzbroić kierowcy, bo zamknięty będzie przejazd przez tory na Rondzie 40-latka w stronę Chałubińskiego. Na szczęście ten etap prac zakończy się w niedzielę, późnym wieczorem.
19: Rosną piłkarskie emocje w Toronto. Za 2 godziny mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Dla Kanadyjczyków to 3. mundial w historii, dla Bośniaków 2. Po raz kolejny w faktach RMF FM Patryk Serwański z redakcji sportowej.
20: Jestem.
19: Witam cię, Patryku. Futbol w Kanadzie i futbol na Bałkanach. To dwa różne światy.
20: Bez wątpienia. Bałkany, umówmy się, futbolem żyją od dawna, a Kanada to jest ciągle kraj hokeja. Piłkarski ligowe rozgrywki, te profesjonalne, w tym kraju ruszyły w 2019 roku. Oczywiście kilka klubów z Kanady gra też w amerykańskiej lidze MLS. Kiedyś gwiazdą reprezentacji Kanady był urodzony w Inowrocławiu Tomasz Redziński. Dziś to Alfonso Davis z Bayernu Monachium. Jego rodzice pochodzą z Liberii, a on sam urodził się w obozie dla uchodźców w Ganie. Trafił do Kanady jako 5-latek. Duża część tej drużyny to właśnie dzieci imigrantów. W całej historii Kanada rozegrała na mundialu 6 meczów i 6 przegrała. Teraz ma zdziałać więcej.
19: Więcej informacji w mistrzowskich faktach sportowych za godzinę obiecujemy, bo wiemy, że w Polsce nie brakuje mundialowych kibiców.
25: Patrzyliśmy wczoraj na pierwszy mecz, te 2-0. Szkoda, że Polaków nie ma, nie? Bo to wiadomo. Mi się inaczej patrzyło na to, nie?
19: No szkoda, ale warto słuchać RMF FM na pewno. Zapraszam na 20.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Najwięcej nowej muzyki, nagrania, które zanim powstaną, wy dowiecie się, że będą przebojami poplista. U nas sezon na hity trwa cały rok.

Dawid Podsiadło i jego sezon. Jest nadzieja, że nie zostanie przebojem sezonowym. Tu Poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Weekend zapowiada się z opadami, ale my proponujemy deszcz muzyczny, w którym, jak twierdzą twórcy, można równie dobrze tańczyć jak w słońcu. To się zgadza, bo nieważne gdzie i w jakiej aurze, tylko z kim. Alien i Mighty w propozycjach do Poblisty.

na walkę DJ-ów w międzynarodowym składzie na pobliście Ed Dust i Harry i Zokaria w notowaniu, a w drugim narożniku z napisem propozycje. Nieoficjalny letni hymn piłkarski, nie tylko dla fanów piłki nożnej, trwającego mundialu. Nicolas i Trips ze swoim nagraniem Hard to be Humble.

0: Zamknięcie zawsze oznacza nowe otwarcie. Parę dni po zawieszeniu działalności przez Kwiat Jabłoni Kasia Sienkiewicz przekazała nam swoje solowe nagranie Były Momenty. Słodko-gorzkie, taneczne, ale też intymne. Obiecujemy, że za moment pojawią się pikantne momenty w najnowszych przebojach, a jak się mówi, apetyt rośnie w miarę słuchania. No to zaraz wracamy.
1: Reklama.
2: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
3: Bosch.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
12: Przebojowy wieczór z poplistą RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.

0: Od dawna to wiem.
1: Pewnego dnia stwierdziłem, dość patosu i teraz zapowiadany pikantny moment w notowaniu. Michał Szpak tak mówi o swoim nowym nagraniu. Maj to utwór, który ma sprawić, że ruszysz tyłek i zaczniesz działać. Maj w propozycjach macie do działania.

0: a na koncertach rozdaje słodycze. Samba Back to Friends na top ten poplisty. Modne połączenie nowego popu z oldschoolowym brzmieniem. No to jakby, nie wiem, Oscar Sims połączył muzykę ze skaldami. I to się nazywa alt-pop. No tak w dużym uproszczeniu.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wiesz, Marian, mam nowego ulubieńca.
6: Słucham, co?
5: Robi pyszną, aromatyczną kawę. Jest ładny, zajmuje mało miejsca. A do tego jest taki prosty w obsłudze.
6: A, ten nasz nowy ekspres Krups Coffee Crush z Media Expert. Zrobić ci cappuccino?
7: Kup w Media Expert ekspres Krups Coffee Crush. Zostaw opinię i zyskaj prezent o wartości nawet 300 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
9: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
12: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Po reklamie.
15: Poblista numer 4.

Justin Bieber, Nicki Minaj, piękna i bestia, w tym przypadku Beauty and the Beat. W propozycjach muzyka na rozstanie, na trudne relacje, może złamane wasze serca. Balladowo Ariana Grande po rozstaniu z facetem w delikatnej popowej odsłonie. Hey, did I made you love me?

0: Najpierw był BT, słynne Turu, Turu, Turu, czy jakoś tak. Potem Milki ze swoim nagraniem Just the Way You Are. I na gotowe przyszedł David Guetta, zrobił remix nagrania, doprawił klubową energią na własny sposób, według swojego przepisu. I to jest wasz numer jeden na weekend.
1: Lista numer jeden.
2: Numer jeden.

0: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
3: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
4: Jest pan zachwycony, rozumiem.
5: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
6: No cóż, mamy posłów, jakich mamy, takich nam wyborcy wybierają.
7: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
8: Za późno, panie redaktorze.
9: Lepiej późno niż wcale.
0: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już w poniedziałek po 8:00.
10: Ale patrz!
11: Ale co?
10: Ale niskie ceny!
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Kto powiedział, że jest weekend?
15: RMF FM.
16: Że to powiem, najlepsze radio.
14: A, no to wszystko jasne.
12: Jest weekend.
14: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
17: Teraz w salonach Kler trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Kler.
18: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
19: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Ozdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
20: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
21: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
20: Ci panowie z Media Expert.
21: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
22: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Po reklamie.
24: Zbliża się godzina 20 w RMF FM. O tej porze nowe fakty przedstawi Agnieszka Pietrzak.
25: Konfrontacja służb ze sprawcą trwała kilka godzin. Napastnik nie żyje. Informacją o strzelaninie w stanie Teksas rozpoczniemy. Później problemy papieża z powrotem do Rzymu. Leon XIV musiał opuścić pokład samolotu. Odnotujemy też pierwszego biliardera na świecie i zaprosimy na mistrzowskie fakty sportowe. RMF FM. Napastnik nie żyje. To nowa informacja w sprawie strzelaniny w Midland w stanie Teksas, która rozpoczęła się około 8 rano czasu lokalnego, a później przeniosła się do innej części miasta. Jeden ze świadków zdarzenia powiedział, że brzmiało to, jakby oddano co najmniej 40 strzałów. Na nagranym wideo widać wielu funkcjonariuszy wysiadających z opancerzonego pojazdu policyjnego. Policja wysłała również roboty w okolice tego zdarzenia. Nie ujawnia się, w jaki sposób zginął napastnik. Miejscowy szpital powiadomił, że 4 osoby trafiły na stoły operacyjne. Stan pozostałych 5 poszkodowanych jest stabilny. Pierwsze doniesienia, przypomnę, mówiły o jednej osobie, która zginęła.
26: Śledzimy fakty.
25: Papież wraca z Teneryfy do Rzymu samolotem króla Hiszpanii Filipa VI. Monarcha zaoferował Leonowi XIV podróż Falconem. W związku z problemami technicznymi samolotu linii Liberia, którym papież miał wrócić z trwającej kilka dni wizyty w Hiszpanii. chwili, gdy Airbus A320 przygotowywał się do startu, pilot powiadomił, że z powodu problemu technicznego odlot jest opóźniony. Ponownie dostawiono schodki samolotu, pod które podszedł król Hiszpanii, tuż po tym, gdy chwilę wcześniej pożegnał papieża. Leon XIV wyszedł z samolotu i wszedł z Filipem VI do budynku lotniska. Pilot powiedział wcześniej dziennikarzom, którzy opuścili pokład kilkadziesiąt minut po wyjściu papieża, że nie chciał się włączyć silnik, prawdopodobnie z powodu wiatru. Elon Musk, pierwszym bilionerem w historii świata. Jego majątek to ponad bilion dolarów i to jest efekt debiutu firmy SpaceX na Wall Street, a także ogromnego zainteresowania inwestorów. W faktach nasza reporterka Magdalena Greiner, która śledzi to zainteresowanie. Dobry wieczór, Magdo. Cena otwarcia wyniosła $150 za akcję. Co działo się później?
1: Niedługo po otwarciu cena akcji zaczęła rosnąć. Teraz są notowane na ponad $170 za sztukę. Ten wzrost podniósł wycenę SpaceX do ponad $2 bilionów, co czyni ją jedną z największych spółek publicznych na świecie. Dzięki emisji akcji firma Elona Muska pozyskała około $75 miliardów. Ale muszą też być rzeczy, które wzbudzają w tobie entuzjazm do przyszłości, które sprawiają, że cieszysz się z pobudki rano, bo nie możesz się doczekać, co wydarzy się dalej. Mówi bilioner w filmie, który udostępnił niedawno na swoim portalu X. Spektakularny sukces spółki oznacza też ogromne pieniądze dla 4400 obecnych i byłych pracowników SpaceX, którzy stali się dziś milionerami.
25: Twardo teraz stąpamy po ziemi. Informacja drogowa. W Gdyni właśnie teraz drogowcy powinni likwidować tymczasową organizację ruchu. Dwa tygodnie wcześniej zakończył się remont części estakady Kwiatkowskiego. Nadal obowiązuje ograniczenie prędkości.
2: Ograniczenie utrzymujemy na całej estakadzie 50 na godzinę. Ten obiekt jest cały czas poddawany dużym obciążeniom, głównie przez ruch ciężarowy.
25: Podkreśla Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni, w RMF FM. Za chwilę mistrzowskie fakty sportowe. A od 21 nasze informacje będzie prezentować Anna Wachowska.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Cree w Polsce.
4: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
25: Mistrzowskie fakty sportowe ma dla was Patryk Serwański.
5: Kto zdobędzie brązowy medal w Orlen Basket Lidze, rozstrzygnie to wieczorny mecz Dzików Warszawa z Arką Gdynia. W małym finale mamy mecz i rewanż. W pierwszym spotkaniu u siebie Arka wygrała 5 punktami.
6: Będziemy tutaj musieli być bardzo skoncentrowani, skupieni i na pewno podejdziemy do tego meczu już bez żadnych kalkulacji. Będziemy grać bardzo drużynowo, ambitnie i fizycznie i mam nadzieję, że to przyniesie pożądany przez nas skutek.
5: Tak mówił środkowy klubu z Gdyni Adam Chrysaniuk. Wynik spotkania będziemy sprawdzać w faktach sportowych. Początek tego meczu za 10 minut, a za niespełna godzinę trzeci mecz Mundialu Mistrzostwa zainauguruje kolejny współgospodarz, Kanada. Rywalem Bośnia i Hercegowina. Bramkarz Zagłębia Lubin, Jasmin Buric, uważa, że te drużyny stać na turnieju na niespodziankę, a to za sprawą jej liderów.
7: Jest tam wszystko pokładane, jest Dziejekon, jest liderem tego zespołu. Też mamy trenera, który naprawdę jest liderem, jak był zawodnikiem, Sergiej Bartbrys. Też jak teraz, jak jest pierwszym trenerem, też wszystko ci ma pod swoją ręką. On też nam dużo daje.
5: Sergiej Bartbrys, niemal cała kariera spędzona w niemieckich klubach, napastnik, a teraz trener. Dla Bośni to jest drugi mundial, pierwszym był ten brazylijski sprzed 12 lat. Nasi siatkarze przegrali z Japonią w Lidze Narodów, 5-setowy emocjonujący pojedynek. Przegraliśmy po tie-breaku, mieliśmy problemy z tradycyjnie, no świetną grą Japończyków w obronie. Podarowaliśmy też rywalom 26 punktów po naszych błędach. Na tenisowych kortach w holenderskim Schertenbosch bardzo miła niespodzianka. Kamil Majchrzak pokonał czwartego zawodnika rankingu ATP, Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a 6-4, 6-3 i awansował do półfinału. Podobnie do półfinału przeszła też Magda Linette. Ona wygrała 6-2, 6-4 z turczynką Zajne w Sonnes.
3: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Cree w Polsce.
4: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
27: Jak słyszeliśmy w faktach sportowych, kolejny mundialowy mecz wkrótce. To w ogóle jakiś mundial się zaczął?
28: Tak, zaczął się mundial w trzech krajach. My to ogarniemy dla was specjalnie, żebyście wiedzieli, kto z kim gra i kto przede wszystkim strzela gole.
27: A póki co ceremonia otwarcia dzisiejszego wydania programu Pop Octagon, DJ Jędrych
28: i prezenter Rybak. Wchodzimy z flagami i z napisem Zwycięstwo.

0: Halo panowie, chyba wam się numery pomyliły. To nie na ten mundial. Chwila moment, chwila moment. Tu jest pop oktagon, tu jest międzypokoleniowy most muzyczny i właśnie chcemy zestawić Shakirę z 2010 roku
1: z Shakirą z 2026 roku. A tak w ogóle to, ponieważ nasza reprezentacja nie gra na mundialu, to my reprezentujemy naszą reprezentację na antenie RMF FM.
0: Pięknie powiedziane, a teraz głos należy do was. Czy Waka Waka, czy Daj Daj, daj.
2: Kto zwycięży w poboktagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
0: My, żeby być precyzyjnym, Shakira miała więcej tych mundialowych piosenek, tak. Ale to już by czasu nie starczyło.
1: Mnie się wydaje, że bardziej chwytliwe współcześnie jest jednak Daj Daj.
0: No daj, daj, daj głos.

0: Shakira mundialowa Waka Waka czy Daj Daj. Taka pierwsza muzyczna bitwa w pop-oktagonie. Mamy wyniki.
1: No i dawaj, dawaj. Kto tam dzisiaj jest tym lepszym zawodnikiem?
0: Nie liczy się tytuł. Liczy się latynoski temperament i piłkarska atmosfera.
1: Niech tak zostanie. Latynoski temperament to jedno, ale są jeszcze inne muzyczne potrzeby, które mają nasi słuchacze w ten piątkowy wieczór i właśnie ja je za chwilę spełnię. Będzie Sandra i Big Mountain.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.

0: własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
2: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl.
6: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
11: Po reklamie.
12: Po Boktagon w RMF FM. Starym i nowym przebojom kibicują Jędrych i Rybak.

0: dla tych, którzy w piątkowy wieczór odpoczywają i myślami lądują w połowie lat 90., kiedy właśnie takie przeboje towarzyszyły nam podczas różnych przyjemnych chwil. Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Czy ty czujesz, rybak, co tu się dzieje na antenie? Czy
1: ja czuję, że wyciągasz kawałki właśnie z lat 90., które nieźle brzmią w taki piątek wieczór. Właśnie ja też mam coś, ale oczywiście nowego, jak to ja.
0: Dla słuchaczy.
1: Dla słuchaczy, tak, naładujcie baterie na weekend z najlepszą muzyką. To Roxy i White 2115.

0: Calvinem Harrisem. Jak z kim innym spędzać piątkowy wieczór i czuć już to lato w powietrzu?
1: Tak, kolega się rozpędził, jakieś wakacyjne marzenia. Dobrze, niech one się toczą, ale ja dam za chwilę coś specjalnego dla wszystkich naszych wieczornych słuchaczy.
0: Bo jeszcze tak, wracając do międzypokoleniowości, to lato też łączy ich wakacje, tak, niezależnie od
1: wieku. A Freddie Mercury to już w ogóle wszystkim.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Będziemy jeździć na rowerze.
7: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
8: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
11: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
12: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski Mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
2: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności, odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy, ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
3: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
2: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
4: Po reklamie.

0: RMF FM zawsze z wami. Wyjazdy na weekend z najlepszą muzyką i aktualnymi faktami. Za chwilę godzina 21 i ważne informacje z S7 na Mazowszu. Bądźcie z nami i dajcie głośniej.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Od trójkąta Pitagorasa do trójkąta weimarskiego.
7: I od wielkiej Lechi do spadku Lechi z Ekstraklasy.
8: Radiowcy bez cenzury prezentują historię dla dorosłych.
9: Czyli rzeczy, o których facetka od historii boi się wam powiedzieć.
8: Ale Skowron Olbratowski i Tomkowicz powiedzą. Historia dla dorosłych. We wtorek po 23 w RMF FM. Słuchaj też na rmfon.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
16: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
17: Zbliża się godzina 21. Jak zawsze o pełnej w RMF FM kolejne wydanie faktów, a to przedstawi rozpoczynająca dyżur w redakcji Anna Machowska. Dobry wieczór.
18: Witam i zapraszam. W Hucie Pieniackiej na Ukrainie odkryto szczątki pomordowanych Polaków. Od 4 dni trwają tam poszukiwania ofiar zbrodni sprzed 82 lat. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Mazowsza. Kanada czy Bośnia i Hercegowina? Rozpoczyna się mundialowe starcie i o nim w mistrzowskich faktach sportowych. Szczątki Polaków pomordowanych w Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto w 4 dniu prowadzonych tam prac poszukiwawczych.
19: W pobliżu wczoraj odkrytych fundamentów świątyni odkryliśmy pierwsze szczątki osób pomordowanych. Zakładamy, że jest to miejsce pochówku zbiorowego. Wczesny etap odkrywania tej jamy nie pozwala na ten moment określić jej całkowitej powierzchni. Możemy powiedzieć w tej chwili, że ujawniono szczątki dwóch osób w stanie częściowo nadpalonym.
18: Powiedział RMF FM Rafał Kościański, rzecznik prasowy Instytutu Pamięci Narodowej. Teren został zabezpieczony. Jutro poszukiwania będą kontynuowane. Huta Pieniacka to obecnie nieistniejąca wieś zlokalizowana w obwodzie lwowskim. 28 lutego 1944 roku Ukraińcy zamordowali tam od 850 do 1000 osób. Ostrzegamy kierowców podróżujących trasą S7 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Stare Kosiny chodzi o odcinek Mława Południe - Żurominek. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Zaognia się spór o przepisy regulujące w Polsce rynek kryptowalut. Po tym jak prezydent zawetował trzeci raz rządową ustawę, Donald Tusk oskarżył Karola Nawrockiego o uwikłanie związane z branżą kryptowalut. Jednocześnie pojawiły się zarzuty, że w konsultacjach, które poprzedziły stworzenie ustawy, brał udział prezes firmy Zonda Krypto. O to, co jest ważne przy regulowaniu rynku kryptowalut, nasz dziennikarz zapytał szefa amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. To, co my zrobiliśmy, od kiedy władzę objął Donald Trump, to podjęliśmy szereg działań zarówno w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, jak i w Komisji Rynku Kontraktów Terminowych, a także w Kongresie. Czynią one starania, byśmy mieli zdroworozsądkowy zestaw regulacji, które jasno zdefiniują, kiedy kryptowaluta podlega danej jurysdykcji, jak działa wobec różnych regulacji dotyczących banków. Jeśli chodzi o Komisję Papierów Wartościowych, potrzebujemy odpowiednich regulacji dotyczących oferowania, sprzedaży, przechowywania i transferu krypto. Kontynuujemy pracę nad tą kwestią, mówi Michałowi Zielińskiemu szef odpowiednika Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego Mark Ujeda, który gości w Krakowie na konferencji amerykańsko-środkowoeuropejskiej USCEE Connection Weekend.
20: To warto wiedzieć. Słuchacie Faktów RMF FM.
18: Samoloty wielozadaniowe F-35 oficjalnie powitały się z Polską. Trzy maszyny swoją podróż po kraju rozpoczęły od morza. Przeleciały wzdłuż trójmiejskiej plaży i nad pomnikiem obrońców wybrzeża na Westerplatte. Tam na polskie husarze czekały setki osób.
21: Niesamowita dominacja, wygląda to wow, no zabrakło mi słów.
22: Na pewno długo to zapamiętam.
23: Patrząc na możliwości takich myśliwców, myślę, że naprawdę przełomowy moment dla nas.
24: Tutaj na chmurach widzieliśmy, nie?
25: Dotarł do nas dźwięk po prostu.
24: Taki piękny widok. W chmurach fajnie się odbijał, więc fantastycznie. Rewelacja.
26: Samoloty leciały bardzo szybko i głośno.
27: Macie ten hałas, ten huk, zapamiętacie?
26: Tak!
28: Ja siedziałam, nagle słyszę huk, patrzę na góry, wow!
18: Usłyszał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Husarze przeleciały później nad warszawskim, łódzkim i krakowskim niebem. W bazie lotnictwa taktycznego w Łasku zostały dziś oficjalnie przyjęte na wyposażenie polskich sił powietrznych.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive wspierających nawodnienie organizmu.
18: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
30: Na stadionie w Toronto rozpoczął się już mundialowy mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Obie drużyny z aspiracjami, obie chcą sprawić niespodziankę. Już w drugiej minucie był pierwszy rzut rożny dla reprezentacji Kanady, ale nic z tego nie wyniknęło. U Bośniaków weteran Edin Dzeko na rezerwie, u Kanadyjczyków w ataku Jonathan David z Juventusu. Trener współgospodarzy mundialu Jesse Marsh przed meczem podkreślał, jak zmotywowana jest jego drużyna. Chcą pokazać całemu krajowi, jak dumni są z tego, że tu są, że są Kanadyjczykami i że reprezentują to, czym jest Kanada. Myślę, że są najlepszą reprezentacją. Są nieskazitelni pod względem charakteru, pod względem etyki pracy i zaangażowania. Tak chwalił swoich piłkarzy Jesse Marsh. W nocy na stadionie w Los Angeles Stadium, pierwszy mecz Amerykanów. Rywalem będzie Paragwaj. Selekcjonerem ekipy USA jest znany argentyński szkoleniowiec Mauricio Pochettino. Jego trenerski warsztat zna sprzed lat choćby Artur Boruc.
31: Uważam, że potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, zrobić coś fajnego i zbierającą ciekawą piłkę. Więc myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc. Oczywiście sam trener zrobi bardzo dużo. Piłka tam jest coraz lepsza, coraz bardziej idzie do góry.
30: Tak oceniał nasz były reprezentacyjny bramkarz. Zaglądamy teraz jeszcze na parkiet w Warszawie. Rewanżowy mecz o brązowy medal Orlen Basket Ligi. Dziki podejmują Arkę Gdynia. Muszą odrobić 5-punktową stratę z pierwszego spotkania. Kończy się teraz druga kwarta. Dziki prowadzą 2 punktami. 43-41. A w Portugalii trwają Mistrzostwa Europy w kajakarskim sprincie. Dziś biało-czerwonym udało się wywalczyć kolejne miejsca w wyścigach medalowych. Udało się to choćby Annie Puławskiej w H1 na 500 metrów.
32: Potrzebowałam chyba tego dzisiejszego wyścigu, aby się trochę przysłowiowo przepalić i sprawdzić też siebie, podbudować, że ta moc jest. Czekam teraz z niecierpliwością na finał.
30: A Puławska o medal powalczy w niedzielę.
29: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive wspierających nawodnienie organizmu.
0: uzupełniając jeszcze, proszę. Co się dzieje w sporcie, to ja tu mam ciekawą informację, że we Frankfurcie rozgrywany jest Puchar Świata w darcie i tam gra właśnie Polska ze Szwajcarią.
2: O, i to wygrywają, czy nie?
0: Wygrywają, na ten moment wygrywają.
2: To jeśli chodzi o na przykład prognozę pogody, to wtedy...
0: A, bo teraz pogoda.
2: No, to raczej my przegrywamy z pogodą, w związku z tym sugeruję wszystkim, żeby byli blisko radia, bo radio pomoże wam przetrwać ten trudny weekendowy czas, kiedy będzie pochmurno, deszczowo i mało słońca.
0: Radio pomoże, jakieś szanty będziemy grać? Pop Octagon, FRMF FM, DJ Jędrych
2: i prezenter Rybak, jesteśmy tu z wami po to, żebyśmy wspólnie spędzili dobry czas, szukając fajnych muzycznych inspiracji.
0: I tylko w tym programie macie kawałki, których nie usłyszycie na co dzień w RMF FM. Będzie na przykład pewna Kryśka już za chwilę.
2: O tak, to moja ulubiona, mam z nią zdjęcie, pamiętasz?
0: Zdjęcie?
2: No.

0: To był taki czas, kiedy Christina Aguilera była bardzo znana, ja w ogóle, i wtedy zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. I ono do dzisiaj pozostało. Jeśli chodzi o znajomość, to myślę, że nadal ona jest na tym samym poziomie. Tak to właśnie wygląda.
1: Albo na tym samym poziomie. Ciebie wszyscy znają, a Christina.
0: No tak,
1: się już trochę mniej.
0: No może właśnie, tak to wygląda.
1: Obok muzycznych wspomnień macie też aktualne informacje piłkarskie. U nas za chwilę kolejna muzyczna bitwa. Mundialowa.
2: Reklama.
3: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
4: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
3: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
10: Kochasz słońce?
11: My też.
10: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu.
11: Dax Sun.
10: I masz słońce pod kontrolą.
9: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Po reklamie.
8: Powoktato. Muzyczna bitwa trwa w RMF FM.
1: No i mundialowy raport. Kanada kontra Bośnia i Hercegowina. W tym momencie 0-0. Trwa 20 minuta spotkania.

0: gramy, jest bardzo pojemne, bardzo uniwersalne, bo nie tylko w piłkę, ale także na przykład piłkarskie przeboje gramy dziś po oktagonie.
1: Muzyczna bitwa numer 2 na dziś, czyli ty stawiasz na Johna Newmana.
0: Tak jest, bardzo piłkarski przebój, dobrze zakorzeniony w głowach kibiców.
1: Również graczy jak Avicii, The Nights, to jest z kolei moja propozycja, a teraz czas na wasz głos.
2: Kto zwycięży w poboktagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
0: Róbmy wyścig przez cały bok.

0: my tutaj turururu, a Kanada przegrywa z Bośnią 1-0. W tym momencie 36. minuta na tym pięknym Mundialu 2026.
1: Ładna barameczka z głowy, pewnie zobaczycie to w powtórkach. U nas nie ma powtórek, u nas wszystko na żywo i za chwilę powrócimy znów wspomnieniami do tych pięknych momentów z końca lat 90. XX wieku.
0: Jeżeli chodzi o panią Britney, to ja też pamiętam jej pierwsze dźwięki, jak jeszcze byłem taki mały, ona już tam mówiła ups, ups.
1: A potem powiedziała ci baby one more time. I tak zrobiłeś.
0: Z naciskiem na baby.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Czego pragną kobiety?
5: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
6: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
10: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50

0: na chwilę dostosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Kto powiedział, że jest weekend?
4: Że to powiem, najlepsze radio.
3: A, no to wszystko jasne.
5: Jest weekend.
3: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
6: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire.
7: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
8: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Po reklamie.
13: RMF FM. Spędź z nami weekend.

0: że dni się wydłużają, ale już klimat nocny wkrada się o tej porze na antenę RMF-u. To Metzner, to jest nowość.
1: O czym to w ogóle jest piosenka? Co wy tu śpiewacie? Jakieś Gotham? Co to jest?
0: No to trzeba poczuć ten klimat po prostu. Wytłumaczę ci poza anteną.
1: No to ja ci wytłumaczę piosenką, że prawdziwy klimat kryje się w tych kilku pięknych hiszpańskich słowach. Dove l'amore, cher w RMF FM.

0: Oj, oj, oj, jest utrudnienie na krajowej drodze numer 19 na Lubelszczyźnie. Za chwilę fakty RMF FM. Bądźcie z nami.
1: To będzie o 22.
2: Reklama.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: Stało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
5: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.
1: RMF FM o godzinie 22 sprawdzamy najnowsze fakty. To wydanie przygotowała dla Was Anna Bachowska.
15: Makabryczne odkrycie na Podkarpaciu. Niedaleko Rzeszowa znaleziono szczątki 29 płodów. Przeszukiwanie posesji może potrwać do poniedziałku. Kierowców na Lubelszczyźnie prosimy o uwagę. Są utrudnienia na drodze krajowej numer 19. Bośniacy prowadzą z Kanadą 1-0 po pierwszej połowie mundialowego starcia i o tym w mistrzowskich faktach sportowych. Przekopywanie działki we wsi Lutoryż, niedaleko Rzeszowa, gdzie ukryte zostały w ziemi ludzkie płody i odpady medyczne, może potrwać nawet do poniedziałku. Do tej pory policyjni i technicy odkryli szczątki 29 płodów. W Lutoryżu był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, powiedz, gdzie dokładnie prowadzone są poszukiwania?
16: Koło jednego z domów zbudowanych kilka lat temu przez dewelopera.
17: Wcześniej to było gołe pole.
18: I kupił tutaj jakiś deweloper.
17: Postawił takie domki. O, już parę lat.
16: Usłyszałem od mieszkańców Lutoryżu. Właśnie tu zamieszkała lekarka patomorfolożka, która potem sprzedała nieruchomość. Nowi właściciele domu odkryli w ziemi ludzkie szczątki. Wezwali policję, która metr po metrze przekopuje działkę.
19: Z uwagi na okoliczności sprawy jesteśmy zobligowani do przeszukania całości tej posesji.
16: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski. Lekarka pracująca w Zamościu została tam zatrzymana. Jutro może usłyszeć zarzuty znieważenia zwłok i porzucenia odpadów medycznych. Grozi jej do 12 lat więzienia.
20: Istotne informacje dla kierowców.
15: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej numer 19 na Lubelszczyźnie. W pobliżu miejscowości Żakowola Poprzeczna, chodzi o odcinek Radzyń Podlaski, Międzyrzec Podlaski, dachował samochód osobowy. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Dwa zawiadomienia do prokuratury skierowała Najwyższa Izba Kontroli po stwierdzeniu nieprawidłowości finansowych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i na Politechnice Lubelskiej. Łączna wartość wydatków poniesionych z naruszeniem zasad zarządzania finansami wyniosła według Izby 16,5 miliona złotych. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Czego dotyczą nieprawidłowości?
21: Chodzi o nieprawidłowości w realizacji projektów informatycznych. Najpoważniejszy wykryty przypadek dotyczył Uniwersytetu Medycznego. Uczelnia odebrała zintegrowany system informatyczny i zapłaciła za niego 15 900 000 złotych, mimo że do zakończenia kontroli w październiku zeszłego roku ten system nie został uruchomiony. Wykryto również naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych. Z kolei na Politechnice uczelnia odebrała wartą blisko 600 000 złotych aplikację mobilną, która nie spełniała części wymagań funkcjonalnych i wymogów dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych. prawnych. NIK skierowała zawiadomienie do prokuratury okręgowej w Lublinie. Dotyczą podejrzeń poświadczenia nieprawdy przy odbiorze zamówionych systemów informatycznych.
15: Ukraina i Mołdawia rozpoczną w poniedziałek w Luksemburgu formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Negocjacje rozpoczną się od tak zwanych fundamentów, które dotyczą wymiaru sprawiedliwości, walki z korupcją oraz przestrzegania zasad państwa prawa. Ten etap jest otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. Przed mistrzowskimi faktami sportowymi jeszcze zaproszenie na poranną publicystykę. Tuż po 8.30 gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Polecamy tę rozmowę.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.
15: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
0: Bośnia i Hercegowina prowadzi do przerwy z Kanadą. Mundialowy mecz trwa w Toronto. Jedyny na razie gol po rzucie rożnym na liście strzelców Jovo Lukic. Kanada w pierwszej połowie miała z kolei aż 9 rzutów rożnych. Ma też sporą przewagę w posiadaniu piłki, a bardzo dobrą okazję na gola zmarnował Jonathan David. Za 5 godzin natomiast mecz reprezentacji USA z Paragwajem. Ekipa Stanów Zjednoczonych chce na turnieju dojść daleko. Oczekiwania wobec naszej drużyny dotyczą wyjścia z grupy, ale myślę, że jako gospodarz, mając taką grupę, powinniśmy ją wygrać, a zwycięstwo w grupie daje ci dużo łatwiejszą ścieżkę w dalszej części mistrzostw. Tak mówiła była gwiazda amerykańskiego sokera Landon Donovan. Największy sukces USA to, przypomnę, ćwierćfinał Mistrzostw Świata w 2002 roku. Wtedy Donovan grał w reprezentacji i nawet strzelił nam bramkę w meczu fazy grupowej, który wygraliśmy 3-1. Dziś porażkę na swoim koncie zapisali biało-czerwoni siatkarze. Długi pojedynek z Japonią, przegrana po tiebreaku 2-3.
14: Szkoda bardzo tej porażki, bo chcemy wygrywać i to jest dla nas bardzo ważne. No cóż, no teraz mamy dzień przerwy i mamy mecz z Ukrainą przed nami, który musimy wygrać i to jest w tym momencie najważniejsze.
0: Podsumował Bartosz Firszt. Żałować porażki może też Felix Auger-Aliassime. Przegrał dziś w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Skarto den Bosch z Kamilem Majchrzakiem. Dla Polaka to naprawdę duży sukces, bo Kanadyjczyk to jest obecnie czwarta rakieta świata.
22: Zdecydowanie moja największa wygrana w karierze. Wiedziałem, co mam robić, żeby wygrywać punkty. Cały tenis i całe granie wspierałem naprawdę bardzo dobrym serwisem.
0: Podsumował Majchrzak. U pań w półfinale zagra Magdalinet. Końcówka rewanżowego meczu o brązowy medal Orlen Basket Ligi. Dziki Warszawa grają z Arką Gdynia. Dziki wysoko prowadziły, ale Arka odrabia jeszcze straty. Czwarta kwarta trwa. Dziki prowadzą teraz 84-72.
6: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive wspierających nawodnienie organizmu.

0: Zachmurzenie wkracza od zachodu kraju. Już cała Wielkopolska na przykład pokryta chmurami, gdzie niegdzie może padać w ciągu najbliższych minut. Tak już teraz jest na przykład w Szczecinie. W nocy też te opady będą.
1: A ja powiem, że jutro w ciągu dnia temperatura to takie pocieszenie będzie, nie spadnie poniżej 17 stopni w całej Polsce.
0: To jest dobra informacja. Prawda?
1: No właśnie, trochę będzie chmur, trochę będzie deszczu, może słońca więcej na zachodzie.
0: Czyli taki kwiecień w czerwcu.
1: Ale za to, za tydzień o tej porze, to będzie prawdziwa plaża. Takie są prognozy długoterminowe, w które akurat próbujemy uwierzyć.
0: Próbujemy uwierzyć, właśnie, bo to w tych czasach się bardzo szybko zmienia. Chociaż ty jeszcze pamiętasz, jak prognoza w poniedziałek była na weekend, to się wszystko sprawdzało.
1: Oczywiście. No. Teraz niech mnie ktoś uszczypnie. U nas nie musimy w nic tutaj wierzyć, tylko gramy na co dzień takie numery.
0: Pop Octagon, DJ Jędryk.
1: Prezenter Rybak. Don't be so shy.

0: Magic in the Air. Tu chodzi o tę magię w powietrzu, to wszystko, co się dzieje, co się kręci wokół piłki. O tym rozmawiamy, o tym myślimy, czasami nawet emocjonujemy się za bardzo. Słuchaj w moim głosie, prawda?
1: Magia radia też emocjonuje, bo w Popoktagonie mamy bitwę muzyczną numer 3, tylko w tym piątkowym wieczornym paśmie takie rzeczy. I teraz ja mam równie fajną piosenkę skojarzoną z piłkarskimi emocjami.
2: Kto zwycięży w Popoktagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
0: Niech się wam udzielą te emocje. Wybierzcie albo Magic in the Air, albo Endless Summer.
1: Oceana, pamiętamy, Euro 2012. Jak to wtedy grało?
0: Kibicujcie razem z nami.

0: Luna to daleka kuzynka Oceany i ona gwizdki ma w piosence i Oceana, która zwycięża w trzeciej muzycznej bitwie w Popoktagonie, też miała gwizdki.
1: Tak, ale ja tutaj dodam, że w Kurkach właśnie na gwizdkach wystąpili sędziowie mundialowi. To było doskonale słychać właśnie w tym utworze.
0: To dużo, oni... dużo tam było przewinień na boisku.
1: Oczywiście, dużo.
0: Dużo,
1: gwizdali wszystko, co się dzieje, wszystko, co się rusza.
0: A jeżeli chodzi o spotkanie Bośnia-Kanada, Bośniacy cały czas prowadzą 1-0.
2: Reklama.
3: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM. Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce.
4: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
6: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
7: Szczęścia w RMFM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz?
8: To posłuchaj.
10: Ja po prostu to nie wierzę, myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
8: Kumulacja szczęścia w RMFM.
9: Czeka
7: ponad milion złotych.
9: Zagrasz?
11: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: Po reklamie.
17: Popoktagon. Teraz w RMF FM.

0: I zaczyna się wszystko na nowo. Mecz Kanada-Bośnia-Hercegowina, 79. minuta i mamy remis 1-1.
1: A w radiu RMF FM u nas oczywiście program Pop Octagon, którym teraz znowu muzyczne spotkanie z przeszłością w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu, czyli to, co najpiękniejsze z lat 90.
0: Że everybody pamiętają.
1: Oczywiście, Backstreet Boys.

0: 4 pory roku to Wiktor Waligura, który świetnie potrafi towarzyszyć właśnie podczas powrotów do domu na weekend, bo nie ukrywajmy się, jeszcze dojeżdżacie te 10 minut do 23, jeszcze trasa się tam kręci.
1: Oczywiście, a propos towarzyszenia, czasami są takie momenty, kiedy potrzeba chwili takiego zwolnienia, takiego zbudowania klimatu, nastroju właśnie w samochodzie, a może już w domu przy zgaszonej lampce.
0: Tak, czerwone światło na sygnalizacji też potrafi taki klimat.
1: I wtedy wchodzi Michael Bolton
0: z naciskiem na czerwone.
1: Chwyta mikrofon i zaczyna śpiewać. To love.

0: Widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
0: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Hej, zwrotu mocni!
0: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
0: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
6: Zrobią z nas nowe opakowania.
5: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
0: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Money, money, money!
0: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los!
0: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Po reklamie.
10: Godzina 23 na zegarach, czas wieczornych kąpieli. Nie wszędzie posłuchajcie faktów. Właśnie teraz przedstawi je Anna Wachowska.
11: Awaria w Gdańsku, część mieszkańców bez ciepłej wody w kranach. Przyleciały polskie husarze. Pierwsze samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte na wyposażenie polskich sił powietrznych. W Toronto kończy się mundialowy mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Wynik 1-1. Bez ciepłej wody w kranach jest część mieszkańców Śródmieścia Gdańska. Powodem jest awaria ciepłociągu i rozszczelnienie sieci. Dostawy ciepłej wody zostaną przywrócone w najbliższych godzinach. Porozumienie ramowe Teheranu i Waszyngtonu jeszcze nie zostało podpisane. Możliwe są zmiany, oświadczył wieczorem irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi. Jak informuje agencja Reutera, częścią tej umowy jest otwarcie cieśniny Ormuz, kluczowej dla transportu ropy. Araghchi podkreślił, że zarządzanie tą cieśniną nie wróci do stanu sprzed wojny, a bezpieczny przejazd statków będzie zapewniał Iran. Wrogowie, tacy jak Izrael, są przeciwni porozumieniu między Iranem a USA, powiedział szef irańskiego MSZ-u. Dziś w bazie w Łasku pierwsze samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte na wyposażenie polskich sił powietrznych. Dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, pułkownik pilot Krzysztof Duda, podkreśla, że stworzono dom dla polskich husarzy, a zmiany obejmują zarówno infrastrukturę bazy, personel oraz system szkoleń.
12: Pierwsze miejsce to są Stany Zjednoczone i to wynika z umowy, którą podpisaliśmy pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych a rządem Rzeczypospolitej Polskiej i tam jest określona ilość personelu, która przejdzie szkolenie na ten typ i to są nie tylko lotnicy, ale również obsługa techniczna, ale również logistycy, ludzie, którzy pracują z systemami teleinformatycznymi, szeroki zasób ludzki, który takie szkolenie przechodzi. No i drugi element tego szkolenia to jest szkolenie w Polsce. My tutaj budujemy w bazie w Łasku takie centrum kształcenia i to centrum kształcenia będzie dla całego systemu uzbrojenia F-35 i tutaj będziemy kształcić kadry, które również docelowo będą obejmowały stanowiska w Świdwinie w 21. naszej bazie.
11: Rano dwa samoloty wielozadaniowe piątej generacji wykonały przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, by powrócić do łasku na ceremonię. A tak moment, gdy myśliwce F-35 pojawiły się w Warszawie, relacjonował nasz reporter Michał Radkowski wraz ze studentami Karoliną i Kubą.
13: O, to jest chyba ten moment. Mamy cztery, są ze mną Karolina i Kuba. Słuchajcie, stało.
14: Bardzo to głośne było, tak. Nie spodziewałam się, że aż tak głośne one będą.
15: Zdecydowanie serce głośniej zabiło mocniej, to na pewno.
14: No ciekawe dosyć przeżycie. W sumie człowiek się nie spodziewa, że w piątek idąc gdzieś po prostu do pracy czy tam na uczelnię, zobaczy nagle cztery wojskowe samoloty w sercu Warszawy.
15: Bardzo głośno, na pewno.
13: Bardzo głośno, nic w zasadzie nie bylibyśmy w stanie powiedzieć.
11: Można zobaczyć. Na rmf24.pl prezentujemy uroczysty przelot F-35 nad Polską.
16: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
11: Na stadionie w Toronto wynikiem 1-1 zakończył się mundialowy mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Mistrzostwa, jak mówią reporterowi RMF FM, mieszkańcy Krakowa, bez udziału biało-czerwonych ogląda się zupełnie inaczej.
17: Kiedy jest polska reprezentacja, to całkowicie inaczej się przeżywa te mistrzostwa, nie? Gdy Polaków nie ma, no to wiadomo, że te emocje troszkę opadają. Nie?
18: Mam wrażenie, że wcześniej no to jednak był ten hype na to, reklamy, akcje marketingowe w sklepach różnych produktów, czy nawet właśnie jakieś utwory wokół mistrzostw w ogóle, które powstawały. No jestem w takim lekkim szoku, że faktycznie to się tak odbywa.
19: Cicho, bardzo cicho.
18: I myślę, że nasza reprezentacja, gdyby grała, to na pewno miałby to odbiór większy, ale też nie taki jak do tej pory.
20: Trochę tak inaczej się ogląda mistrzostwa, gdy nie ma biało-czerwonych?
21: Inaczej. Mniej gdzieś tam emocji jest i w ogóle. Chociaż mam swoje drużyny, którym kibicuję, więc zobaczymy.
20: No to proszę powiedzieć komu?
21: Hiszpania. No i takie, co mniej szanse mają, to na pewno też Meksyk, Czechy, ale też przegrały, więc słabo. No nie, ogólnie Hiszpania.
11: Usłyszał krakowski reporter RMF FM Paweł Konieczny. A my z nowymi faktami wracamy o północy. Będzie o nielicznych strefach kibica w Polsce.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Weekendowy poradnik praktyczny pogodowy właśnie teraz macie w RMF-ie.
22: Co tam masz dla ludzi? Proszę bardzo.
10: Wybór między sobotą a niedzielą, jednak jeżeli chodzi o spacery, mimo deszczu, lepsza sobota, bo w niedzielę też będzie deszczowo, ale jeszcze niższa temperatura
22: tak,
10: niż chłodniej. Jutro.
22: No, ja mówiłem, że jutro nie mniej niż 17 stopni, w niedzielę to kilka stopni mniej jeszcze.
10: Te 17 to maksimum będzie. W nowym tygodniu bez zmian, dopiero koło wtorku, środy, lekka poprawa pogody.
22: Ale pocieszenie jest takie, że według tych synoptyków, którzy się znają na pogodzie, to za tydzień będziemy błagać o chłód.
10: No zobaczymy, czy to się sprawdzi. To jest jednak tydzień jeszcze do tego momentu.
22: O tak.
10: To ja bym uważał z tymi prognozami. Po Poktagon w RMF FM tu uważamy na... w sumie na nic. Nie ma ograniczeń.
22: Wszystko jest pod kontrolą. Płynie muzyka, najlepsza muzyka w RMF FM.

0: Ale klimat zrobili ci z popoktagonu dzisiaj wieczorem w RMF-ie.
1: Potrafią dobrze grać nie tylko w piłkę, ale również przebojowe numery.
0: I takie będzie jeszcze przez długą chwilę, ale w tej najbliższej chwili Dario G powróci na antenę.
1: O tak, bo to jest właśnie ta kolejna kompilacja naszych utworów, które bardzo fajnie łączą się z piłkarskimi emocjami. Był Ricky Martin dla Copa de la Vida.
0: Będzie Dario G.
2: Kto zwycięży w poboktagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
0: Karnawał de Paris.
1: No to musimy jeszcze chwilę poczekać, oczywiście, jak Francja będzie mistrzem świata. Póki co wspominamy inne, bardzo emocjonujące chwile.

0: do kogo ten tekst? Witajcie w naszej bajce.
1: Do słuchaczy RMF-u, którzy w piątek wieczór wpadają do popoktagonu. To jest taka bajka przez te 4 godziny. Czwarta muzyczna bitwa za nami. No i właśnie, kto wygrywa, Marcin?
0: No ja bym powiedział, proszę pana, tak, że Karneval de Paris właśnie może będzie w tym roku po raz kolejny na ulicach tego pięknego miasta.
1: Ja bym tak nie wybiegał w przyszłość. To jak z tymi prognozami pogody, to lepiej poczekać.
0: No dobrze,
1: jeszcze
0: dobrze. Niech oni jeszcze sobie pograją. Podobnie my zrobimy w tym programie, bo u nas już niebawem będzie Rihanna. Będzie także piękne, najpiękniejsze 7 sekund w historii muzyki.
1: 7 sekund w historii muzyki. Dobrze.
0: Yusun Dur i Nene Cherry. Bądźcie z RMF FM w programie Poboktagon. Jak zawsze.
2: Reklama.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kumulacja szczęścia.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
2: Myślisz?
6: To posłuchaj.
7: Super! Dziękuję bardzo.
6: Kumulacja szczęścia.
5: RMF FM.
2: Czeka.
5: Ponad milion złotych.
2: Zagrasz?
8: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.
12: Tu Poboktagon. Wielkie starcie gwiazd w RMF.

0: obiecałem, dotrzymałem słowa, jak zawsze dla słuchaczy w programie Popoktagon. Wszystko to, co najpiękniejsze, co pojawia się z przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Ja z wielką radością szukam takich różnych muzycznych smaków. Seven Seconds, obiecałem, proszę bardzo.
1: No to wtedy, gdy to grało, miało swoje czasy świetności, te 7 sekund, tyle był czas uwagi ówcześnie, a teraz,
0: teraz
1: u mnie...
0: Teraz chyba dłużej, nie?
1: No, 2 albo 1, góra 3 sekundy.
0: No dobra.
1: Uwagi, bo oczywiście o tym mowa w Popoktagonie. Teraz naszą uwagę skupiamy na Roxy Węgiel, która ponownie nam tutaj zafunduje dużo energii na weekend.
0: Chciałaby więcej?
1: Właśnie, ona chce więcej. Cały czas chce więcej.
0: To nie.

0: pracy należy się.
1: Niektórzy potrzebują spokoju, niektórzy potrzebują jeszcze pewnej wieczornej dynamiki, którą ja zapewnię właśnie słuchaczom w programie Pop Octagon.
0: No nie ma to jak czerwcowy weekend. Temperatura może nieraz, wiesz, tutaj nie zachwyca, ale jednak muzyka potrafi podnieść tę temperaturę.
1: To sprawdźmy, jak zareagujecie na to nagranie.
2: O!
1: Nawet jeśli za oknem chłód i trochę obawiacie się tego zimnego, czerwcowego powietrza, to otwórzcie teraz wasze okna.
0: Ja bym jeszcze podkręcił tempo. Tak. Jeszcze bardziej.
1: Niech świat usłyszy. Be my lover.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Godzina męskiego grania. To będzie nowy program w RMF FM. I poprowadzę go ja, Krzysiek Zalewski. Będziemy robić to, co chłopaki zwykle robią w garażu.
2: Czyli?
1: Gadać, słuchać dobrej muzyki, no i po prostu sobie siedzieć razem.
2: Dziewczyny oczywiście są też mile widziane, bo ja tam będę, Zalia.
3: Godzina męskiego grania i Krzysztof Zalewski. Już jutro po 19 w RMF FM.
4: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
5: Maciej Rybak, Marcin Jędryk, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie na antenie RMF FM, zapraszając na Fakty o Północy, które przedstawi Anna Wachowska.
6: Jestem, zapraszamy. 8-letnie dziecko poparzone płonącą benzyną. Od dramatów zachodniopomorskim rozpoczniemy Fakty o Północy. Potem niedźwiedź zauważony w okolicach Tarnowa, jest apel wójta jednej z gmin. Przed mundialowym meczem USA-Paragwaj amerykański prezydent wykonał ważny telefon. Posłuchajcie, do kogo zadzwonił. Dramat w zachodniopomorskim. 8-letnie dziecko z rozległymi poparzeniami trafiło do szpitala w Szczecinie. Według wstępnych ustaleń w miejscowości Jarogniew w powiecie kołobrzeskim troje dzieci bawiło się kanistrami przy ognisku. W wyniku zapłonu jednego z kanistrów benzyną zostało oblane dziecko. Ma poparzenia 70% powierzchni ciała. Sprawę bada policja. Drugą noc z rzędu w małopolskiej gminie Szerzyny w pobliżu zabudowań widziano niedźwiedzia. Ostrzega w mediach społecznościowych wójt Grzegorz Gottfried i radzi, by w czasie leśnych spacerów zachować ostrożność, nie zostawiać resztek jedzenia i nie zbliżać się do zwierzęcia. Przeczytajcie o tym na rmf24.pl. Pokazy sprzętu ratowniczego, nauka pierwszej pomocy i badania dna jeziora. Tak wyglądało wczorajsze popołudnie nad jeziorem Głębokie. Na plaży pojawiło się kilkudziesięciu uczniów. Nasza reporterka sprawdzała, czy wiedzą, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą.
7: Można na przykład uważać w wodzie, nie wypływać za daleko i zawsze być ostrożnym.
8: Ja zazwyczaj też nie idę zbyt daleko, ale moi rodzice mają dwójkę, dlatego pływają daleko. A ja nie idę zbyt głęboko.
9: A lubicie spędzać czas nad wodą na plaży?
8: Tak. Byłam kiedyś na wakacjach i spędzałam tam dużo godzin w wodzie.
10: Bawić się, kąpać.
11: Odpoczywać.
6: Ratownik Julian Siwiński przypomina też najważniejsze zasady dla dorosłych plażowiczów.
12: Żeby nie wchodzić do wody po alkoholu, to jest bardzo ważne. Po alkoholu dużo osób czuje się bardziej pewnie, zaczynają się pojawiać dłuższe dystanse, na które chcą popłynąć. Też pamiętając o szoku termicznym, wchodzimy do wody powoli, schładzamy okolice serca, kark, żeby potem się dopiero zanurzyć. Nie biegamy, nie skaczemy nagrzani.
6: Służby przypominają, że kąpać można się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. W poniedziałek ratownicy pojawią się na szczecińskich kąpieliskach Głębokie, Dąbie i Dziewoklicz.
13: Są i takie fakty.
6: Tylko w 250 mundialowych strefach kibica mogą śledzić rywalizację piłkarzy Polacy. Najmniej, bo jedną taką strefę uruchomiono w Opolskiem. Najwięcej, ponad 80, jest na Mazowszu, informuje reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
14: Tylko 5 miejsc z 83 na Mazowszu jest zlokalizowanych poza Warszawą, a te w stolicy to głównie hotele, puby, bary i restauracje. Ze względu na brak w rozgrywkach reprezentacji Polski na uruchomienie strefy kibica nie zdecydował się m.in. PGE Narodowy. Bary, które już dziś czekają na gości, przedłużają standardowe godziny otwarcia, żeby je dopasować do bardzo późnych godzin meczów. Spotkanie USA z Paragwajem zaczyna się o 3:00. Planujecie oglądać?
15: Nie, no o tej porze to w żadnym wypadku. Bez reprezentacji Polski to ten mundial niekoniecznie mnie interesuje.
14: Myśli pan, że dopiero kiedy już będą te finały, to pan zacznie oglądać?
15: No myślę, że finał to z pewnością tak. Nawet już wtedy jestem w stanie zarwać noc.
14: Usłyszałam w Warszawie. Lista oficjalnych stref kibica nie jest zamknięta. Nowe miejsca trafiają na listę po dokonaniu wpłaty. Najtańszy pakiet kosztuje 2,5 tysiąca złotych netto.
6: Przed wspomnianym przez Magdę meczem USA-Paragwaj prezydent Donald Trump zadzwonił do amerykańskich piłkarzy. Rozmawiał z nim argentyński selekcjoner reprezentacji Stanów Zjednoczonych Mauricio Pochettino. Witam panie prezydencie. Dzwonię tylko, żeby powiedzieć, że jest pan fantastycznym człowiekiem i świetnym trenerem. Chciałem życzyć panu powodzenia. Wiem, jak dobrze są zawodnicy. Myślę, że naprawdę macie duże szanse na awans. Powodzenia drużynie narodowej życzył Donald Trump, który nie pojawi się dziś na meczu z Paragwajem.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: na porcję informacji w RMF FM.
1: W Unii Europejskiej wchodzi w życie pakt migracyjny. O tym, jak pakt będzie wyglądać w praktyce i co z polskim w niej uczestnictwem, o tym będziemy teraz rozmawiać z ekspertem do spraw migracji, profesorem Janem Brzozowskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam, panie profesorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, co się dzisiaj zmienia w sprawie migrantów w Unii Europejskiej? Zacznijmy od samej Unii. Do Polski za chwilę przejdziemy.
2: No w zasadzie jest to po prostu pogłębienie współpracy już istniejącej. Nie jest to wbrew pozorom to, co się mówi, to nie jest rewolucja. To jest po prostu ewolucja i przyspieszenie współpracy, szczególnie w zakresie zarządzania w sytuacjach nagłych, czyli w sytuacjach, gdy właśnie w pobliżu granic Unii Europejskiej dzieje się coś złego i może dojść do kryzysu humanitarnego, nagłego napływu osób ubiegających się o ochronę międzynarodową.
1: A jakie nowe obowiązki otrzymują państwa członkowskie Unii Europejskiej? Bo o tym się bardzo dużo mówi, także wobec Polski.
2: Są obowiązki, ale są też bardzo duże korzyści. Obowiązki to jest oczywiście zasada solidarności, która tak bardzo tutaj w Polsce budzi kontrowersje. Moim zdaniem zupełnie niesłusznie, bo Polska jest największym beneficjentem tej zasady solidarności. Wystarczy powiedzieć, że przed oczywiście wejściem w życie paktu, Polska w zasadzie przyjęła w bardzo krótkim okresie czasu nawet 3,5 miliona przymusowych migrantów z Ukrainy i gdyby nie Europejska Solidarność, a konkretnie Komisja Europejska, która wdrożyła dyrektywę o tymczasowej ochronie, to wiele tych osób zgodnie z konwencją dublińską po prostu zostałoby w Polsce. A tak, zostali przyjęci przez naszych sąsiadów, przede wszystkim przez te Niemcy, które tak strasznie są niby krytykowane, a przecież Niemcy nam pomogły, przyjmując obecnie najwięcej ukraińskich migrantów przymusowych przebywa właśnie w tym kraju. Także ten system daje prawa, ale obowiązki, jak każdy inny system europejski, faktycznie to jest w przypadku nowego kryzysu humanitarnego, który moim zdaniem jest tylko kwestią czasu i właśnie pytanie, gdzie on będzie, bo wcale nie jest powiedziane, że na południu Europy. Pamiętajmy, że Polska leży na granicy, jest państwem granicznym Unii Europejskiej, więc równie dobrze ten kryzys może się pojawić u nas. Oznacza to po prostu tyle, że państwo członkowskie nie zostaje samo, tylko że inne kraje członkowskie mają obowiązek udzielić mu pomocy i tu jest pewna elastyczność. To nie oznacza, że na przykład wszyscy według jakiegoś przelicznika mają przyjąć daną ilość osób ubiegających się o ochronę międzynarodową.
1: To jest słynna relokacja. To znaczy, że rozumiem, że już nie jest tak, że jest obowiązkowa relokacja, bo to jest jeden z tych zarzutów, który wraca, choć jak się zdaje, to zostało wynegocjowane i jest trochę zmienione.
2: Po pierwsze jest zmieniony, po pierwsze na razie w ogóle Polska z tego jest przez rok wyłączona. Być może będzie wyłączona jeszcze dłużej, ale to jest gdybanie, bo nie ma tego zapisanego nigdzie. To jest wszystko będzie wynikało po prostu z naszych umiejętności negocjacyjnych i przekonywania naszych partnerów, ale nawet jeśli, to nie oznacza, że musimy fizycznie osoby przyjmować. Są też możliwości kompensacji i te koszty wcale nie są jakieś, wbrew temu co się mówi, gigantyczne, bo to jest tam zdaje się 20 tysięcy za osobę, co w przypadku powiedzmy, gdyby nam wyliczono, dajmy na to przy nowym jakimś kryzysie, jak w przypadku kryzysu syryjskiego, prawda, wtedy mówiono, że Polska ma przyjąć tam do 10 tysięcy migrantów, to by oznaczało 200 milionów euro. Nie jest to dla takiego wielkiego kraju, wielkiego na warunki europejskie jak Polska i bogatego, nie jest to żaden problem finansowy.
1: Panie profesorze, a kiedy, no bo pan powiedział, że wcale nie jest powiedziane, że to będzie kryzys z południa. Rzeczywiście nam się kojarzy kryzys uchodźczy z kryzysem, który przychodzi z południa, ewentualnie z kierunku tureckiego, z kierunku południowego, ale wspomniał pan, że i w Polskę może on uderzyć. Co pan miał na myśli? To znaczy, jaki to kolejny kryzys uchodźczy czy migracyjny mógłby uderzyć w Polskę? Chodzi o działania Białorusi, czy jeszcze jakiś inny?
2: Nie.
1: Być może nowy szlak.
2: Przede wszystkim, są dwie opcje. Jedna, powiedzmy, w miarę w miarę nawet dobra, ale mająca, pociągająca za sobą również negatywne efekty, czyli na przykład upadek gospodarki rosyjskiej i pogrążający się kryzys w Rosji, kryzys polityczny, wcale niewykluczony, może wygenerować całkiem potężną falę migrantów, którzy będą przez terytorium Ukrainy, no bo którędy by inaczej, będą próbowali się dostać do Europy. No oczywiście ci ludzie będą składać wniosek o ochronę międzynarodową wtedy w Polsce, no bo będzie to pierwszy bezpieczny kraj. Będą mówić, że byli prześladowani przez Putina przez te wszystkie lata, to oni przecież byli przeciwko. No i pytanie, jak wtedy zareagujemy na mechanizmy solidarności, czy powiemy, że Niemcy mają się tym nie przejmować, bo my sobie się świetnie sobie tym, z tym sobie poradzimy. No oczywiście, że nie. Będziemy liczyli na naszych partnerów europejskich. No, a druga opcja niestety, która zawsze istnieje, to jest jeszcze większy kryzys ukraiński, prawda? Co prawda potencjał migracyjny mówi się, że jest Ukrainy niewielki, no ale przy założeniu, że na przykład nie załamie się front. Nie można tego niestety wykluczyć, mimo że Ukrainie oczywiście kibicuje dla naszego też bezpieczeństwa, ale w sytuacji, gdyby tam się pogorszyło, to kolejna fala jest całkiem realna. No i wtedy też będziemy prosić naszych partnerów europejskich o zrozumienie i o solidarność. Więc na dwoje babka wróżyła. Wcale to nie musi oznaczać, że my siedzimy sobie komfortowo gdzieś daleko od kryzysów i dlaczego mamy pomagać Hiszpanom albo Włochom? No właśnie bardzo często pomagać będą nam.
1: Bardzo dziękuję profesor Jan Brzezowski, Uniwersytet Jagielloński, ekspert do spraw migracji, był naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Proszę bardzo.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF24.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Krzysztof Zasada teraz razem z nami. Dzień dobry, Krzysztof.
2: Dzień dobry.
1: Wracamy oczywiście do tego makabrycznego znaleziska i odkrycia na Podkarpaciu. Opowiedz o szczegółach tej sprawy.
2: Jest małżeństwo, które kupiło sobie działkę w miejscowości Lutoryż. To jest powiat rzeszowski. Prowadzili tam ci ludzie pracę ziemne i podczas tych prac natrafili na ludzkie szczątki i okazało się, że są to szczątki płodu. Wezwano na miejsce policję, która zaczęła ten teren przeszukiwać. Okazało się, że to nie tylko jedne szczątki płodu, ale znaleziono już do tej pory blisko 30 płodów, które zostały zakopane na tej działce. Policjanci i prokuratorzy starali się ustalić, skąd te szczątki ludzkie mogą się tam znajdować. Okazało się, że właściciele zeznali, że rok wcześniej kupili tę działkę od pewnej kobiety. Ona okazała się jest lekarzem patomorfologiem, która pracowała w szpitalu w Rzeszowie, miała także swój własny gabinet. I ona miała przyznać policjantom podczas tak zwanego rozpytania, że na terenie swojej posesji zakopywała, jak to określiła, odpady medyczne. No teraz trwa wyjaśnianie, w jaki sposób te szczątki się tam znalazły, dlaczego nie były utylizowane jako odpady medyczne, także skąd są te płody. Wiele wskazuje na to, że mogły to być płody pochodzące z nielegalnych aborcji na przykład. To wszystko będzie wyjaśniane. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie wszczęła śledztwo w tej sprawie. O szczegółach tej makabrycznej historii ma wydać komunikat około południa. Natomiast
1: ktoś jest zatrzymany w tej sprawie, czy nie?
2: Na razie nie. Na razie na miejscu trwają prace, nazwijmy to, wykopaliskowe. Ekipy śledczych, prokurator, kryminalni sprawdzają centymetr po centymetrze tę działkę. Okazuje się, że cały czas natrafiają na jakieś szczątki. No widać, że jest to jakieś cmentarzysko szczątków ludzkich. Prokuratura... Zobaczymy jeszcze, w którymś kierunku pójdzie śledztwo. No najpewniej takie pierwsze głosy mówią o tym, że śledztwo będzie dotyczyć znieważenia zwłok, ale jeżeli okaże się, że te szczątki pochodzą z nielegalnych aborcji, no to także może być rozszerzone to śledztwo. Na razie jest wiele znaków zapytania. To będzie wyjaśniane w trakcie śledztwa. Zobaczymy.
1: Przecież będą konieczne długotrwałe badania, rozumiem, tak na dobrą sprawę, też tych szczątków, które znaleziono.
2: Tak, wstępnie z tego, co usłyszałem, te szczątki przeleżały w ziemi nawet po kilka lat. Trzeba będzie ustalić, no, do kogo należały, w jaki sposób się tam znalazły, od kiedy ten proceder, nie wiem jak to nazwać, utylizacji odpadów medycznych czy może po prostu nielegalnych pochówków płodów trwał w tym miejscu. To żmudna praca także ekspertów, wiele analiz biegłych będzie to wymagało. Na razie ta skala jest potężna, a nie skończyli jeszcze kryminalni i prokuratorzy prac tych poszukiwawczych na terenie tej działki.
1: Mówisz, że dzisiaj mają się jeszcze być szczegóły tej sprawy, tak? Podawane przez prokuraturę.
2: Tak, dzisiaj około południa będą podawane. Na razie prokuratura jest bardzo oszczędna w słowach. Wiadomo, że jest postępowanie, które będzie prowadzić prokuratura okręgowa w Rzeszowie. No, policjanci już pracują tam od wczoraj na tym miejscu. No.
1: Krzysztof Zasada w Radiu RMF.
0: A szczegóły i jeszcze

0: Joanna Fachowska. Zapraszam na Fakty w RMF FM o pierwszej. Piętnastolatek z Koszalina z zarzutem usiłowania zabójstwa. Młotkiem zaatakował 2 lata starszego kolegę. Husarze już oficjalnie w polskim wojsku. F-35 rozpoczęły służbę w siłach powietrznych. David Beckham trafił na hollywoodzką Aleję Gwiazd. I o tym w Faktach o pierwszej w sobotę, 13 czerwca. Piętnastolatek z Koszalina usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Chłopak brutalnie zaatakował młotkiem 2 lata starszego kolegę. Napastnik był znany koszalińskim policjantom.
1: Starsza z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym ten następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pomimo odniesionych obrażeń na szczęście pokrzywdzonemu udało się uciec z miejsca zdarzenia. 4 osoby zostały zatrzymane niespełna 2 godziny od zgłoszenia. Dzisiaj nieletni został doprowadzony do sądu, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Natomiast 40-letnia kobieta usłyszała zarzut pomocnictwa w związku z naruszeniem czynności ciała lub rozstroju zdrowia o charakterze chuligańskim. Za to przestępstwo grozi kobiecie do 2 lat pozbawienia wolności.
0: Przekazała aspirant Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Służby zwracają uwagę, że do ataku doszło w miejscu, w którym przebywało bardzo dużo ludzi. Nikt jednak nie ruszył z pomocą. Zepsuta ciężarówka blokuje pas jezdni trasy S8 na Mazowszu. Chodzi o odcinek między węzłami Bemowo i Warszawa Zachód. Z utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy, którzy jadą w kierunku Poznania. Polskie husarze oficjalnie już w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Piątek był historycznym dniem, bo do polskich sił powietrznych trafiły pierwsze samoloty F-35. Nowoczesne myśliwce 5. generacji zaprezentowano podczas uroczystości z udziałem prezydenta, ministra obrony oraz przedstawicieli Stanów Zjednoczonych.
2: Panie i panowie, spójrzmy na niebo po państwa lewej stronie, bo właśnie tam są samoloty, które wykonały uroczyste przeloty w ramach powitania z Polską.
3: Na naszych oczach podczas tego wydarzenia dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku.
4: To jest wielki dzień, to jest cudowny dzień dla sił zbrojnych, dla Polski. To jest dzień dumy.
5: Nadajemy ci imię Husarz.
0: Polska jest pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który posiada F-35. W Lublinie ruszyły zapisy na zajęcia dla dzieci, które będą spędzać wakacje w mieście. Organizatorzy zapewnili około 800 wydarzeń, informuje Beata Pietryczuk z Urzędu Miasta.
6: To są tysiące miejsc. Przewidujemy m.in. pływanie na kajaku, pływanie na supie, judo, karate, wspinaczka, minigolf. Będzie można m.in. wyżyć się kreatywnie, malować, będzie można zwiedzać, tworzyć różnego rodzaju ceramikę. Gama różnorodnych zajęć jest bardzo, bardzo duża.
0: Przy zapisach obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy.
7: Gwiazda w Faktach RMF FM.
0: David Beckham, pierwszy angielski piłkarz, który zdobył tytuły mistrzowskie w 4 krajach, został uhonorowany gwiazdą w Alei w Hollywood. I must admit, doświadczyłem wielu niesamowitych chwil w swojej karierze, ale być tutaj, w Los Angeles i otrzymać gwiazdę na słynnej na całym świecie Alei to naprawdę niesamowite. Zawsze byłem marzycielem, ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że taki zaszczyt spotka angielskiego piłkarza z klasy robotniczej, takiego jak ja. David Beckham jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy wszechczasów. W RMF FM zawsze aktualny obraz faktów z kraju i ze świata. O 2:00 nakreśli go Mateusz Bożek, a ja spokojnej nocy wam życzę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Rząd zajmuje się płacą minimalną na przyszły rok. Toczy się spór, a w grze jest kilkadziesiąt złotych, no może trochę więcej. Różnią się podejścia do tego tematu pracodawców i pracobiorców. Rzecz jasna, my będziemy teraz mówić również o pensjach, ale o znacznie większych. Średnio 45 tysięcy złotych miesięcznie zarabia deputowany Parlamentu Europejskiego. Jakie majątki mają polscy europosłowie? Ile wydają i czy potrafią oszczędzać? To pytanie do naszych dziennikarzy. Igor Skrzypek i Kacper Wróblewski zajęli się prześwietlaniem oświadczeń europosłów. Panowie, pewien europoseł kiedyś mi się zwierzył. Ja nie wiem, na co mam wydawać te pieniądze, są takie wielkie. To człowiek ideowy, przynajmniej wtedy nim był, więc taki miał problem, sobie wyobraźcie. A jak pożytkują te spore pieniądze europosłowie? Co można sobie kupić za taką brukselską dietę?
2: No można sobie kupić sporo, ale mi się też przypomniało, tak wspomniałeś, że kiedyś usłyszałeś od jednego z europosłów takie zdanie, a ja usłyszałem od jednego z polityków, że dobry europoseł do domu przynosi miesięcznie 50 tysięcy złotych, więc za takie pieniądze naprawdę można sporo sobie kupić. Wśród niektórych takich rzeczy, które znalazły się w tych oświadczeniach majątkowych, jest broń kolekcjonerska, różne maszyny typu spycharka, walec, ale o tym jeszcze będziemy mówić, czy dzieła sztuki.
3: I wśród rekordzistów takich, no bo oczywiście każdy europoseł nie powinien narzekać przy takich zarobkach na poziomie prawie 50 tysięcy złotych miesięcznie. To zdecydowanie, kiedy w tle dziś mówimy też o płacy minimalnej, no to są innego rzędu kwoty zdecydowanie. Wśród rekordzistów na przykład Robert Biedroń z Lewicy, który zarobił w ciągu roku sporo, bo 720 tysięcy złotych około, o taką kwotę się wzbogacił w ciągu roku, a więc w zasadzie wychodzi na to, że całą dietę z Brukseli mógł Robert Biedroń odłożyć i jeszcze trochę dołożyć. I tutaj jego stan konta się nie uszczuplił, do tego obligacje skarbowe na kwotę prawie 500 000 euro na koncie deputowanego Biedronia, a więc jest z czego ewentualnie po co sięgać, gdyby tych przychodów z Brukseli zabrakło.
2: Drugim, jednym z też chyba z rekordzistów, a tak jak patrzę na te liczby, to chyba największym rekordzistą jest Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej, wieloletni europoseł tego ugrupowania. No i na jego koncie, uwaga, 164 tysiące złotych, to nie powinno robić wrażenia, ale jest 650 tysięcy euro zaoszczędzone. No i na lokacie, co prawda żony, ale też jest to uwzględnione w oświadczeniu majątkowych, jest $500 000. Także gigantyczne sumy. Do tego nieruchomości. Dom prawie 300 metrów i 3 mieszkania po kilkadziesiąt metrów, a do tego jeszcze 3 samochody wpisane w oświadczenie majątkowe. Audi A6, Lexus, Mercedes, no także auta, które na pewno z tej górnej półki.
3: To tak szybko powiedzieć. Licząc, wydaje mi się, że tutaj w szranki może stawać ewentualnie Hanna Gronkiewicz-Waltz, która ma na koncie w około 3 700 000 złotych. To jest i gotówka, i fundusze inwestycyjne, i obligacje. Do tego nieruchomość wyceniana na prawie 2 000 000 złotych. Do tego jeszcze, czego na pewno można pozazdrościć i my z perspektywy tego, że też kiedyś będziemy emerytami, pokaźne świadczenie emerytalne, 250 tysięcy emerytury z ZUS-u rocznie, to daleko od głodowej emerytury, choć tu trzeba dodać, że poseł deputowany Rukowicz miał samochody, Hanna Gronkiewicz-Waltz była szefowa NBP, więc zna się na oszczędzaniu i tu chyba też przeoszczędziła na samochodzie, bo Volvo z roku 2004, owszem, wycenione na powyżej 10 tysięcy złotych, ale to chyba raczej dolne widełki tej kwoty.
2: No w porównaniu do europosła Rukowicza to dość skromnie, no ale mówiliśmy o tych najbogatszych, tych, którzy mają te kieszenie najbardziej wypchane, mówiąc kolokwialnie, no ale porozmawiajmy o tych, którzy wydaje się są najbardziej rozrzutni. Ich liderem tu wydaje się być Grzegorz Braun, bo europoseł Konfederacji Korony Polskiej, jak zadeklarował w oświadczeniu, zarobił w ubiegłym roku z diety Europarlamentu ponad 500 000 złotych, ale ile ma oszczędności? Otóż Grzegorz Braun twierdzi, że w ubiegłym roku na jego koncie oszczędnościowym znalazło się, uwaga, 2000 zł, a jeżeli chodzi o walutę obcą, to zaoszczędził 97 centów.
3: Także są też takie osobliwości, jeśli chodzi o kwoty, ale są też osobliwości, jeśli chodzi o ten stan posiadania, co deputowani nasi do Brukseli mają, bo znajdziemy na przykład szerokie garaże i w nich niekoniecznie samochody osobowe, luksusowe marki o wysokiej mocy, wielu koniach mechanicznych. Niekoniecznie są też na przykład pojazdy takiego użytku, powiedzmy, budowlano-rolniczego, zależy jak na to spojrzeć. Deputowany Tomasz Buczek z Konfederacji ma na przykład kilka zamiatarek, spycharkę, koparkę, a także szambiarkę. Takie znajdziemy pozycje w oświadczeniu majątkowym Tomasza Buczka.
2: A z kolei z Koalicji Obywatelskiej europosłanka Mirosława Nykiel ma eklektyczne meble o wartości 30 tysięcy złotych.
3: A Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości zegarki. Omega, pamiętamy być może, Andrzej Szejna.
2: Słynna Omega.
3: To nie była Omega, mówił Andrzej Szejna. Kosma Złotowski mówi, to jest Omega. Powyżej 10 tysięcy złotych o takiej wartości. Jest też zegarek marki IWC. Też powyżej 10 tysięcy złotych.
2: Ale 10 też.
3: Również, tak, tak. Deputowany Złotowski ma też obraz Teodora Aksentowicza, choć zaznaczył, że nie dość, że jest to spadek po teściowej, to jeszcze we współwłasności, zdaje się, z córką i szwagierką, jeśli dobrze pamiętam.
2: I już jeszcze na sam koniec, co ciekawe, wielokrotnie w mediach pojawiał się temat wielu działek, których ma być właścicielem były prezes Orlenu, Daniel Obajtek. No, ale w swoim oświadczeniu dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości deklaruje, że ma jeden dom. Z tego, co pamiętam, jak dziś czytałem to oświadczenie, dom o powierzchni ponad 150 metrów, wyceniany na 500 tysięcy złotych. Ciekawe. I to chyba jedyna nieruchomość. Jeszcze jakaś jedna działka, ale no w oświadczeniu nie znajdziemy tych słynnych działek, o których wielokrotnie się mówiło.
4: Panowie, co z walcem? Bo na samym początku wspomnieliście o walcu, to rozumiem, że...
2: Czy to walcem tak... na pewno będą...
4: Europoseł Buczek ma...
2: Tak, europoseł Buczek ma Buczek. Walec, pytanie, tak. Czy wyborcy będą mieli walec, żeby tych niektórych swoich podopiecznych, na których głosowali, jednak pozbyć mandatu w następnych eurowyborach.
4: Przyjdą wtedy inni. A Volvo Hanny Gronkiewicz-Walc, tak sobie myślę, to też, tak. To też zwróciło moją uwagę.
3: 190, jeśli się nie
2: musi dole. Być dobry samochód, jeżeli ma ponad 20.
4: No właśnie, to będzie już niedługo zabytkowy, to może też jest inwestycja.
3: To może na żółte tablice niedługo przenieść.
2: Tak. Europoseł ze Śląska chyba, z tego co pamiętam, ma Fiata 126P wpisanego w oświadczeniu.
3: Łukasz Kochut ma Fiata 126P, czyli o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, natomiast we współwłasności. Zdaje się, że z małżonką chyba, tak jak sądzę, więc ten Fiat, mały Fiat jest, ale na...
4: Wy się tego na pamięć nauczyliście, panowie, słyszę. Jesteście teraz takim chodzącym oświadczeniem majątkowym, podwójnym. Bardzo dziękujemy.
2: Te liczby naprawdę robią wrażenie.
3: Łatwo je przyswoić.
2: Tak, dokładnie.
4: Czasem się wydaje, że niektórzy ci europosłowie nie są tam specjalnie zapracowani, ale to jest tylko takie wrażenie, prawda? Bo ale mają dużo roboty przy inwestycji.
3: Są też przedsiębiorczy. Kacprze, popraw mnie, jeśli się mylę, ale chyba poseł Janusz Lewandowski wynajmuje garaż.
2: Tak,
3: za 150 euro miesięcznie.
2: Dokładnie.
3: Każde euro, przepraszam, się liczy.
2: W oświadczeniu majątkowym to bardzo ciekawe. Europoseł Lewandowski wpisał, zadeklarował, że 150 euro miesięcznie inkasuje za wynajmowanie garażu w Brukseli.
3: Więc to nie jest tak, że nic nie robią, robią, tylko czy tam, gdzie trzeba, to już inne.
4: Nie chcę być złośliwy i nie chcę za daleko iść z tymi domysłami, ale tak przypuszczam, że jeśli chodzi o dokumentowanie kosztów, które ponoszą, to też są pewnie bardzo skrupulatni. Pewnie byście się zdziwili, jak tam bilety parkingowe są refundowane za 2 euro.
2: Cytując klasyka, nie wiem, choć się domyślam.
4: Igor Skrzypek i Kacper Wróblewski. Dziękuję. Na poważnie mówiliśmy o oświadczeniach majątkowych europosłów, a na koniec też trochę mniej poważnie.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: to warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: A my łączymy się z pułkownikiem Krystianem Zięciem, pilotem, instruktorem F-16 z Fundacji Aliot. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Jakie są różnice między F-16, na których pan był pilotem, instruktorem, a F-35?
2: Główne różnice polegają przede wszystkim na tym, że samolot F-35 ma tak zwane cechy obniżonej wykrywalności ze względu na kształt kadłuba, kształt płatowca i oczywiście różnego rodzaju materiały, które pochłaniają promieniowanie elektromagnetyczne. I druga taka główna różnica między samolotem F-16 a samolotem F-35 jest taka, że samolot F-35 jest po prostu generacyjnie o 40 lat po prostu bardziej nowoczesny. I tutaj chodzi przede wszystkim o elektronikę, systemy wymiany danych, informacji na poziomie taktycznym, operacyjnym, zbieranie tych informacji, agregowanie tych informacji, później przetwarzanie tych informacji, taka fuzja tych informacji, potem alokowanie tych informacji w różnych miejscach. Więc jest to takie, powiedzmy, mini centrum dowodzenia i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale rozumiem, że z perspektywy pilotowania, to znaczy pilota, który siada za sterami FA-35, to jest zasadnicza różnica, jak wcześniej siedział za F-16?
2: Nie, pan, podejrzewam, że nie, no bo główna różnica, powiedzmy, pomiędzy tą sowiecką techniką i tą anglosaską techniką polegała na tym, że to był inny język, inna filozofia, inny sposób wykonywania lotów. Wtedy wykonywaliśmy loty, cała przestrzeń nad Polską była nasza, a potem jak zaczęliśmy latać samolotem F-16 na Stanach, potem w Polsce, to lataliśmy przede wszystkim w przestrzeni kontrolowanej po to, żeby dolecieć do tych stref, gdzie wykonuje się zadania, weźmy te szkoleniowe, operacyjne i tak dalej. Więc jakby przejście z samolotu F-16 na F-35 w kontekście pilotowania samolotu powinno być banalnie proste, to powinno być praktycznie to samo i wskazuje na to też fakt, że w samolocie F-35 nie ma, że samolot F-35 nie posiada tak zwanej wersji dwumiejscowej, prawda? Czyli po prostu pierwsze loty na samolocie F-35 wykonuje się na wersji jednomiejscowej. Są oczywiście bardzo skomplikowane symulatory, które, znaczy zaawansowane symulatory, które generalnie są wykorzystywane w bardzo dużym zakresie, jeżeli chodzi o szkolenie personelu latającego na F-35. To jest bardzo drogi samolot w utrzymaniu. To jest strasznie drogi samolot w utrzymaniu. O tym się pisze na całym świecie. W Polsce bardzo mało się o tym pisze. Wydaje mi się, że zaraz się przekonamy o tym, jak drogi jest utrzymanie samolotu F-35.
1: Dlaczego jest taki drogi?
2: To z bardzo wielu względów. Przede wszystkim samolot F-35 jest bardzo kosztochłonny, jeżeli chodzi o utrzymanie w locie. To jest bardzo dużo roboczych godzin, jeżeli chodzi o utrzymanie powierzchni, właśnie tych wszystkich powierzchni, które mają zadanie zmniejszać tak zwaną, to się nazywa skuteczną powierzchnię odbicia, radar cross-section. I poza tym, to jest samolot, który jest zbudowany już w całkowicie innym, jak gdyby, czy w ogóle cały system jest zbudowany w innym, w inny sposób, w taki sposób, to jest cały ekosystem, którym zarządza tak na dobrą sprawę producent samolotu cały czas. Może kiedyś będzie zarządzał amerykański MON, Pentagon, a na razie zarządza producent i wszystko generalnie, ten flow części, ten przepływ części i tak dalej, on jest po prostu w czasie rzeczywistym i to generalnie wszystko jest zrobione na czas pokoju, na czas wojny będzie zdecydowanie z tym wszystkim gorzej.
1: To jeszcze pytanie. Powiedział pan, panie pułkowniku, że to jest samolot, który ma obniżoną wykrywalność. Co to znaczy? To znaczy, że on jest niewykrywalny, czy wykrywalny trudniej?
2: No nie ma czegoś takiego jak oczywiście niewykrywalny. Można maskować samolot, jeżeli chodzi, czy w ogóle wszystko, co wie pan, to co ewentualnie nas otacza, to, że widzimy na przykład, drzewo, to znaczy, że po prostu nasze oko wychwytuje jakiś zakres częstotliwości fali radiowej, prawda? I po prostu skuteczne maskowanie, czy to jest sygnatury cieplnej, czy tej sygnatury, którą w paśmie widzialnym. To są po prostu zabiegi techniczne. Jeżeli chodzi o ten zakres centymetrowy, to po prostu polega to na tym, że samolot jest zbudowany w taki sposób, że fala radiowa radiowa, która leci w kierunku samolotu, ona radar działa w taki sposób, że wychwytuje falę odbitą od jakiegoś obiektu, prawda? I samolot F-35, czy w ogóle te samoloty zbudowane w układzie tego fizycznego stealth, działają w taki sposób, że ta fala radiowa jest po prostu rozpraszana, czyli ona nie wraca, w dużej części nie wraca do nadajnika, a z drugiej strony jest też pochłaniana przez różnego rodzaju technologie. I jak gdyby ten, i tu mówimy tutaj o centymetrowym, decymetrowym zakresie, bo na przykład w zakresie metrowym ten na przykład samolot już jest widzialny. Jeżeli chodzi o ten właśnie tą skuteczną powierzchnię odbicia, to ona po prostu drastycznie spada i to są oczywiście jakieś tam dane poufne, tajne i tak dalej, do których my nie mamy dostępu, ale prawdopodobnie to są w tym paśmie centymetrowym to są naprawdę bardzo małe wartości, czyli porównywalne, nie wiem, do jakiegoś tam lecącego ptaka typu na przykład gęś czy jakaś tam większa kaczka, tak? Ale jeśli chodzi na przykład o ten inny zakres fali radiowej, czyli na przykład podczerwień, to ten samolot jest, oczywiście też ma pewne zabiegi prawdopodobnie, które zmniejszają tę sygnaturę, ale pewnych jak gdyby fizycznych rzeczy, fenomenów się po prostu nie da się po prostu wyeliminować bardzo łatwo i na przykład tarcie atmosfery o płatowiec przy większych prędkościach, ono generuje naprawdę bardzo dużo ciepła, tak samo zespół napędowy, przede wszystkim te gazy wylotowe generują bardzo dużo ciepła i to jest generalnie jak gdyby sposób wykrywania dzisiaj samolotu F-35 i to generalnie zaprezentowali też Irańczycy podczas ostatniego konfliktu, prawda, bo F-35 został skutecznie zaatakowany.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pułkownik Krystian Zięć, pilot i instruktor F-16. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu.

0: produkty RMF FM. Już za chwilę.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle.

0: Zbliża się godzina druga, a to oznacza, że czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Zaczynamy od problemów na łódzkim odcinku A1. Niedaleko Kutna zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska, potem Bliski Wschód. Co z cieśniną Ormus i irańskim programem nuklearnym? Szef irańskiej dyplomacji stawia konkretne warunki. Na koniec Mundial. Za godzinę mecz USA-Maroko. Jutro z kolei do gry wchodzi Brazylia. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Dębinie w Łódzkiem. To niedaleko Kutna. Zderzyły się tam dwie ciężarówki. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana. Suwerenność cieśniny Ormus należy do Iranu i Omanu. Sposób zarządzania cieśniną nie powróci do czasów sprzed wojny. Twardo stawia sprawę szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. Dodał, że rozmowy nuklearne ze Stanami Zjednoczonymi nie zostaną wznowione, dopóki nie będzie tymczasowego porozumienia. Dotyczyć ma wstrzymania walk prowadzonych na kilku frontach Bliskiego Wschodu. Minister zaznaczył, że porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi nie zostało jeszcze podpisane i jego treść może ulec zmianie. Choć jednocześnie twierdzi, że porozumienie jeszcze nigdy nie było tak bliskie. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 15-latek z Koszalina. Chłopak skatował młotkiem swojego 17-letniego znajomego. Zarzuty postawił mu sąd rodzinny. Szczegóły tej szokującej sprawy zebrał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Nastolatek przebywał na jednej z ulic Koszalina w towarzystwie swojej matki, siostry oraz znajomej. W pewnym momencie w pobliżu przechodził znajomy chłopaka. Matka dała synowi młotek, którym ten kilkukrotnie uderzył w głowę 17-latka. Napadnięty uciekł, zdążył jeszcze powiadomić rodzinę, a następnie stracił przytomność. W ciężkim stanie z licznymi obrażeniami trafił do szpitala. Po niedługim czasie policjanci ustalili napastnika i mieszkanie, w którym się ukrywał. Weszli do lokalu siłowo i chłopak i przebywające z nim kobiety stawiały czynny opór. Wciąż nie wiadomo, dlaczego 15-latek zaatakował znajomego. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że był dobrze znany koszalińskim policjantom. Miał trafić do ośrodka wychowawczego, ale się ukrywał. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami, ugodził chociażby nożem swego psa. Miał także na koncie picie alkoholu i unikanie szkoły.
0: Boeing, amerykański gigant lotniczy, zaprezentował w Berlinie nową wersję bezzałogowego samolotu bojowego. To Ghostbat. Maszynę na targach lotniczych ILA w stolicy Niemiec oglądał reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: To najnowsza wersja systemu określanego jako lojalny skrzydłowy. Bezzałogowe samoloty są kompatybilne z myśliwcami takimi jak F-16 czy F-35, a pilot załogowej maszyny może kierować ich działaniami. Chodzi o uzupełnienie możliwości samolotu załogowego. Ponieważ na pokładzie nie ma pilota, można rozłożyć ryzyko działań bojowych, utrudnić przeciwnikowi wybór celu i jednocześnie zwiększyć zasięg obserwacji dzięki dodatkowym sensorom. Mówił mi Glenn Ferguson z Boeinga, takie maszyny latają obecnie w Australii, ale wkrótce mogą trafić także do Europy. Zainteresowanie ich zakupem wyrażają m.in. Niemcy. Z Berlina Michał Krasoń.
0: Na stadionie Sandecji w Nowym Sączu dziś się rusza ogólnopolski turniej piłki nożnej dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Młodzi piłkarze z całej Polski będą wspólnie rywalizować na boisku, ale przede wszystkim łapać sportowe emocje, nawiązywać przyjaźnie i świetnie się bawić.
3: Zaczyna się to wszystko od wspólnej rozgrzewki, następnie gramy mecze, ale nie ma tutaj pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, ostatniego. Oczywiście staramy się liczyć gole, ale proszę sobie wyobrazić, że właśnie nie ma takiej typowo ostrej rywalizacji, jaką znamy z boisk takiej profesjonalnej piłki nożnej, ale zaangażowanie, pasja w oczach tych dzieciaczków jest wprost niesamowita.
0: Mówił Damian Bombol, ambasador projektu Football Plus. Czas turnieju to nie tylko piłkarskie zmagania, to także piknik z muzyką na żywo, zabawy, konkursy i sporo niespodzianek.
4: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
0: Tego dowiemy się w przyszłym miesiącu, a za niecałą godzinę rozpocznie się mecz USA-Paragwaj w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Kolejnej nocy do gry wejdzie z kolei Brazylia. Canarinhos rozpoczną